0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończyła się rekrutacja. W drugim terminie także zgłosili się młodzi mężczyźni, którzy chcą rozpocząć formację do kapłaństwa. Mówił o tym w audycji Rozgryź Kościół rektor tarnowskiego seminarium ksiądz dr Jacek Soprych.
3: Mamy 12 alumnów już pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej i decyzji, i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem też i wieku, od matury do zakończonych studiów, bo są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał i nie chcieli kontynuować, a może to był czas taki bardzo potrzebny dla nich, żeby jednak zweryfikować ten głos powołania.
2: Kto dzisiaj przychodzi do naszych seminariów, zastanawiali się nad tym uczestnicy 62. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Turnie. W spotkaniu uczestniczył także rektor ksiądz dr Jacek Soprych. Lubię tu przyjeżdżać, bo jest to miejsce najprostszych i najważniejszych wartości ludzkich, mówił w Limanowej kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski odwiedził rodzinne strony swojego ojca i przewodniczył mszy świętej w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w dzielnicy Łososina Górna. Kardynał podkreślił, że w tych okolicach uczył się m.in. dobrze rozumianego ubóstwa, prostoty, skromności, miłości i solidarności.
4: To są takie cechy, które tu wszyscy mają w sobie. Może gdzie indziej też, ale oni tu mają je w stopniu heroicznym. Dlatego tak. Oczywiście sam bym na to nie wpadł, żeby robić taką mszę jakąś, bo kardynała nie jest po to, żeby się tym obnosić i nie wiadomo jak cudować. Natomiast to jest tak, że oni nie przepuszczą takiej okazji. No i tak.
5: Ja rozmawiałem tutaj z członkami rodziny, ale też z parafianami. Oni się bardzo cieszą, że ksiądz kardynał tutaj przyjechał.
4: Nie mam nic przeciwko, ale to są zawsze bardziej krępujące rzeczy, ale radość jest oczywiście też duża, że można się spotkać. Nas jest tak dużo, że to jest w ogóle niemożliwe się znać.
2: Rodzina kardynała Grzegorza Rysia jest bardzo liczna. Na Limanowszczyźnie żyje kuzynostwo duchownego, a w uroczystościach wzięło udział około 60 krewnych żyjących w regionie limanowskim. Ojciec kardynała, Franciszek Ryś, pochodził z parafii w Łososinie Górnej i tutaj było Na tutejszym cmentarzu są pochowani dziadkowie kardynała Rysia, który po raz pierwszy odwiedził rodzinne strony od czasu, gdy został kardynałem. 60 lat temu cudowna figura Matki Bożej Bolesnej w Limanowej została koronowana. 11 września w 1966 roku dokonał tego ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Uroczystość zgromadziła wówczas około 100 tysięcy wiernych. Mieszkańcy regionu limanowskiego będą pamiętać o tych wydarzeniach w trakcie zbliżającego się odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W sanktuarium już w piątek przez cały dzień będziemy dziękować za te wydarzenia, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sąd ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz limanowskiej bazyliki.
6: O godzinie 18 w bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrastał jego powołanie.
2: Po mszy świętej odbędzie się błogosławieństwo groty Matki Bożej Bolesnej na skwerze przy plebanii. Dodajmy także, że w sobotę po mszy świętej wieczornej o godzinie 19 w bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Orkiestra Dęta Echo Podhala z udziałem solistów wykona utwory maryjne. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie Pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Religia a Jezus. Jednym z komentarzy, który często słyszę, gdy ktoś dowiaduje się, czym się zajmuję, jest stwierdzenie, że jestem religijny. No cóż, nie bardzo się z tym zgadzam. Pewnego dnia za Jezusem szła rzesza ludzi. Jeden z lokalnych przywódców religijnych o imieniu Jair podszedł do niego, padł do jego stóp i błagał: przyjdź i włóż ręce na moją umierającą córkę, żeby została uleczona i żyła. Jezus miał już w tym czasie reputację uzdrowiciela. Zgaduję, że stąd wzięły się te tłumy. Chciałbym, żebyś razem ze mną zwrócił na coś uwagę. Jair cieszył się wysoką pozycją i szacunkiem. Był przywódcą tamtejszej synagogi. Był człowiekiem religijnym. Pomimo to uniżył się, padając do stóp Jezusa i błagając go o uzdrowienie. Dlaczego? Ponieważ pomimo całej swojej religijności, edukacji, pozycji, nauczania, nie był w stanie uzdrowić swojej córki. Tylko Jezus miał taką moc. To właśnie jest różnica między religią a Jezusem.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Piątek 23 tygodnia zwykłego, 11 dzień września. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 2007 roku do domu ojca odszedł ojciec Hieronim Sołtys, a w 2024 ksiądz Augustyn Gurgul. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: 6.30, Jolanta Moździerz, dzień dobry i zapraszam na wiadomości. Od północy w całym kraju protestują maszyniści. To reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych. Maszyniści zapowiedzieli, że podczas protestu będą pokonywali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Co o tym myślą pasażerowie? Na warszawskim dworcu centralnym sprawdzał Arkadiusz Augustyniak.
1: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
2: Pański pociąg jest jakoś opóźniony, czy jeszcze nie ma takich informacji?
1: Jeszcze nie ma informacji, ale jedzie z Warszawy, więc pewnie będzie punktualny, a później zaczniemy łapać opóźnienia.
2: Dokąd pan jedzie?
1: Do Świnoujścia.
3: No niestety, no jak musi być, no to ja czekam.
2: To chyba oznacza jakieś opóźnienia. Myśli pani, że będą duże?
4: Myślę, że tak. Myślę, że jak nie ma żadnych protestów, to są zawsze opóźnienia, dość sporo jeżdżę. A dziś, gdy będą protesty, jestem nawet tego pewna.
0: Decyzja o proteście zapadła po środowym wypadku na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Protest maszynistów ma potrwać do południa. Tymczasem, jak informują podróżni na dworcu w Tarnowie, pociąg 607 do Krakowa wyjechał punktualnie, ale pociągi zwalniają maksymalnie na przejazdach kolejowych, więc czas dotarcia do Krakowa może się wydłużyć. Natomiast skład 639, którym najwięcej Tarnowian dojeżdża do Krakowa, ma już kilka minut opóźnienia. Podatek od nieruchomości w Tarnowie będzie wyższy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Stawka dla budynków mieszkalnych ma wzrosnąć o 5 groszy na każdym metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka za metr kwadratowy ma wzrosnąć o złoty 45 w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku, a ten temat wróci w wiadomościach o 7.
5: RDN kulturalnie.
0: Będzie parada traktorów, prezentacja zespołów regionalnych i wystawa strachów na wróble. W najbliższy weekend gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. Główne atrakcje będą czekać w niedzielę, ale już w sobotę odbędzie się piłkarski turniej sołectw gminy Łącko, zapowiada wójt Jan Dziedzina.
6: Będzie i bogato, i smacznie, i myślę, że bardzo kolorowo. W sobotę to taka część związana bardziej z zarówno takim ruchem na świeżym powietrzu, integracją, bo już na trwałe przyjął nam się ten mechanizm, gdzie w sobotę przed owocobraniem mamy turniej sołectw piłki nożnej. To na obiektach klubu Zenera Mącko. Będą też atrakcje dla dzieci. Na sama niedziela już bardzo, bardzo mocno owocobranie. Poczynając znowu tradycyjnie w Nieboże od mszy świętej, później przejazd nie bryczkami, a ciągnikami i platformami, tak aby koło południa rozpocząć świętowanie na górze naszej jeżowej w amfiteatrze i bardzo bogate jak zawsze stoiska naszych sołectw.
0: Msza święta rozpocznie się o 10.30 w kościele parafialnym w Łącku. W czasie świętowania na scenie wystąpią orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, pianiny, Limanowianie i Górale Łąccy, a o godzinie 17.30 kapela Roy. Będą też konkurencje m.in. rzucanie beretem sołtysa, rzut ziemniakiem i drużynowy zajęczy skok. Nie zabraknie degustacji regionalnych potraw, stoisk z owocami i warzywami oraz rękodzieła artystycznego. Wieczorem o 19.00 rozpocznie się zabawa pod gwiazdami. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek pochmurny, bez deszczu, ale w ciągu dnia synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, tak więc proszę nie zapominać, że ten parasol może nam się dziś jednak przydać. Sprawdźmy sobie temperatury, czy letnie, czy już jesienne. No w ciągu dnia to te temperatury bardziej jesienne. 14 stopni, tylko tyle nam zapowiadają dzisiaj synoptycy. I nasz radiowy termometr teraz o poranku wskazuje 13 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ogromne skoki temperatur, 33 stopnie było zaledwie dwa dni temu, a dziś 14 stopni tylko w ciągu dnia, czyli chłodno. Jutro 17, 18 niedziela, sobota pochmurna, niedziela. Troszeczkę przewaga chmur, trochę słońca, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Przypominam, noce już chłodne to tylko 7-8 stopni, tak więc w nocy robi nam się już zimno. Piątek, jak co niektórzy mówią, nawet i piątunio, powolutku rozpoczynamy weekend, 25 minut nam zostało do godziny 7, ale zanim rozpoczniemy weekend, no to jeszcze praca, no i właśnie a propos tej pracy, już za chwilę będziemy sprawdzali drogę do tej pracy, jak ona wygląda o poranku, no to za chwilę na antenie Radia Małopolska informacje dla zmotoryzowanych i przypominam tym, którzy z samego rana jadą na przykład rowerem szarówka, pamiętajcie, odblaski, światła włączone w tym rowerze. Bądźmy widoczni, bądźmy bezpieczni.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

17 minut nam zostało do godziny 7. Czas wyjechać po raz pierwszy i sprawdzić, jak wygląda sytuacja na naszych drogach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, aby tak było dalej. Przypominam, poranek pochmurny, w ciągu dnia może nam popadać, tak więc tutaj kierowcy uważajcie na te zmienne warunki. No i przypominam uczestnikom ruchu drogowego, tym, którzy teraz na przykład wyjeżdżają swoimi pojazdami, o tym bezpieczeństwie, szczególnie w okolicach szkół. Pamiętajcie, bezpieczna droga do szkoły. Ci, którzy rowerami podążają, pamiętajcie o odblaskach, pamiętajcie o włączonych światłach, bo rano jeszcze taka szarówka, wieczorem wcześniej już robi się nam ciemno, tak więc tego dnia już cały czas nam ubywam, a szczególnie tutaj apeluję do pieszych o to, żeby nosili te odblaski. Ten klimat już jesienny troszeczkę nam towarzyszy, dlatego bądźcie widoczni, moi kochani, naprawdę. Pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, bo ubieramy się na szaro, na ciemno. No i praktycznie w tych godzinach porannych przy tej szarówce czasami to jesteście w ogóle niewidoczni, dlatego bądźcie tutaj przede wszystkim tutaj widoczni, dbajcie o swoje zdrowie, życie. Ulice Tarnowa, teraz spoglądnijmy, jak wyglądają. Przed 7 spokojnie, ale już tych samochodów z minuty na minutę nam przybywa i będzie przybywało i będzie robiło się nam tłoczno. Będziemy się zatrzymywać, ale na razie jeszcze bez takich większych postojów. Wzmożony ruch Tuchowska, tutaj Narutowisza, szczególnie w okolicach Ronda Krakowska, Sikorskiego. Więcej tych samochodów teraz o poranku, bo również na Klikowskiej, Rondo Elektryczna Wyszyńskiego, tutaj jadąc Klikowską w stronę centrum. Przypominam, w tych godzinach porannych tam tych samochodów będzie sporo i czasami możemy też zatrzymać, dlatego tutaj kierowcy muszą wyjechać się wcześniej. Tym bardziej, że to ta droga o poranku do pracy. Alejem Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, wzmożony ruch na wysokości już Ronda Solidarności, czyli Chemiczna Witosa. Jeden samochód za drugim w kierunku skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów. Na Zbylitowskiej spokojnie, bez utrudnień. Na Koszyckiej na wysokości Mieszka Pierwszego już powolutku do skrzyżowania Krakowska. A na Krakowskiej od Barwnej też powoli do tego skrzyżowania Krakowska, Koszycka i ulica Czerwona. To tyle na razie z dróg, bezpiecznej drogi wszystkim zmotoryzowanym, a przed godziną 8, jeszcze przed godziną 9 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście. Teraz Neony, czyli taki duecik Cleo i Maryla Rodowicz o poranku.

Amazing. 7 minut przed samą godziną 7 i my tutaj grupa Jam. A już za chwilę, punktualnie o 7, czyli za 7 minut na antenie Radia Radio Małopolska ma nasze poranne wiadomości, a w nich między innymi przypominam już teraz ci, którzy wybierają się w drogę, wybierają się w trasę, szczególnie pociągiem. Od północy w całym kraju protestują maszyniści, to reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych. Maszyniści zapowiedzieli, że podczas protestu będą pokonywali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę, tak więc musimy się spodziewać, że będą opóźnienia na kolei. Dlatego warto sprawdzić, a może wcześniejszym pociągiem niż zwykle jeździliśmy, wybrać się właśnie w tą trasę. Dlatego przypominam. No i a propos wiadomości, to z kraju, no ze świata temat numer jeden to Stany Zjednoczone. No i spoglądamy na Stany Zjednoczone i przypominamy, że to już no ćwierć wieku od zamachów z 11 września. To temat numer jeden, czyli spoglądamy na Nowy Jork, a dokładnie spoglądamy na dwie wieże. Troszeczkę te dwie wieże w innym wydaniu, bo możemy zobaczyć wyjątkowe zdjęcia, wyjątkowe obrazki ze Stanów Zjednoczonych, dwie wieże na nowo, które powstały, pokazały się i przez krótki czas ponownie tutaj oczy Nowojorczyków, ale też i całego świata skierowane były właśnie na te wieże, które powstały z dronów. Przepiękne widowisko. Zachęcam do tego, żeby spoglądać na media społecznościowe, spoglądać się tutaj na te obrazki, które napływają ze Stanów Zjednoczonych i ten temat również w naszych porannych wiadomościach, a przypominam one już za chwilę, punktualnie o godzinie 7, a do 7 pozostało nam 6,5 minuty. Do tego czasu jeszcze Annie Lennox.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już wkrótce przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.
4: Protest maszynistów na kolei w całej Polsce. Do południa pociągi maksymalnie zwalniają na przejazdach kolejowych.
5: My już nie mamy wyjścia.
4: Podatek od nieruchomości w Tarnowie będzie wyższy. Szczegóły już za chwilę. W Beskidzkich Lasach rozpoczęło się rykowisko. Spektakl przyrody potrwa przez najbliższe tygodnie.
6: Jeżeli słyszycie w tym okresie w połowie września do połowy października dziwne odgłosy w lesie, na pewno to nie jest niedźwiedź.
4: Minęła siódma. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Od północy do południa pociągi maksymalnie będą zwalniać w rejonie przejazdów kolejowych. To protest maszynistów, którzy od miesięcy apelują o poprawę bezpieczeństwa. Liczba wypadków i kolizji z udziałem pociągów od ubiegłego roku mocno rośnie, a jak mówi przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie, Bartosz Ciećka, nie ma innego wyjścia.
5: Ja rozumiem, że opóźnienie i tak dalej jest frustracja i w pełni to rozumiem, natomiast my już nie mamy wyjścia. Tak? Mówimy o tym już od wielu lat, cały czas podkreślamy to, jesteśmy gdzieś tam bagatelizowani, nasz głos nie jest słyszalny i po prostu my już nie mamy wyjścia, jesteśmy przyparci do muru. Także z góry przepraszam wszystkich podróżnych, wszystkich pasażerów kolei, natomiast no proszę o zrozumiałość.
4: Maszyniści zdecydowali się na protest po tragicznym wypadku, do jakiego doszło pod Radomiem, gdzie pociąg Intercity wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką, która wjechała na przejazd mimo działającej sygnalizacji. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu, 7 zostało rannych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Mieszkańcy Tarnowa będą musieli głębiej sięgnąć do portfeli. Po ponad dwugodzinnej dyskusji w czasie wczorajszej sesji Rady Miejskiej większością głosów radni podnieśli w mieście podatek od nieruchomości. To oznacza, że dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej gospodarczej stawka dla budynków mieszkalnych wzrośnie o 5 groszy na każdym metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka za metr kwadratowy będzie wyższa o złoty 45 w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności. Za podwyżką podatków głosowało 11 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Nasze Miasto Tarnów. Przeciw było 10 radnych z Prawa i Sprawiedliwości i klubu Tak dla Tarnowa. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek tłumaczył podczas obrad, że podwyżki są podyktowane planowanymi inwestycjami w mieście.
0: Mając portfolio wydatków majątkowych w kwocie 167 milionów, też zapas na te inwestycje musimy mieć. Też musimy mieć kwotę na wkłady własne. Zgłosiliśmy dwa projekty drogowe, dwa duże projekty, które w tej perspektywie Rady Miasta jeszcze nie zgłaszaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulica Błonie, jest to kwota 26 milionów. Ulica Wekslarska, kwota prawie 2 miliony. No tutaj też jakąś rezerwę na wkłady własne musimy poczynić.
4: Początkowo projekt uchwały zakładał, że podwyżka podatków będzie nieco wyższa, ale ostatecznie w czasie Komisji Ekonomicznej podjęto decyzję, żeby zaproponować niższe kwoty. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia. Po podniesieniu podatków w przyszłym roku do budżetu miasta Tarnowa z tego tytułu ma wpłynąć ponad 3 miliony 280 tysięcy złotych. Ulica Sikorskiego w Limanowej może zostać rozbudowana. Burmistrz Jolanta Juszkiewicz liczy, że będzie to strategiczna inwestycja dla tutejszych mieszkańców. Droga, która w części będzie musiała być wybudowana od podstaw, połączy się z drogą powiatową, a wcześniej z ulicą Bema i ulicą Starowiejską.
7: Jest to ulica taka wspólna i gminy, i miasta Limanowa. Będzie wydłużeniem ulicy Bronisława Czecha. No i można będzie tutaj też bokiem spokojnie Limanową objechać i włączyć się do ruchu. Jest to droga właściwie, no wymaga, można powiedzieć, budowy. Nie na całym, na części odcinka. Także to jest taka inwestycja dość strategiczna.
4: Inwestycja będzie także kosztowna. Samorząd złożył już wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg na ponad 7 milionów złotych. Teraz czeka na rozstrzygnięcie tego naboru. Nadleśnictwo Nawojowa uspokaja wędrujących po górskich szlakach turystów. Leśne ryki to nie odgłosy niedźwiedzia. W Beskidzkich Lasach rozpoczyna się właśnie rykowisko. Specyficzne odgłosy okresu godowego jeleni przez najbliższe tygodnie będą normą w Beskidzie Sądeckim czy Niskim. Nadleśniczy Wojciech Kurzeja apeluje o spokój, bo jak mówi, samce jeleni są wtedy zajęte swoimi sprawami, a wydawane przez nie ryki są skierowane jedynie do przedstawicieli swojego gatunku.
6: Wszystkich tych piechurów, którzy wędrują tymi szlakami, głównym szlakiem beskidzkim. Jeżeli słyszycie w tym okresie, w połowie września do połowy października, dziwne odgłosy w lesie, na pewno to nie jest niedźwiedź, bo też takie sygnały do nas docierały. To jest byk, który pilnuje swojej chmary, zaznacza swoją obecność, informuje swoich konkurentów, że jestem, pilnuję i nie pozwolę na oderwanie kilku łań od swojej chmary.
4: Jelenie w tym czasie są tak zajęte godami, że często nie zauważają nawet zbliżającego się człowieka, a większą czujność zachowują za to łanie, które w takiej sytuacji zazwyczaj uciekają. Kulminacja rykowiska w małopolskich lasach trwa zazwyczaj od połowy września do połowy października. Tyle teraz. Kolejne wydanie wiadomości punktualnie o 8, a w nich będzie o przygotowaniach w Tarnowskim Akademiku na powrót studentów po wakacyjnej przerwie. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No to zachęcamy do lasu, żeby posłuchać tego rykowiska, ale jeżeli ktoś wybiera się do lasu, to przypominam o tym bezpieczeństwie, no i bierzemy ze sobą parasol. Przyda nam się w ciągu dnia, synoptycy zapadają nam opady deszczu, no i ubieramy się ciepło, 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia, poranek to 13 stopni, sytuacja biometeorologiczna samego rana niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I wracając jeszcze do tych dzikich zwierząt, zwierząt leśnych, szczególny apel tutaj do zmotoryzowanych, jak przejeżdżacie przez odcinki leśne, pamiętajcie, zwalniamy, uważamy, bo czasami na drodze, no może tutaj wyskoczyć nam właśnie jakaś zwierzyna leśna, dlatego apeluję o to bezpieczeństwo. 7 minut mamy po 7, a propos dróg, no to jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9 będziemy sprawdzali sytuację na naszych ulicach, a teraz męskie granie o poranku, nareszcie.

0: to wiem.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
1: Po reklamie.

takie. No to my, no moi kochani, tego właśnie wam życzymy. My, szczególnie my w piątkowym poranek, kwadrans po godzinie, my siódmej, kwadrans po godzinie, my siódmej zaglądamy do kalendarza, ale kalendarza muzycznego. I dziś o poranku będzie nam towarzyszyła właśnie ta formacja. Formacja, a dokładnie zespół. Zespół Lady Punk, polski zespół muzyczny, który został założony w 1981 roku, a dokładnie 11 września, no mamy oficjalną datę założenia zespołu Lady Punk, czyli jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych w historii polskiego rocka, i ten zespół Lady Punk dziś na antenie Radia RDN Małopolska w paśmie porankowym będzie nam towarzyszył, bo przecież no obowiązkowo musimy przybliżyć twórczość tego zespołu, w składzie którego Jan Borysewicz, Edmund Stasiak, tutaj jeszcze między innymi Andrzej Polak, to te początki, otwarcie klubu studenckiego, klubu Park Rock 1982, 14 dzień sierpnia, wtedy dopiero pierwszy oficjalny koncert pod szyldem właśnie Lady Punk, ale 81 uważa się za oficjalną datę założenia zespołu Lady Punk i dokładnie 11 dzień września. No to mniej niż zero i Lady Punk.

Mniej niż zero, mieć zespół Lady Funky, rok 1981, Wrocław, zespół, który został założony przez Jana Borysowicza i Jerzego Mogilnickiego i zespół Lady Funk będzie nam jeszcze dziś towarzyszył. A my teraz towarzyszymy naszym dzisiejszym solenizantom, no i sprawdzamy, kto obchodzimy i kto ma swój dzień 11 września, kto świętuje. Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Hiacynt i Pafnucy. To solenizanci dnia dzisiejszego. Ja propos Jacka. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. To takie po prostu przysłowie jedno i ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, to stał placek. To takie drugie przysłowie. A propos dzisiejszego dnia, 11 września. No to gramy dla naszych dzisiejszych solenizantów. Dla tych, którzy nie tylko mają imieniny, ale również dla tych, którzy się urodzili dziś, 11 września. Sylwia Grzeszczak, 21 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Piątek pochmurny, do tego jeszcze spodziewane są w ciągu dnia lekkie opady deszczu i temperatura. Dziś chłodno w ciągu dnia, maksymalnie to tylko 14 stopni, 13 tyle wskazuje nasz radiowy termometr. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 996 hektopaskali. Jutro, sobota pochmurna, 17 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Powolutku będziemy rozpoczynać weekend. No i powiem tak, że sobota pochmurna, ale za to niedziela powinna nam wynagrodzić. Przewaga chmur, tak więc troszeczkę chmur, troszeczkę słońca, ale nie cały czas te chmury nam będą dominować. No i temperatura już dużo wyższa. 21 stopni, tak więc jest szansa na niedzielny spacer bez parasola. 28 minut nam zostało do godziny 8.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Po reklamie.

Dance, czyli taniec, ale my teraz nie wiemy, teraz mamy droga i jeszcze raz mamy droga, czyli sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach, wyjeżdżamy bez zdarzeń drogowych i bardzo dobrze, czyli utrzymuje nam się ten bilans zerowy, obyśmy tak ten dzisiejszy dzień zamknęli tym bilansem zerowym, ale przecież przypominam wszystkim zmotoryzowanym, a szczególnie tym, którzy przesiadają się tutaj na pociągi, kolejarze, przypominam, protestują. Dziś możemy spodziewać się ogromnych opóźnień pociągów w całej Polsce. Od północy do południa pociągi zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, a to wszystko po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa na torach. Jak to bezpieczeństwo wygląda? Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle może wkrótce oznaczać utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada pilne zaostrzenie przepisów właśnie po tym tragicznym wypadku. Nowa sankcja ma być dodatkiem do tej, co już jest, czyli do 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych będzie dorzuceniem utraty prawa jazdy na 3 miesiące. Dlatego tutaj apeluję i proszę o tą rozwagę, o tą ostrożność. Proszę o tym pamiętać. Dojeżdżamy do tego przejazdu kolejowego. Tutaj szczególnie trzeba być skupionym na to, co się dzieje, jak przejeżdżamy przez ten przejazd kolejowy. No i poruszać się tutaj zgodnie z przepisami. No i pamiętać, że jeżeli się świeci czerwone światło, no to stoimy, czekamy, a nie przejeżdżamy na tym czerwonym. To często się właśnie zdarza wśród kierowców, bo się spieszymy. Nie, moi kochani. Tutaj apeluję jeszcze raz o tą rozwagę, ostrożność i o to bezpieczeństwo. No to zaglądamy jeszcze na ulicę, sprawdzamy, jak to wygląda teraz sytuacja w Tarnowie. No powiem tak, że tych samochodów, no to jak zwykle przed 8 już dużo więcej niż przez godzinę 7. No i zatrzymujemy się i stoimy i czekamy, żeby pokonać dany odcinek. Tak jest teraz na ulicy Szujskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc, Klikowska. Standardowo o tej porze, no to zaczynamy tutaj od ronda Elektryczno-Wyszyńskiego. Postój już od Ziołowej do ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, później od Paderewskiego, Wieniawskiego, powolutku Klikowską do ronda Słackiego, Szkotnik i ciąg dalszy. Tutaj dojeżdżając do Solidarności też stoimy. Tak więc Klikowska praktycznie zawsze w tych godzinach porannych. Tam jest spory ruch. Postój też czeka zmotoryzowanych na ulicy Mickiewicza, teraz na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Złożone ruchy też mamy na Konarskiego, jadąc w kierunku Narutowicza, Dąbrowskiego od Nadbrzeżnej, powolutku do skrzyżowania z ulicą Gumnicką i Konarskiego, na Gumnickie praktycznie w obu kierunkach, od Mostowej do Dąbrowskiego i od Dąbrowskiego do Mostowej. Tutaj jeden samochód za drugim. Również spory ruch tutaj rondo Orkana, Lwowska i ulica Słoneczna. Tam kierowcy uważajcie, ostrożnie, cały czas trwają prace remontowe. No i zobaczmy sobie Mościce, jak wyglądają teraz. Aleje Kwiatkowskiego tutaj bez zmian, czyli od strony Witosa do ronda Solidarności już powolutku do czerwonych klonów. Natomiast od strony Mościckiego na wysokości Księdza Indyka wzmożony ruch i tutaj ten sznur samochodów nam się ciągnie do czerwonych klonów. Z Bylitowska od czerwonych klonów do skrzyżowania z ulicą Chemiczną tutaj na wysokości Topolowej możemy się zatrzymać i zobaczmy sobie jeszcze Koszycką. Koszycka w miarę spokojnie, praktycznie do samego skrzyżowania my dojeżdżamy i podobna sytuacja na ulicy Krakowskiej do skrzyżowania Czerwona Koszycka jadąc w kierunku centrum. Też bez utrudnień oczywiście, tam tylko światła, no ale wygląda na to, że teraz przed 8, dokładnie kwadrans przed godziną 8, kierowcy nie powinni narzekać. To na razie z dróg. Przypominam jeszcze raz drogi, ale to dopiero przed godziną 9:00 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście. No a teraz zespół Baim przed godziną 8:00 i za chwilę Elton John z Charlie Puthem, czyli taki duecik, wyjątkowy duecik o poranku.

O, 8 minut nam zostało do godziny 8. Wiadomości już za chwilę na antenie Radia Ardena Małopolska. No i a propos wiadomości, na chwilę my jeszcze raz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Dziś przypomnę 25. rocznica zamachów na WTC. No i zachęcam do obejrzenia takiego wyjątkowego amerykańskiego krótkometrażowego dokumentu polskiego reżysera z Nowego Jorku, Sylwestra Łukasiewicza. Back to One, czyli powrót do strefy zero. Wyjątkowy dokument przygotowany właśnie z okazji 25. rocznicy zamachów na nowojorskie wieże World Trade Center. Obraz pokazywany jest od kilku dni już przez lokalne oddziały publicznych stacji w całych Stanach Zjednoczonych, które docierają do milionów widzów, a dziś ten właśnie obraz Back to One, powrót do strefy zero, będzie miał również premierę w Polsce. Wyjątkowy dokument z okazji rocznicy 25. rocznicy zamachów na WTC. 8 minut do 8, to a propos wiadomości. Przypominamy, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. A dzisiaj gościem radia o 8.10 będzie komendant Straży Miejskiej w Tarnowie, Krzysztof Tomasik.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
6: W tych wiadomościach będzie o utrudnieniach na kolei w związku z protestem maszynistów. Będą też wspomnienia w 25. rocznicę ataków na World Trade Center.
7: Człowiek się czuje, jakby był w środku jakiegoś filmu, akcji. Ja pamiętam, miałem koszmary przez, nie wiem, tygodnie, miesiące.
6: Tarnowski akademik przygotowuje się na powrót studentów. Nie wszystkim udało się zdobyć miejsce.
8: Na liście rezerwowej oczekuje 30 osób.
6: Minęła 8. Jolanta Moździerz. Zapraszam. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 220 pociągów. Opóźnienia odnotowano m.in. prawie 50 pociągów PKP Intercity. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, że łączne opóźnienia wszystkich pociągów wynoszą 1637 minut.
9: Na godzinę 6 odnotowaliśmy 1637 minut łącznie opóźnienia na wszystkich pociągów w całym kraju i od północy do godziny 6 w ruch zostało wyprawionych ponad 960 składów osobowych.
6: Protest potrwa do południa, w tym czasie maszyniści na przejazdach zwolnią do 20 km na godzinę. Protest jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu z ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Mieszkańcy osiedla Szczawiczne w Krynicy Zdroju narzekają na długotrwający remont ulicy Kraszewskiego. Władze uzdrowiska apelują do zarządcy drogi o sprawniejsze wykonywanie prac, ale jak przyznają, gmina nie jest w tym temacie decyzyjna. Wymiana nawierzchni oraz chodnika na odcinku ponad 200 metrów trwa tam już prawie pół roku, co utrudnia życie mieszkańców, którzy codziennie jako kierowcy muszą pokonywać tę trasę. To droga wojewódzka 971, a więc zarządcą, a zarazem inwestorem prac nie jest miasto, ale zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie. Przypomina burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba, który przyznaje, że interweniował także w tej sprawie.
11: Ja się wstępnie dowiadywałem, jak te prace mają przebiegać. Poprosiłem zarząd dróg wojewódzkich, żeby się temu tematowi przyjrzeli. Tego, co się orientuję, to prace mają być ukończone do połowy przyszłego roku, natomiast oczywiście prosiłem o uwzględnienie ewentualnie potrzeb i odcinkowe, kompleksowe załatwianie sprawy, czyli jak się rozpocznie dany odcinek, to żeby go zakończyć, dopiero robić następny. Natomiast oczywiście nie jesteśmy tu władni, no prosiliśmy o jakby większą empatię i zwrócenie uwagi na potrzeby mieszkańców.
6: Tymczasem według informacji zamieszczonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na mapie utrudnień, remont na ulicy Kraszewskiego, który rozpoczął się w maju, ma trwać jeszcze do połowy listopada. Praktycznie każdy Nowojorczyk, który był naocznym świadkiem zamachów na World Trade Center, ma swoje wspomnienia z tamtego czasu. W 25. rocznicę tych tragicznych wydarzeń kilka historii sprzed ćwierćwiecza przybliża Jan Pachlowski.
0: Kazimierz Madaliński już na drugi dzień po zamachach z 11 września zgłosił się do pracy przy porządkowaniu i odgryzowywaniu strefy zero, gdzie doszło do ataku.
12: Gdy wracaliśmy z pracy, to brawo nam bili. Dzieci nas częstowały jakimiś czekoladkami. Naprawdę były takie miłe momenty, no ale w tej tragedii te miłe momenty to nie są ważne. Zginęło tyle ludzi. To wszystko widziałem na własne oczy. Do tego czasu mam złe wspomnienia.
0: George jest Nowojorczykiem od urodzenia. Minęło już 25 lat, a ja czuję, jakby to wszystko zdarzyło się w zeszłym miesiącu. To jest dla mnie bardzo emocjonalne. Byłem wtedy poza Nowym Jorkiem. Cały dzień wracałem samochodem do miasta, aby jak najszybciej być w domu. 25 lat temu Tomasz Moczerniak mieszkał w stanie New Jersey i w trakcie rozpoczęcia ataków jechał do lekarza do Nowego Jorku.
7: To było tak trochę, człowiek się czuł, jakby był w środku jakiegoś filmu akcji. Ja pamiętam, miałem koszmary przez, nie wiem, tygodnie, miesiące. Śniło mi się, że gdzieś uciekam przez jakieś pole, przez jakieś lasy. Samolot pasażerski rozbija się tuż za mną.
0: W zamachach terrorystycznych 11 września zginęło blisko 3000 osób.
6: Choć przez 3 miesiące wolno od nauki, budynek przy ulicy Słowackiego w Tarnowie świeci pustkami, to od października wróci tu życie studenckie. Dom studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót studentów. W budynku jest 188 mieszkań i wszystkie są już zarezerwowane.
8: Na liście rezerwowej oczekuje 30 osób. Oferujemy 22 pokoje dwuosobowe, 48 pokoi trzyosobowych. Wszystkie pokoje w domu studenta są wyposażone w samodzielne węzły sanitarne. Na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne kuchnie. Dysponujemy pokojami cichej nauki, świetlicą. Jest również udostępniona pralnia dla wszystkich studentów. Mamy również klub studencki, gdzie jest stół do ping-ponga. Studenci mogą sobie zrobić jakieś imprezę okolicznościową.
6: Mówi kierownik Domu Studenta Akademii Tarnowskiej Monika Chmielowska. Zazwyczaj z listy rezerwowych w ciągu roku akademickiego miejsce w akademiku dostaje kilkanaście osób, gdy inni zrezygnują z pokoju lub w ogóle ze studiów. O godzinie 8.10 poranna rozmowa Słowo za Słowo. Gościem w studiu RDN Małopolska będzie komendant Tarnowskiej Straży Miejskiej Krzysztof Tomasik. W studiu RDN Nowy Sącz rozmowa z burmistrzem piwnicznej Zdroju Tomaszem Michałowskim.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek pochmurny i również o poranku lekkie opady deszczu i te opady deszczu w ciągu dnia mogą nam towarzyszyć, tak samo jak te chmury. Dzisiaj to tylko 14 stopni, czyli chłodny piątek nam się zapowiada, 13 stopni obecnie. Sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna, a ciśnienie wynosimy 996 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
7: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
10: Bo my bardzo.
9: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
10: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
9: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
10: Elżbieta Teper
9: i Justyna Dziedzic.
8: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo

0: Rok rocznie w zasadzie powtarza się to samo. No i to, co pani redaktor powiedziała, jednak największą część zgłoszeń, które przyjmowaliśmy do realizacji, stanowiły te, które dotyczyły nieprawidłowego parkowania. I zauważyłem też, że zgłaszający bardzo apelują o to, żeby się zająć takim nieprawidłowym parkowaniem, szczególnie kiedy dotyczy sytuacji abstrakcyjnych, bo my możemy oczywiście próbować dzielić to nieprawidłowe parkowanie na mniej lub bardziej szkodliwe. Natomiast czasami dostajemy sygnały, i to też się potwierdza w naszych działaniach, o tak abstrakcyjnych parkowaniach, pozostawianie samochodu absolutnie w miejscach niedozwolonych, niszczenie zieleńców, skrzyżowania, chodniki całkowicie zajęte, miejsca dostępu dla rodzin. Mówimy na przykład o takich skwerach. To są po prostu historie czasami niesamowite. Nie ma tego dużo, niemniej jednak zaskakujące jest to, że ktoś, kto zdobywa uprawnienia do kierowania pojazdem i porusza się po terenie naszego miasta, pozwala sobie na taką swobodę w działaniu.
1: Gdzie na terenie Tarnowa najbardziej zaskoczyło?
0: No to jest centrum miasta. Centrum miasta i bez względu na porę roku zawsze w centrum miasta zdarzają się takie sytuacje. Mamy strefy przecież wyłączone z ruchu. Jeżeli organizator ruchu wyznaczuje poprzez takie pomalowanie, powiedzmy, takie zebry, mini zebry, i oznaczył, że w tym miejscu parkować nie wolno, to oznacza, że tam żaden pojazd nie powinien się znaleźć. Samochody są pozostawiane w takich miejscach, włączane są światła awaryjne, a też trzeba pamiętać, że światło awaryjne w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialności, chyba że jest uszkodzone. To są tacy kierowcy, którzy mają to za nic.
1: Od połowy wakacji po ścisłej starówce między innymi jeździ bardzo charakterystyczny czerwony pojazd. Mieliście jakieś sygnały, że chociażby jeżdżąc ulicą Wałową, bo tam też poruszają się inne pojazdy, gdzieś wjeżdżają sobie w drogę albo przeszkadzają nawzajem?
0: Tak, ten pojazd, który porusza się po ulicy Wałowej, przyjął się bardzo dobrze. Mamy przekonanie o tym, że ta inicjatywa jest bardzo cenna, bo też płyną do nas sygnały bardzo pozytywne, świadczące o tym, że ten autobus przynosi wymierne korzyści. Natomiast sporo mieliśmy zgłoszeń i też pracowaliśmy niejako, tak mogę to nazwać, nad tym, żeby płynność na ulicy Wałowej przed tym, zanim ten autobus się pojawi, była zachowana. Ale okazuje się, że restauratorzy, dostawcy pozostawiają swoje samochody w miejscach absolutnie niedopuszczalnych. Trzeba pamiętać, że na ulicy Wałowej można się pojawić swoim samochodem, dokonać szybkiego załadunku, rozładunku i odjechać. Natomiast część osób pozostawia samochody w tym miejscu. I o ile wcześniej apelowaliśmy i rozmawialiśmy z kierującymi, tak niebawem, najprawdopodobniej, zresztą wczorajsza sesja też była tego dowodem Rady Miejskiej, apel pana radnego rządu wskazywał też na to, że należy działać. Nie będzie po prostu żadnej już taryfy ulgowej. Będziemy po prostu karać, bo tak nie może być, żeby na deptaku w pięknym miejscu samochody stały ciągiem na przykład 6 czy 7 samochodów wzdłuż budynków. To jest zaskakujące, że w ogóle ktoś nawet jadąc samochodem, a taka sytuacja miała miejsce, pozwolił na to, żeby córka wjechała na ulicę Wałową, mając świadomość, że jest tam zakaz ruchu. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy za zgodą taty, w zasadzie za przyzwoleniem taty, a nawet namową swojego taty, ta dziewczynka, 17-latka pojawiła na ulicy Wałowej, bo tato chciał odebrać przesyłkę. Zaskakująca historia, że można wjechać na zakaz ruchu.
1: Nie można tam wjeżdżać.
0: Nie, to oczywiście, że nie. Mamy zakaz ruchu i tylko w ściśle określonych sytuacjach za określonymi zezwoleniami. Także niebawem, i to też apel do wszystkich tych, którzy w swojej ogromnej swobodzie pojawiają się na ulicy Wałowej, przejeżdżają sobie, mieli na uwadze, że będą pojawiały się grzywny.
1: Zdarzały się sytuacje, że te zaparkowane samochody dostawców właśnie utrudniały całkowicie przejazd temu autobusikowi?
0: Temu autobusikowi zdarzało się, że utrudniały przejazd. Ale my mamy też sytuację w centrum miasta, na ulicy na przykład Nowy Świat, gdzie też są pozostawione samochody i często apeluje do nas kierujący autobusami, żeby udrożnić przejazd ulicą Nowy Świat. Jest sporo ulic na terenie miasta, gdzie autobusy się pojawiają, a kierujący po prostu je pozostawiają. Proszę zobaczyć, na ulicy Lwowskiej jest apteka całodobowa. Tam na Zatoce często samochody się znajdują. Więc kierujący, ja po prostu tego nie potrafię zrozumieć. To mówię wyraźnie. Nie umiem tego po prostu zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje?
1: To przypomnij mi.
0: Tylko kary będą.
1: Jaka właśnie kara czeka tych, którzy...
0: na

0: zawodowe i warto pamiętać, że grzywna może być bardzo wysoka. Na pewno tutaj mówimy o zakazie ruchu, a mówimy też o strefie zamieszkania, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych i sporo punktów karnych, nawet 8. Więc ja bym zachęcał do tego, żeby się jednak trochę pohamować w swoich zapędach i pomysłach na to, gdzie się poruszamy swoim samochodem.
1: A mandat jaki może być najwyższy na ulicy Wałowej?
0: Na ulicy Wałowej mandat może sięgnąć, no to mogą być bardzo wysokie kwoty, nawet sięgające 1000-1500 zł, ale nawet wyższe, jeżeli trafi sprawa do sądu, więc ja bym jednak apelowała o dużą ostrożność.
1: W Tarnowie w ostatnim czasie przybyło kamer, które są rozmieszczone na terenie miasta w różnych lokalizacjach. Można powiedzieć, że macie oko na cały Tarnów. Gdzie ten monitoring najbardziej zdaje egzamin?
0: To jest bardzo nowoczesne narzędzie, którym się posługujemy, bo Centrum Monitoringu Miasta Tarnowa znajduje się przy ulicy Nadbrzeżnej. Tam też spływa obraz 52 kamer, a niebawem z 54, bo dodatkowo niebawem dwie nowe kamery. Pierwsza z nich pojawi się na ulicy Skowronków, druga pojawi się na ulicy Marynarki Wojennej. Interwencji, można powiedzieć, w okresie wakacyjnym przyjęliśmy, znaczy jakby ujawniliśmy około 200 w samym Centrum Monitoringu Miasta Tarnowa, co nie jest małą ilością. Kamery też są pomocne bardzo w sytuacji, kiedy inne służby zewnętrzne potrzebują pomocy i odtworzenia danej sytuacji. A fundusze szwajcarskie, którymi w tej chwili, że tak powiem, się posługujemy, kolokwialnie mówiąc, pomagają nam w tym, żeby ten monitoring był jeszcze lepszej jakości. Wymieniamy system, mowa o poszczególnych jego elementach oczywiście, czyli 5 kamer w centrum miasta, jak również klawiatury sterujące, dekodery do rejestracji nagrań i oczywiście najważniejsza część chyba to cała ściana ekranów, na których te 50 parę kamer będzie można obserwować.
1: W których miejscach Tarnowa te kamery właśnie no, są takie najbardziej potrzebne i najczęściej widzicie coś na nich, że trzeba interweniować? Jakie to są sytuacje?
0: To Starówka. Tutaj bezwzględnie dzieje się najwięcej, niezależnie od pory dnia i nocy. Zawsze jest najwięcej interwencji, najwięcej zdarzeń. Wynika to pewnie z tego powodu, że mamy to po prostu nasze centrum, że tak powiem, bardzo mocno takie obserwowane też przez turystów. Przychodzą tutaj, tu chcą zobaczyć, jak wygląda Starówka. Ja ostatnio miałem okazję być na terenie miasta radiowozem, rozmawiałem z przechodniami, powiedzieli, że przyjechali z Rzeszowa specjalnie po to, żeby zobaczyć, jak Tarnów wygląda, bo czytali o nim. Więc ten centrum miasta żyje i tutaj najwięcej jest interwencji. Interwencji, które też są nieprzyjemne, bo nieobyczajne wybryki, spożywanie alkoholu, z tym mamy do czynienia na co dzień, można powiedzieć, bo w sezonie wakacyjnym samych nieobyczajnych wybryków, tych interwencji, które do nas wpłynęło, było blisko 280, to sporo. Spożywanie alkoholu 173, więc też całkiem niemało. Natomiast realizacja tych interwencji pozwoliła na skierowanie sporo spraw do sądu, jak również ukaranie w drodze mandatu karnego.
1: No i właśnie sprawdzacie, pilnujecie i karzecie, za co jesteście no, dosyć mocno krytykowani, to w przestrzeni, czy to nawet w takim kontakcie bezpośrednio z mieszkańcami, czy w przestrzeni internetu. Mierzycie się z tym hejtem? Oczywiście.
0: Tak, mierzymy się oczywiście. Część przechodzi obok, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich mediów przeczytać i zobaczyć, co o nas piszą. Natomiast wtedy, kiedy dociera do mnie wiadomość o tym, że jest naruszenie prawa poprzez swobodne wyrażanie opinii szkodliwych dla naszej jednostki, pomawianie nas, agresywne hejtowanie, wtedy sprawy trafiają do prokuratury i na pewno nie będzie tak, że ktoś anonimowo w swojej swawoli, lekkomyślności będzie wyrażał negatywne opinie, takie bardzo krzywdzące na nasz temat. Więc to wszystko będzie, mam nadzieję, miało swój finał w sądzie. No i tutaj też dużym apelem do tych wszystkich, którzy siedząc przed klawiaturą swojego komputera bez pomysłu na siebie często, kierują pod adresem Straży Miejskiej, ale też i innych instytucji bardzo wulgarne sformułowania. Nie ma na to zgody przynajmniej u nas i niebawem, tak jak powiedziałem, kilka spraw na pewno znajdzie swój finał w prokuraturze. Liczę na to, że te osoby zostaną po prostu ukarane.
1: Panie komendancie, zaczęliśmy od podsumowania wakacji, a wrzesień to już taki czas, kiedy powoli zbliżamy się do jesieni. A to wiąże się z pracami w ogrodach, to wiąże się z grabieniem liści, porządkowaniem tych ogródków, no i nierzadko także wypalaniem tych rzeczy, paleniem tych rzeczy, które w tym ogrodzie zbierzemy, suchych liści, no a tego robić nie wolno.
0: A tego właśnie robić nie wolno. Pamiętajmy, że każdego rodzaju prowadzona praca przez nas, która generuje powstawanie odpadów, nie może kończyć się tym, że nie będziemy rozpalać ognisko. I spalimy te gałęzie, spalimy te krzaki, spalimy trawę. Absolutnie jest to zabronione. Nasi strażnicy co roku mają interwencje i realizują je w tym obszarze. I wielkim zaskoczeniem czasami jest, kiedy strażnik miejski mówi, że nakłada grzywnę w drodze mandatu karnego za spalanie ogniska. No zaskoczenie dlaczego? Bo przecież to tylko ognisko. No, proszę Państwa, nic bardziej błędnego. Przepisy wyraźnie mówią, nie wolno, są to odpady. Odpady musimy zebrać do odpowiedniego worka i oddać do utylizacji, więc spalać żadnych tego typu odpadów, liści tym bardziej, w ogóle to już absolutnie nie wolno, bo grzywny mogą naprawdę być całkiem wysokie, nawet sięgające do 5000 zł w sądzie, a jednorazowa wizyta strażnika to 500 zł nawet, także ja zachęcam, żeby tutaj też się zastanowić nad tym, czy warto. Oczywiście grille jak najbardziej dopuszczalne, natomiast absolutnie żadne spalanie. I ten sezon grzewczy, który przed nami, to też nie tylko spalanie odpadów, z którymi mamy do czynienia, ale niedługo będziemy się pojawiać na terenie nieruchomości i kontrolować, czym jest palone w paleniskach. Ja ostatnio też słyszałem, że naszego drona bardzo często słychać jak lata i ludzie już się przyzwyczaili, widzą, zastanawiają się, który dom będzie sprawdzany, więc to jednak przynosi wymierne korzyści i w tym roku też będziemy latać, też będziemy mierzyć zawartość dymu z palenisk, też będziemy pobierać popiół, bo proszę pamiętać, że też pobieramy popiół.
1: Możecie także wejść do domu, ale za zgodą mieszkańca.
0: Nie musimy tej zgody mieć.
1: Nie musicie mieć zgody.
0: Żeby dobrze to zabrzmiało, drzwi nie wyważamy. Natomiast do godziny 22 właściciel nieruchomości prywatnej ma obowiązek nas wpuścić na teren swojej nieruchomości, na której odbywa się spalanie paliwa, tego dopuszczalnego bądź też nie. Jeżeli właściciel nas nie wpuści, wtedy będziemy wnioskowali do prokuratury albo też wzywali policję. Obowiązek wynika z przepisów prawa, więc ma właściciel nieruchomości obowiązek nas wpuścić.
1: Jeśli chodzi o to spalenie liści w ogrodach, czy już w tym sezonie mieliście jakieś interwencje?
0: Były pojedyncze sytuacje, ognisk, pojedyncze sytuacje, spalanie krzewów po przycięciu. Takie sytuacje miały miejsce.
1: No i tutaj chyba też trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, jeśli chodzi o takie ogniska. Dym, który się unosi, a unosząc się na drogę, może mocno ograniczać widoczność kierowcom.
0: Tak, takie sytuacje, ja pamiętam, miały miejsce w historii, kiedy dym spalonych łąk ograniczał znacznie widoczność i dochodziło do kolizji. Więc to też trzeba o tym pamiętać. Najczęściej sprawcy takich zdarzeń uciekają. Czyli krótko mówiąc, są tchórzami, bo podpalić niełatwo, to nie problem. Natomiast za chwilę okazuje się, że takiego człowieka na miejscu nie ma. Obserwuje z daleka sytuację. Ale bywały też przecież przypadki, kiedy osoby podpalając trawę same zasłabły i była wzywana do nich pomoc.
1: Tutaj też jest bardzo trudne ukaranie takich osób, które gdzieś wypalają trawę, bo chyba trzeba złapać jednak na gorącym uczynku.
0: Za każdym razem niemalże. Trzeba złapać, tak, na gorącym uczynku taką osobę.
1: No i to jest już bardzo trudne w działaniach. Panie komendancie, 25 września to Małopolska Noc Naukowców, w którą także się włączacie. W jaki sposób?
0: Ja chciałbym, żeby w tym dniu mieszkańcy mogli zobaczyć naszego drona Cargo. To jedyne urządzenie tego typu w Polsce, którym dysponuje powiedzmy jakakolwiek służba, która zajmuje się bezpieczeństwem. Kupiony dron został w ubiegłym roku w ramach środków z obrony cywilnej i ochrony ludności. To jest urządzenie ogromnej wielkości. Ono zostanie przedstawione, pokazane mieszkańcom w pełnej swojej krasie, że tak powiem, bo będą wszystkie śmigła rozpięte, będzie można zobaczyć skrzynię ładunkową, będzie można zobaczyć wyciągarkę, jak również samo urządzenie. To naprawdę urządzenie budzi respekt, jest potężna trudno takie urządzenie normalnym, powiedzmy, miejscu zobaczyć. Więc zachęcam. Będzie też drugi dron nasz, którym jakby pobieramy dym i laboratorium będzie można zobaczyć, jak wygląda i jak działa. Więc zachęcamy do naszego stoiska.
1: Będzie można też zobaczyć w locie?
0: Nie, tego drona w locie na pewno nie. To jest bardzo duże urządzenie, a przestrzeń, w którym będziemy się znajdować, nie będzie pozwalała na to, żeby go użyć w locie. To jest bardzo poważna sprawa. Duże strefy bezpieczeństwa powinny być zapewnione, żeby mógł wystartować. Można powiedzieć, że jak helikopter prawie.
1: Potrzebne jest też specjalne szkolenie, żeby takim dronem sterować. Czy odbyło się takie szkolenie?
0: Szkolenie posiadamy. Możemy oczywiście takim dronem poruszać się w przestrzeni miasta, ale tylko
1: mógłby być wykorzystany
0: kryzysowa.
1: W każdej chwili, gdyby
0: Może
1: była taka potrzeba.
0: Może być wykorzystany w każdej chwili, gdyby była taka potrzeba, czyli w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, dla której on został zakupiony. Czyli
1: jak rozumieć dzisiaj sytuację kryzysową?
0: Jak rozumieć dzisiaj? To mogą być powodzie, podtopienia, to mogą być różnego rodzaju awarie, które spowodują, że ktoś z domu nie będzie mógł wyjść, bo powiedzmy, nie wiem, uszkodzony zostanie budynek. Najczęściej, przynajmniej w Tarnowie tak obserwuję z przeszłości, to były właśnie sytuacje, kiedy woda dostawała się do prywatnych nieruchomości, ale mogą być, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za wschodnią granicą, zdarzenia wszelkiego rodzaju dziwne i niespotykane.
1: Ta właśnie sytuacja kryzysowa chyba w dzisiejszych czasach najbardziej kojarzy nam się z jakimś zagrożeniem militarnym.
0: Tak, i miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie trzeba używać tego statku powietrznego do takich działań, ale gdyby była potrzeba, to jesteśmy przygotowani.
1: 25 września, przypomnę, Małopolska Noc Naukowców. Od której godziny można was odwiedzać?
0: Od 17 już powinniśmy być na miejscu, także zapraszamy.
1: Będzie to w Komendzie?
0: Nie, to będzie na terenie parkingu Urzędu Miasta Tarnowa. Takie ustalenia wstępne są, więc tam będzie nasz namiot Straży Miejskiej i tam zachęcamy wszystkich chętnych.
1: Żeby można było podejść, porozmawiać, zapytać. No i myślę, że też dowiedzieć się więcej o waszej
0: naszej działalności.
1: Pracy.
0: Dokładnie tak.
1: Bo przecież nie tylko o hejcie warto mówić, ale o tym, że są ludzie, którzy z pewnością tę waszą pracę doceniają.
0: Są też tacy, za co nam dziękują, piszą podziękowania, przychodzą do nas, rozmawiają z nami, więc z tego powodu też się bardzo cieszymy.
1: Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztof Tomasik był dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
3: Reklama.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej wce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Pochmurno, opadem deszczu. Teraz w regionie nam troszeczkę się rozpadało. Delikatny deszczyk nam towarzyszy i ten deszczyk będzie nam towarzyszył jeszcze przed południem i po południu. Chmury cały czas będą nam w ciągu dnia dominować i temperatura jesienna 14 stopni tylko w ciągu dnia. Teraz o poranku mamy 13. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Najważniejsza była stabilność naszej gry, mówi atakujący Kevin Sasak.
12: Myślę, że dla nas najważniejszy był wynik, to, że każdy gdzieś tam też poczuł boiska fajnie, mam nadzieję, że wpłynie na te następne nadchodzące spotkania, bo będzie to, mam nadzieję, długi turniej dla nas. Może ta gra nie była u nas na najwyższym poziomie, ale graliśmy swoje stabilnie. Myślę, że pewnie prowadziliśmy w każdym secie i tutaj bez żadnych problemów po prostu dowieźliśmy zwycięstwo.
11: W kolejnym spotkaniu Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę o 15. Potem podopieczni Nikoli Grbicia czekają konfrontacje z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane we włoskim Mediolanie. A zwycięzca Mistrzostw Europy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Reprezentacja Polski w rugby zagra na stadionie w Nowym Sączu. Mecz towarzyski z Czechami odbędzie się 19 września, a dwa dni wcześniej drużyna narodowa pojawi się już w Nowym Sączu. Wiemy, że powołany został sądeczanin Marcin Siemaszko, który jest też prezesem klubu biało-czarni Nowy Sącz.
6: Naprawdę miło jest móc reprezentować Nowy Sącz, Polskę przed własną publicznością. Rugby wraca na nowosądecką mapę po 15 latach i jeszcze w tym takich bardziej okolicznościach ze względu na to, że to jest nowy stadion Sandecji. Możemy tam rozegrać mecz. Mnie rozpiera duma, że będę mógł przed własną publicznością wystąpić z orzełkiem na piersi.
11: Jak dodał Marcin Siemaszko, możliwe, że będzie to jego ostatni występ w narodowych barwach. Mecz Polska-Czechy w sobotę 19 września, a dzień wcześniej o godzinie 11 odbędzie się trening otwarty reprezentacji Polski na Stadionie Miejskim, na który zaproszone są szczególnie szkoły. W dniu meczu, przed jego rozpoczęciem, odbędzie się też turniej rugby dla dzieci. Ponadto w sobotę 19 września na boisku na Zawadzie odbędzie się też mecz reprezentacji Polski-Czech do lat 20. Bartosz Szeliga po 13 latach wrócił do Sandecji Nowy Sącz. 33-letni obrońca podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją jego przedłużenia. Ostatnio był piłkarzem Stali Mielec, grał też w Warcie Poznań, ŁKS-ie Łódź, GKS-ie Tychy, Brukbet, Termalice, Nieciecza i Piaście Gliwice. W Ekstraklasie zagrał 147 meczów, a ponad 200 razy wystąpił w pierwszej lidze. A w niedzielę o 19.30 drugoligowa Sandecja zmierzy się u siebie ze Śląskiem 2 Wrocław. Stadion przy Bandrowskiego w Tarnowie stanie się areną derbów. Tarnowia podejmie Unię w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Mecz odbędzie się w środę 16 września i rozpocznie o 16.45. Wstęp na trybuny będzie biletowany, a bilety ulgowe będą przysługiwały dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak informuje MKS Tarnowia, historia derbów ma swój początek w 1951 roku, kiedy ówczesna gmina wiejska została włączona do miasta, a pierwsze derby między tymi zespołami zakończyły się remisem 1-1, choć de facto piłkarskie boje między Tarnowią a ówczesnym TS-em Mosice mają dłuższą historię sięgającą nawet 1938 roku, kiedy to zespoły grały ze sobą dwukrotnie w krakowskiej lidze okręgowej. Nowy klub dyskusyjny zawiązał się w tarnowskiej bibliotece. Mowa o dyskusyjnym klubie sportowym, który jest skierowany do osób dorosłych. Podczas spotkań nie zabraknie rozmów o historii sportu, o biografiach zawodników, czy nie zabraknie miejsca na omawianie różnych dyscyplin sportowych. Jak przekonują organizatorzy, nie trzeba samemu być sportowcem, by o sporcie móc rozmawiać. Dyskusje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 18 września o 15 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Gumnickiej.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
9: 25 minut nam zostało do godziny 9. Pozostajemy jeszcze przy sporcie motorowym. Słynny kierowca rajdowy Sobiesław Zasada w wieku 96 lat zamierza ponownie sprawdzić się w rajdzie Grand Premio w Argentynie. Ja przypomnę, on startował już w tym rajdzie w 1967 i wygrał ten rajd. Teraz po 59 latach chcę zobaczyć, jak pójdzie mu ponownie i mam nadzieję, że też wygram ten rajd Grand Premio w Argentynie, czego mu życzymy z całego serca. 24 minuty nam zostało do 9, a za chwilę ciąg dalszy, ale już nie informacji sportowych, motoryzacyjnych, ale informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, czyli za chwilę informacje dla kierowców. It boils with every poison.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już wkrótce przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej!
0: Po reklamie.

Over the Moon, czyli my dookoła Księżyca, my sobie tak polataliśmy, a teraz, no właśnie, nie dookoła Księżyca, ale są tacy, którzy mają takie wyznaczone odcinki, którymi przyjeżdżają codziennie o tej samej porze, no i czasami te odcinki zmieniają i robią takie kółeczko, żeby te korki ominąć, no to sprawdzamy, gdzie te korki teraz o poranku. Przypominam, mokre ulice pada nam w regionie i będzie padało jeszcze w ciągu dnia, pochmurny piątek, tak więc kierowcy uważajcie, noga z gazu, ostrożnie, no i pamiętajcie, że ta droga hamowania nam się wydłuża przy takich właśnie warunkach. I a propos tej drogi, bezpieczna droga do szkoły, przypominam cały czas, pamiętajcie, że uczniowie wrócili po wakacjach do szkół, a w głowie jeszcze pewnie wakacje, dlatego szczególnie apeluję o tą ostrożność. No i a propos tych naszych dróg, przenosimy się teraz na ulicę i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. No to wygląda na to, że tych samochodów nam już przybyło dużo więcej niż przed godziną 8 i stoimy, no i tutaj postoje między innymi na Klikowskiej od Ziołowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego i później Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego też do Ronda Spalskiego, Szkotnik, tak więc jeżeli ktoś tutaj na Klikowskiej, to albo w Romanowicza sobie niech skręci, jadąc w kierunku centrum, albo może sobie skręcić w ulicę Mroźną, bo tutaj kierowcy dobrze znają już te objazdy. Ciąg dalszy utrudnień to Tuchowska od Drzymałej, praktycznie postój czeka zmotoryzowanych do Konarskiego, na Konarskiego na wysokości Szewskiej, tutaj się zatrzymujemy jadąc w kierunku Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Tuchowską i później tych samochodów też jest sporo. Postój też na Gumniskiej od Wesołej do ulicy Dąbrowskiego czeka kierowców i na Szujskiego tutaj jadąc w kierunku Mościc na wysokości Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ulicą Szkotnik. Ciąg dalszy, gdzie tych samochodów jeszcze więcej mamy, to ulica Witosa, tutaj jadąc w kierunku Alei Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów dojeżdżając do Ronda Solidarności. Tutaj spokojnie jeszcze na Witosa, ale już mijając Rondo Solidarności już powolutku będziemy też jechać w kierunku Czerwonych Klonów od mniej więcej Topolowej, czyli na tej wysokości Topolowa Alejami Kwiatkowskiego. Sznur samochodów nam się ciągnie z Wielitowska bez utrudnień i nie wiem, co to dzisiaj się stało, ale skrzyżowanie, które zazwyczaj w tych godzinach porannych zatłoczone z każdej strony Koszycka, Czerwona, Krakowska, dziś dojeżdżamy do samego skrzyżowania, tylko zmiana świateł i możemy sobie jechać dalej. No i a propos tego naszego poruszania, no to jeszcze sobie sprawdźmy, jak wygląda sytuacja pod względem zakupu nowych samochodów i co się okazuje, że tylko 4% polskich kierowców rozważa zakup samochodu elektrycznego jako kolejnego auta. 4% tylko polskich kierowców, podczas gdy 40% wskazuje na tradycyjny silnik spalinowy, czyli pomimo tego, że paliwo coraz droższe, to jednak wybieramy ten tradycyjny silnik spalinowy. Minut do godziny 9, teraz Ignacy, czekamy na znak. Ja proponuję tutaj informacje dla zmotoryzowanych, no to czekamy na obniżki paliwa. No nie ukrywam, że weekend powolutku nam się rozpoczyna i tak spoglądamy na te pylony i chciałoby się zatankować pod korek, żeby wybrać się gdzieś jeszcze na tą letnią wycieczkę, bo lato, przypominam, jeszcze cały czas trwa nam przez jeszcze 12 dni, dlatego chcemy wykorzystać na maksa. Ja wiem, że pogoda może nie rozpieszcza, ale mimo wszystko chcielibyśmy się gdzieś wybrać, no ale jak spoglądamy na te ceny paliwa, to no musimy przekalkulować, co się opłaca. Czy pobyt w domu, czy pobyt, no właśnie, na wycieczkę i przejazd tym samochodem, dlatego może wybrać inną, alternatywną komunikację. A przy propos komunikacji alternatywnej, to przypominam tutaj wszystkim tym, którzy podróżują pociągami, my dziś do godziny 12 utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów, tak więc tutaj wszystkim przypominam, że warto przyjść wcześniej, sprawdzić, czy nie ma opóźnień, a może wybrać wcześniejszy pociąg, tak żeby na zaplanowaną godzinę tutaj nie było żadnych problemów z dotarciem do celu. 12 minut do godziny 9, no to czekam na ten znak.

Czekam na znak i chwytajmniemy za serce. No to teraz chwycimy za serce i poruszymy to serce wyjątkową muzyką. Muzyką, która towarzyszy nam od wczesnych godzin porannych, a dokładnie zespołem, który wcześniej od wczesnych godzin porannych nam towarzyszy. Zespół Lady Punk. Dlaczego o nim mowa? Jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych w historii polskiego rocka i chyba tutaj każdy się z tym zgodzi. A dziś Lady Punk towarzyszy nam, ponieważ oficjalna data założenia zespołu Lady Punk to właśnie 11 września, ale 1981 roku, nie 2026. Tak więc przypominamy, wspominamy ten wyjątkowy zespół, muzycznie wspominamy ich największe hity, a nazwa zespołu została zaczerpnięta z tytułu pierwszego utworu nagranego przez zespół, czyli Mała Lady Punk, która została skrócona o pierwszy człon, a słowo punk zostało zapisane fonetycznie, aby nie sugerować powiązań właśnie ze stylem punk rockowym i subkulturą punkową. No to gramy. Zespół Lady Punk, no i właśnie wspomniana Mała Lady Punk.

0: Lady Punk i Mała Lady Punk. Pierwszy utwór Mała Lady Punk Borys Sawicz nagrał z basistą Wojciechem Bruślikiem i perkusistą Andrzejem Dylewskim w grudniu 1981 roku w krakowskim studium Teatrum Stu podczas sesji nagraniowej do płyty Układy Izabeli Trojanowskiej. Borys Sawicz i Mogielnickim rozważali także nazwę zespołu. Wśród propozycji padł m.in. Żużel, ale ostatecznie przyjęli nazwę właśnie Lady Punk, czyli przypominam, że no właśnie, Lady Punk, a dokładnie Mała Lady Punk, która została skrócona o pierwszy człon, o słowo punk, a to słowo zostało zapisane fonetycznie, aby nie sugerować powiązań ze scenem punk rockowym i subkulturą punkową. Do twórczości właśnie zespołu polskiego zespołu rockowego, czyli do zespołu Lady Punk, jeszcze w naszym porannym dzisiejszym spotkaniu wrócimy, a już za chwilę na antenie naszego radia, Radia Arden Małopolska, dokładnie za 3 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Protest maszynistów odczuli także tarnowianie.
2: Ja rozumiem pracowników kolei, natomiast można było chyba poszukać jakiejś innej formy protestu.
1: Podatek od nieruchomości w Tarnowie będzie wyższy. Temat podzielił Tarnowską Radę. Leśnicy uspokajają dziwne odgłosy w lasach. To nie są niedźwiedzie. Rozpoczyna się rykowisko. Jest 9. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Coraz większe opóźnienia w związku z akcją protestacyjną maszynistów na Tarnowskim Dworcu. Na niektóre pociągi trzeba czekać nawet kilkadziesiąt minut. Najdłuższe opóźnienie mają pociągi dalekobieżne. Większość podróżnych, z którymi rozmawiała nasza reporterka na Dworcu Kolejowym w Tarnowie, krytykuje protest, ale były też osoby, które popierają tę akcję.
2: Ja rozumiem pracowników kolei, natomiast można było chyba poszukać jakiejś innej formy protestu. Ponieważ my też jedziemy do Wrocławia, jesteśmy na pewną godzinę umówieni, chcielibyśmy zdążyć.
3: Za dużo jest wypadków na przejazdach, żeby to już po prostu tak gdzieś sobie przeszło, nie? Dlatego myślę, że robią też tą akcję.
4: W środkach masowego przekazu kampania społeczna jest bardzo dobrze pokazywana, tak? Nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego kierowcy nie przestrzegają.
1: Od północy do południa pociągi maksymalnie zwalniają w rejonie przejazdów kolejowych. To protest maszynistów, którzy od miesięcy apelują o poprawę bezpieczeństwa. Liczba wypadków i kolizji z udziałem pociągów od ubiegłego roku mocno rośnie. Maszyniści zdecydowali się na protest po tragicznym wypadku, do jakiego doszło pod Radomiem, gdzie pociąg Intercity wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką, która wjechała na przejazd mimo działającej sygnalizacji. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu, a 7 zostało rannych. Po ponad dwugodzinnej dyskusji w czasie sesji Rady Miejskiej i wyraźnego podziału wśród radnych, większością głosów przegłosowano podniesienie w mieście podatku od nieruchomości. Za podwyżką w Tarnowie głosowało 11 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Nasze Miasto Tarnów. Przeciw było 10 radnych z Prawa i Sprawiedliwości i klubu Tak dla Tarnowa. Przewodniczący klubu radnych PiS, Henryk Łabędź, który głosował przeciw podwyżce, obawia się, że przedsiębiorcy będą wybierać gminy ościenne zamiast Tarnowa do lokowania swoich biznesów.
5: Były poprzedzone jakimiś szerszymi konsultacjami. Nas dziwi ciągle drenowanie pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Tym bardziej, że bardzo, bardzo wzrosły ceny benzyny, więc uderzenie w przedsiębiorców, których musimy chronić. Po prostu zaczął szukać gmin ościennych, gdzie podatki są niższe, a chyba nie chcemy tego.
1: Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek tłumaczył podczas obrad, że podwyżki są podyktowane planowanymi inwestycjami w mieście. Wyższy podatek od nieruchomości będzie obowiązywać od 1 stycznia. Muzycy zagrają dla Maryi. Jutro w Limanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. Zagra orkiestra Denta Echo Podhala, a towarzyszyć jej będą soliści. Zapowiada kustosz Limanowskiej Bazyliki ksiądz dr Wiesław Piotrowski.
6: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów, ale także pieśni napisane specjalnie dla naszego sanktuarium. Będzie to nie tylko muzyka orkiestry Dente, ale także śpiew solistów i każdy będzie mógł też włączyć się właśnie w ten śpiew, gdyż niektóre pieśni są nam bardzo znane, są śpiewane niemalże na co dzień w naszym sanktuarium.
1: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19:00. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w dniu centralnej uroczystości odpustowej, czyli w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nadleśnictwo Nawojowa uspokaja wędrujących po górskich szlakach turystów. Leśne ryki to nie odgłosy niedźwiedzia. W beskidzkich lasach rozpoczyna się właśnie rykowisko. Specyficzne odgłosy okresu godowego jeleni przez najbliższe tygodnie będą normą w Beskidzie Sądeckim czy Niskim. Nadleśniczy Wojciech Kurzeja apeluje o spokój, bo jak mówi, samce jeleni są wtedy zajęte swoimi sprawami, a wydawane przez nie ryki skierowane są jedynie do przedstawicieli swojego gatunku.
7: Wszystkich tych piechurów, którzy wędrują tymi szlakami, głównym szlakiem beskidzkim. Jeżeli słyszycie w tym okresie, w połowie września do połowy października, dziwne odgłosy w lesie, na pewno to nie jest niedźwiedź, bo też takie sygnały do nas docierały. To jest byk, który pilnuje swojej chmary, zaznacza swoją obecność, informuje swoich konkurentów, że jestem, pilnuję i nie pozwolę na oderwanie kilku łań od swojej chmary.
1: Jelenie w tym czasie są tak zajęte godami, że często nie zauważają nawet zbliżającego się człowieka, ale większą czujność zachowują łanie, które w takiej sytuacji zazwyczaj uciekają. Kulminacja rykowiska w małopolskich lasach trwa zazwyczaj od połowy września do połowy października.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogodzie bez zmian z południa Europy na północnym wschód przemieszczają się chmury deszczowe i one dotarły do nas w Małopolsce pochmurno. W regionie tarnowskim przelotne opady deszczu i to opady deszczu i przed południem i po południu. W ciągu dnia chłodno, 14 stopni tylko dziś, taka temperatura będzie nam towarzyszyć. O poranku mamy 13 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś w kalendarzu mamy Jacka. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. No ale niestety, plucha nam panuje i będzie panowała nam dziś. Ma jutro ciąg dalszy brzydkiej pogody, bo to synoptycy nam zapowiadają, że też sobota pochmurna. Chociaż temperatura troszeczkę wyższa, 17 stopni, ale za to niedziela z przyjaśnieniami i temperatura poskoczy nam do 21 stopni. No a w przyszłym tygodniu, to też taka pogoda w kratkę. Więcej niestety chmur i opadów deszczu niż tego słońca, tak więc końcówka lata zapowiada nam się już bardzo jesiennie. 7 minut po godzinie 9, Gabor, a już za chwilę Halinka Młynkowa, która nas zabierze. No właśnie, pytanie gdzie? Może tam, gdzie słońce świeci i są wysokie temperatury? No to za chwilę będziemy to sprawdzać.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
4: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
5: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
6: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
5: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
6: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
3: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
2: To była autopromocja.

zabiorę. Znaczy, Halinka Mnemonikowa. No i pytanie tylko, gdzie nas ona zabierze, a gdzie my się w ogóle możemy wybrać na koniec lata? No jeżeli ktoś szuka ciepło i upały, no to wiemy, że Grecja, Cypr, Turcja, Wyspy Kanaryjskie czy Madeira, no to gwarancja stabilnej pogody, idealnych warunków do zwiedzania. Natomiast u nas w kraju, no wiemy, że więcej tych chmur i tych przelotnych opadów deszczu niż tego słońca, ale mimo wszystko są takie kierunki, które chętnie wybieramy bez względu na pogodę. No i takim kierunkiem to jest południem polskim, czyli zimowa stolica Polski, czyli Zakopane, chociaż może warunki nie są zbyt dobre do chodzenia po górach, ale po dolinkach zawsze są warunki idealne do tego, żeby spędzić chwilę tego wolnego czasu, tym bardziej, że powolutku rozpoczynamy weekend, tak więc, moi kochani, warto przemyśleć, jak ten weekend spędzić, jak spędzić te ostatnie dni lata, może akurat właśnie na tych spotkaniach z naturą, tym bardziej, że rozpoczęło się rykowisko, to jak słyszeliśmy w wiadomościach i mówiliśmy już na ten temat, no to spotkać się z tą naturą oko w oko, ale też i przypominam, nie przeszkadzać tej naturze. Kwadrans po godzinie 9, no właśnie, o tych wyjątkowych spotkaniach też będziemy mówili za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska. Po godzinie 9.30 będziemy się spotykali z ludźmi stąd, z Tarnowianami. No właśnie, już Festiwal Tarnowianie coraz bliżej i na ten temat po godzinie 9.30 na antenie Radia Ardent Małopolska będziemy mówili z dyrektor Centrum Sztuki Mościce.

26 minut mamy po godzinie 9, za chwilę 9.30, czyli wiadomości ekonomiczne. No i no, nie mam zbyt dobrych informacji. Złe wieści na rynku ropy. Na tańsze paliwo będziemy musieli jeszcze poczekać. Wysokie ceny trzymają się mocno, ale więcej będziemy mówić na temat no, tych ceny na naszych nie tylko rynkach, ale rynkach również światowych. Po godzinie 9.30 dokładnie w wiadomościach ekonomicznych. Do tych wiadomości ekonomicznych jeszcze ma nam, no właśnie, co znaczą te słowa, no to będziemy starali się rozwinąć te słowa. 27 minut po 9, a po 9.30 zapraszamy na wydarzenia kulturalne. Przeniesiemy się do Centrum Sztuki Mościce, a po godzinie 10 przeniesiemy się natomiast do Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Parlamencie Europejskim rozpoczyna się wielomiesięczna batalia o kształt kluczowych dla Polski unijnych regulacji środowiskowych. Chodzi o reformę ETS, systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że Polska zrobiła już dużo, jeśli chodzi o czystą energię, ale potrzebuje więcej czasu. Polska zaczynała z prawie 90% uzależnieniem od węgla, a przed tygodniem 70% energii w Polsce zostało wyprodukowane ze źródeł odnawialnych.
5: Że nieprawdą jest to, co nam się zarzuca, że my nie chcemy transformacji, że my jej nie robimy. Jesteśmy jednym z liderów transformacji, ale niestety ta droga, którą musimy przejść, jest dłuższa niż w przypadku wielu innych państw. Unia musi nam dać możliwości elastycznego podejścia po to, żeby zanim zdekarbonizujemy polską gospodarkę, nie zabić polskiego biznesu, polskiego przemysłu.
4: Polska będzie zabiegać też o hojne wsparcie na przekształcenia w energetyce. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu powiedział, że za wykroczenie będzie odbierane prawo jazdy, a za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym wieloletnie więzienie.
6: Nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej 3 lat. Ale to wszystko jest jeszcze w uzgodnieniach. Pełne brzmienie przepisów państwo poznacie, jak trafi ono na Radę Ministrów.
4: Zmiany w przepisach to pokłosie kilku wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych. W środę 9 września w okolicach miejscowości Sokolniki betoniarka wjechała pod pociąg pasażerski. Zginęła jedna osoba, kilka innych zostało ciężko rannych. W związku z tym dziś do południa trwa protest maszynistów. Kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2 w Wielkopolsce. Od dziś obowiązują nowe, wyższe stawki za przejazd między Nowym Tomyślem i Koninem. Szczegóły zna Maciej Szefer.
7: To już druga podwyżka opłat w tym roku. Kierowcy aut osobowych płacą 41 zł, czyli o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha wskazuje, że ten fragment autostrady jest jednym z najdroższych w Europie.
8: Cena za przejazd 1 kilometra w Polsce na różnych autostradach jest zaskakująco wysoka, nawet wyższa niż w zasobnym i bogatym społeczeństwie jak Szwajcarii czy w innych państwach Unii Europejskiej.
7: Po podwyżkach opłat na koncesyjnym odcinku A2 w Wielkopolsce motocykliści zamiast 20 płacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Mniej płacą z kolei użytkownicy pojazdów korzystający z tak zwanego wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa między Koninem i Poznaniem.
4: W nadchodzących miesiącach nie zanosi się na zmiany oprocentowania kredytów i lokat. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński przypomniał, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Dodał, że przed wakacjami spodziewał się, że stopy będą obniżane, ale obecnie taki scenariusz jest nierealny.
9: Nie pytajcie państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi i z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, no to powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
4: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest wysoka inflacja. Ceny rosną szybciej, m.in. z powodu wzrostu cen paliw. Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Jeżeli ktoś wybiera się na spacer w tych godzinach porannych, przedpołudniowych czy popołudniowych, to przypominam, spacer z parasolem. Dziś przelotnopadem deszczu w ciągu dnia i temperatury, niskie temperatury, 14 stopni tylko w ciągu dnia. Cały czas 13 stopni nam się utrzymuje od wczesnych godzin porannych. Jutro troszeczkę cieplej, 17 i też jutro przewaga chmur, przejaśnienia dopiero w niedzielę.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam. Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 18 minut pozostało do godziny 10. W studiu gość, a jest z nim dyrektor Centrum Sztuki Mościcem, pani Anna Chmura. Dzień dobry, witam serdecznie pani Aniu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się po wakacjach, my po raz pierwszy. No i od razu tutaj mocne uderzenie, bo przecież przed nami cykl spotkań, rozmów i inicjatyw, które łączą ze sobą różne dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki, aktywności i osobowości. A wspólnym tym mianownikiem wszystkich działań są po prostu ludzie. Tarnowianie. Osoby związane z Tarnowem, pochodzące z Tarnowa lub tacy, którzy właśnie tutaj znaleźli odpowiednią dla siebie przestrzeń, przyjaźń czy miłość i zaznaczyli swój ślad. I właśnie o tych Tarnowianach, bo teraz z panią dyrektor porozmawiamy, bo przecież festiwal Tarnowianie już dosłownie lada dzień, bo to 13-20 września wydarzenie poświęcone ludziom związanym właśnie z Tarnowem. Przede wszystkim święto ludzi stąd. Co jest takim najważniejszym tym przesłaniem? No między innymi tej właśnie tegorocznej edycji, pani dyrektor.
2: Tak jak pan powiedział, to jest festiwal, który pokazuje ludzi, pokazuje ich pasje, historie, ich dokonania. Chcemy odkrywać tych niezwykłych ludzi, którzy mają talenty, mają pasje, związani z regionem tarnowskim. Znamy ich lub nie znamy, właśnie dlatego chcemy ich pokazać. To są osoby, które mogą inspirować, mogą motywować, ale też przy okazji rozsławiają nasz region.
1: To do tego warto przypominać i opowiadać właśnie o tych Tarnowianach, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach, a często o nich po prostu zapominamy.
2: Tak, musimy ciągle pamiętać, że jednak największą wartością, największym skarbem regionu są jego mieszkańcy i ich osiągnięcia.
1: Pani dyrektor, to już szósty festiwal. Program bardzo różnorodny, bo od sztuki, filmu po muzykę. I czy właśnie ta różnorodność jest taką największą siłą tego festiwalu?
2: Myślę, że tak. Skoro o ludziach, więc ludzie, którzy mają bardzo różnorodne dokonania, to jest taki projekt interdyscyplinarny, bo on łączy kulturę, sztukę, naukę, film, muzykę, sport, edukację, ale i działalność społeczną, więc bardzo szerokie spektrum tych wydarzeń, bo tak bogaci w swoje pasje są mieszkańcy regionu tarnowskiego.
1: No to właśnie, no to przejdźmy do tych mieszkańców regionu tarnowskiego, bo festiwal ma pokazać, że Tarnów może być powodem do dumy i że mamy tutaj wiele niezwykłych osób, wspaniałych osób, no i wiem, że w związku z tym też przygotowane są dla tych osób specjalne statuetki, dla tego tarnowianina i kategorie, bo tutaj jest kategoria główna, specjalna statuetka, ale też dodatkowa kategoria powstała, że tutaj będą przyznawane w kategorii ten młody Tarnowianin, tak?
2: Tak. Oprócz tej głównej statuetki Tarnowianina Roku, w tym roku po raz pierwszy również, zaproponowaliśmy statuetkę młodego Tarnowianina. Ilość zgłoszeń, która napłynęła, świadczy o tym, że tych młodych Tarnowian, którzy mają niezwykłe pasje, dokonania, sukcesy, jest bardzo, bardzo dużo. No i tutaj kapituła naprawdę miała duży problem z wyborem tego młodego Tarnowianina.
1: Tutaj z tego, co wiem, rozmawialiśmy poza tym, pani dyrektor powiedziała, że nie może zdradzić, kto dostanie tą statuetkę w tej kategorii młody Tarnowianin, ale powiedziała, że o innej statuetce, kto dostanie tą statuetkę Tarnowianina, może powiedzieć. I to jest aktor tutaj z Tarnowa.
2: Tak, to Andrzej Zieliński. Z wielką przyjemnością wręczymy statuetkę Andrzejowi Zielińskiemu. To aktor, który ma imponujący dorobek artystyczny. Aktor filmowy, telewizyjny, serialowy.
1: Dubbingowy. Ja tylko dubbingowy, rozpoznawalność. Oczywiście. Tutaj pewnie jak rzucę hasło na dobre i na złe i doktor Adam Pawica.
2: I Wataha. Chyba... I Wataha jeszcze.
1: To wszyscy będą wiedzieli od razu. A szczególnie panie wiedzą.
2: Dokładnie tak. A przypomnę, że jego związki z Tarnowem są oczywiste. Urodzony w Tarnowie, absolwent trzeciego liceum. Po pierwszej nieudanej próbie, kiedy nie dostał się do Akademii Filmowej, podjął pracę w Tarnowskim Teatrze jako maszynista teatralny, więc poznał tą scenę od drugiej strony. No a później już z sukcesem po studiach rozpoczął karierę artystyczną.
1: Spotkanie z Andrzejem Zielińskim podczas Tarnowian, będzie to możliwe takie spotkanie?
2: Tak, w czwartek po spektaklu Co po Grace. Właśnie tam będziemy mieli przyjemność wręczyć tę statuetkę, a później spotkanie z aktorami Między innymi tam jest Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i właśnie Andrzej Zieliński. To spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski.
1: I to wyjątkowo tylko w czwartek. Ta jedna statuetka zostanie przekazana. Kolejne statuetki na zakończenie festiwalu.
2: Kolejne na zakończenie. Młody Tarnowianin. Mamy jeszcze tak zwane małe statuetki, którym chcemy wyróżnić, ponieważ no, tych osób, które chciałoby się wyróżnić, jest bardzo, bardzo dużo.
1: Pani dyrektor, a jak docieracie do tych osób, które powinny zostać nagrodzone? To wy jakoś własnymi, tak że powiem, kanałami szukacie te osoby, czy po prostu ktoś zgłasza indywidualnie? Jak to wygląda zgłoszenie tych osób do tej statuetki?
2: To znaczy, mamy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców, mamy dużo propozycji. No i w zespole tutaj po konsultacjach też z osobami spoza centrum staramy się wybrać tę osobę jedyną, która w danym roku naszym zdaniem taką statuetkę może otrzymać.
1: Program 6. Festiwalu Tarnowianiem na stronie Centrum Sztuki Mościce, ale my też ten program teraz na antenie Radia Rdn Małopolska omówimy. To wszystko zaczyna się 13 września, czyli no lada dzień, bo przecież to już niedziela, godzina 16. Zaczynacie od wernisażu.
2: Tak, to wernisaż 3. Biennale Sztuki. Bardzo się cieszymy, bo to wydarzenie zyskało już bardzo dużą popularność. Świadczy o tym ponad 300 prac, które napłynęły zgłoszeń do tej wystawy. Jury wybrało około 120 prac, które zostaną właśnie zaprezentowane. Dodam tylko, że to autorzy tych prac pochodzą z Tarnowa, Polski, ale i także za granicę.
1: Kolejne dni jak będą wyglądały?
2: Kolejne dni wypełnią koncerty, projekcje filmowe, spotkania, warsztaty, a tych wydarzeń jest bardzo dużo, bo w ciągu tych 8 dni przygotowaliśmy dla Państwa 21 wydarzeń. Zakończy festiwal 20 września musical. Nasza produkcja, Centrum Sztuki Mościce, autorski musical. Wyjątkowe widowisko, gdzie na scenie cała plejada tarnowskich artystów, muzyków, ale też artyści Teatru Roma. Chór, orkiestra, zespół pieśni, tańca, świeczkowiacy, więc bardzo, bardzo dużo będzie się działo na scenie.
1: To jedno z takich wydarzeń, które obowiązkowo trzeba zobaczyć, na które trzeba przyjść. Sala widowiskowa. Będziemy mieli zaproszenie dla naszych radiosłuchaczy, pani dyrektor?
2: Tak, ja myślę, że właśnie po zakończeniu audycji będziemy mieli zaproszenia zarówno na musical, jak i na spektakl Tarnowskiego Teatru Tango, który już w najbliższą niedzielę po wernisażu, ale także na koncert wyjątkowy, który przybliża postać Kazimierza Ożgi, wybitnego tarnowianina, artysty związanego z tarnowską estradą w latach 60. poprzedniego wieku. Wyjątkowa też muzyka podczas tego wydarzenia, tarnowscy artyści, aranżacje Bartka Szułakiewicza, więc też wyjątkowy koncert.
1: Ale pozostajmy jeszcze przy tych nazwiskach, wielkich nazwiskach. Tutaj pani wspomniała przed chwilą o spektaklu tango Teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie. Tutaj warto zaznaczyć, że Sławomir Mrożek tutaj urodzony w Bożencinie, czyli nasz region tarnowski.
2: Tak, nasz region tarnowski. Nie wszyscy wiedzą, stąd też przypominamy postać Sławomira Mrożka spektaklem Tarnowskiego Teatru Tango, po którym zapraszamy na spotkanie, podczas którego między innymi Józef Baran, Bartosz Szydłowski będą właśnie opowiadać o Bożencinie, o tych związkach Sławomira Mrożka z Tarnowem.
1: Kolejny tarnowianin, Marcin Kwaśny, i też spotkanie z Marcinem Kwaśnym i debiut reżyserski.
2: Marcin Kwaśny, jego debiut reżyserski, film Odzyskany, wyjątkowy film, po filmie również też spotkanie z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu, ale także z aktorami. Maria Gładkowska, Andrzej Mastalerz pojawią się również w Tarnowie, aby porozmawiać o filmie i ogólnie o karierze Marcina Kwaśnego.
1: Panie dyrektor, bo to spotkanie również też jest spotkaniem dla szkół. Jak ważne jest właśnie dla Państwa, aby ten festiwal był taki rodzinny, uczestniczyły w nim całe rodziny, dzieci, młodzież?
2: Tak, ten festiwal ma łączyć, więc łączy też różne grupy. Mamy warsztaty nawet dla grup przedszkolnych, warsztaty ekologiczne w sobotę. Mamy wydarzenia dla ludzi młodszych, myślę, że dla starszych, więc to ważne, aby festiwal łączył, abyśmy pokazywali, że te związki z Tarnowem, ta pasja, ta praca dla regionu jest możliwa w każdym wieku.
1: Bo to też jest takie łączenie lokalnej tożsamości.
2: Tak, to łączenie, takie budowanie też, promowanie tej lokalnej tożsamości, tego poczucia przynależności do regionu, do miejsca, z którym jesteśmy związani przez urodzenie, pracę, twórczość.
1: Szósty festiwal, festiwal na Tarnowianie, odkrywanie niezwykłych historii, bo to też i niezwykłe historie tych osób, które prezentowane są, Tarnowian. Pasja, talent, inspiracyjne takie spotkania, rozmowy z osobami, które swoją działalność pozostawiają tutaj swoją działalnością, ten trwały ślad. I to wszystko rozpoczyna się, jak mówiliśmy, od 13 września, od godziny 16. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. No i na pewno ogromne zainteresowanie. Jak wygląda kwestia udziału? Wydarzenie biletowane, bezpłatne?
2: Mamy spotkanie na przykład z Sabiną Jakubowską, pisarką, autorką książki Położne. To spotkanie jest bezpłatne, pozostałe spotkania są płatne lub one odbywają się w ramach wydarzeń takich jak film, spektakl, więc bardzo różnorodna tutaj jest ta organizacja tych wydarzeń.
1: A propos tych najmłodszych, to ci najmłodsi uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia też znajdą coś dla siebie, bo będą dla nich specjalne warsztaty.
2: Warsztaty ekologiczne po filmie, który opowiada w piękny sposób o naszej lokalnej przyrodzie.
1: Panie dyrektorze, jak to jest przygotowywać tak wielki festiwal, festiwal Tarnowianie? Tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy, że szczególnie ci Tarnowianie będą się przyglądać, no bo to są ci ludzie stąd. No i chyba taka jeszcze większa presja wydaje mi się na przygotowanie takiego festiwalu, gdzie to oko tego mieszkańca szczególnie skierowane jest na Centrum Sztuki Mościce.
2: Tak, to wielka radość, też ciężka praca przygotować taki festiwal. Cały zespół Centrum Sztuki Mościce jest zaangażowany. Jednak jest też wielka satysfakcja i radość, że możemy właśnie odkrywać te historie, pokazać to bogactwo, tą różnorodność. I czasami to jest ważne, że te wydarzenia potrafią wzbudzić takie zaskoczenie, że tak znana osoba jest po prostu związana z naszym regionem lub w sposób odwrotny nie wiemy, że taka osoba po prostu w naszym regionie jest. A zapewniam, że podczas tegorocznej edycji odkryjemy parę takich osób.
1: Czyli takie perełki, które gdzieś tam się chowają i to nie schowają się przed czujnym okiem Centrum Sztuki Mościce, tylko zostaną wyciągnięte, wydobyte ponownie.
2: Tak, bo to czasami jest tak, że znamy te osoby z pierwszych stron gazet, bohaterów, którzy uzyskują rozgłos, ale czasami takie osoby wyjątkowe żyją w naszym sąsiedztwie, są naszymi znajomymi, a nie do końca mamy taką świadomość.
1: Czyli pani dyrektor, do kolejnych edycji, jeżeli kogoś takiego znamy, to możemy zgłaszać do was i po prostu mówić, że to jest taka osoba, która osiągnęła sukces, która no, coś znaczy dla naszej społeczności i chcielibyśmy, żeby pokazana była innym. To mogę taką osobę na przykład, nie wiem, zadzwonić do Centrum Sztuki Mościce i powiedzieć, że chciałbym, żeby na festiwalu Tarnowianie taka osoba została przybliżona innym.
2: Jak najbardziej, to jest dla nas bardzo ważne. My mamy takie osoby, które zostały właśnie wskazane przez naszych odbiorców. Powiem już, że mamy listę już takich osób, które po prostu mamy gdzieś tam z tyłu głowy zapisane, że należy nagrodzić, należy docenić. Tych osób jest bardzo, bardzo dużo. Podczas pierwszej chyba edycji festiwalu Jędrzej Hycnar powiedział, że życzy nam, aby nie zabrakło nam bohaterów kolejnych edycji. I faktycznie nie brakuje tych bohaterów, a uważam, że pomysłów wystarczy jeszcze na kilka kolejnych edycji.
1: Spodziewała się pani, że po pierwszej edycji tak się ten festiwal rozrośnie?
2: Nie. On po prostu się rozrasta tak jakoś naturalnie. Tych wydarzeń jest coraz więcej, tych bohaterów i tylko się cieszymy, bo naprawdę z roku na rok ten program jest coraz bogatszy.
1: Czyli możemy powiedzieć, że po tych 6 edycjach Festiwal Tarnowianie już na stałe wpisał się w kulturalny taki kalendarz nie samego Centrum Sztuki Mościce, ale miasta Tarnowa?
2: Myślę, że tak. To już państwo ocenicie. Natomiast my bardzo się cieszymy, że te wydarzenia, które organizujemy, cieszą się zainteresowaniem, że ten festiwal żyje, że my go nie tworzymy dla państwa, ale z państwem i to jest dla nas chyba taka najważniejsza wartość tego festiwalu.
1: Panie dyrektor, na koniec naszej rozmowy to już takie zaproszenie naszych radiosłuchaczy i zapytam przewrotnie, nie dlaczego warto przyjść, ale dlaczego powinniśmy przyjść na Festiwal Tarnowianie?
2: Bo Festiwal Tarnowianie to ludzie, to my wszyscy, to święto ludzi stąd, czyli nas wszystkich. świętujmy po prostu festiwal. Zatem świętujmy, panie redaktorze.
1: Tak jest, świętujmy i przypominamy, to świętowanie się zaczyna w niedzielę, 13 września, godzina 16, a później 14, 16, 17, 18, 19 i tak się rozpędzili, że do 20 września praktycznie codzienne, wyjątkowe spotkania w Centrum Sztuki Mościce z wyjątkowymi ludźmi. No i tutaj dla naszych radiosłuchaczy pani dyrektor też przygotowała coś, którzy będą uczestniczyli właśnie w tym wydarzeniu.
2: Tak, mamy zaproszenia, zapraszamy na spektakl tango, na koncert poświęcony Kazimierzowi Ożce i na musical.
1: To wystarczy tylko zadzwonić. 146-200. To są podwójne zaproszenia?
2: Podwójne zaproszenia, ale zapraszamy wszystkich państwa.
1: Czekamy na wasze telefony. 146-200-500. Zapraszamy festiwal Tarnowianiem, a na ten festiwal zapraszała Anna Chmura, dyrektor Centrum Sztuki Mościce. Dziękuję serdecznie za rozmowę, pani dyrektor.
2: Bardzo dziękuję.
0: To była audycja sponsorowana.

0: reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
9: Po reklamie.
10: Maszyniści protestują i alarmują, z czym muszą mierzyć się na co dzień.
11: Kierowcy na przejazdach potrafią nie tyle wjechać pod pociąg, co wjechać w pociąg.
10: Pamięć, która boli, będą wspomnienia uczestników zamachów na World Trade Center.
12: Akurat w tym momencie, gdzie stanąłem, zawaliła się druga wieża.
10: Scholastaria w remoncie. Charakterystyczna czerwona cegła na części Muzeum Diecezjalnego zostanie wyczyszczona. Minęła 10. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Przed wyruszeniem w trasę życzę sobie bezpiecznego powrotu. Każdy poruszający się koło przejazdu kolejowego samochód powoduje skok ciśnienia. Maszyniści od miesięcy alarmują, że na kolei jest coraz mniej bezpiecznie i dochodzi do coraz większej liczby zderzeń pociągów z samochodami. Jak mówi Bartosz Ciećka, maszynista ze Szczecina z 14-letnim stażem, zachowanie kierowców jest coraz trudniejsze do przewidzenia.
11: Proszę zauważyć, jakie są sytuacje, że kierowcy na przejazdach potrafią nie tyle wjechać pod pociąg, co wjechać w pociąg. Niedawna sytuacja z Jastrowia, gdzie koledze właśnie ciężarówka wjechała w bok pociągu. Totalnie niewytłumaczalne sytuacje, czy to jakaś pomroczność tych ludzi dopada, czy nie. Większość się tłumaczy jakimś oślepieniem słońca.
10: W ubiegłym roku doszło w Polsce do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób. Do południa trwa protest maszynistów, którzy na przejazdach kolejowych zwalniają maksymalnie, co generuje opóźnienia pociągów. Na Tarnowskim Dworcu Kolejowym na niektóre pociągi trzeba czekać nawet po kilkadziesiąt minut. Ten temat wróci w kolejnych Wiadomościach i Pulsie Regionu. Pamięć blisko 3000 śmiertelnych ofiar czczą dzisiaj Amerykanie w 25. rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Nowojorskie uroczystości rozpoczęły się przed godziną 9 czasu lokalnego, kiedy to pierwszy samolot uderzył w jedną z wież World Trade Center. Pomimo upływu ćwierćwiecza, pamięć uczestników tamtych wydarzeń wciąż jest żywa. Relacja Jana Pachlowskiego.
13: 25 lat temu amerykańskie media przed 9 rano czasu lokalnego zaczęły podawać pierwsze informacje o wydarzeniach z Nowego Jorku.
14: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
13: W momencie ataku Barbara znajdowała się w jednej z wież.
15: I was in the building when the plane
13: Byłam w budynku, gdy uderzył samolot. To wciąż jest we mnie żywe. Wy Polacy cały czas w pamięci macie atak nazistów. To dokładnie taka sama sytuacja. Często przychodzę w to miejsce, myślę o tym, co się stało, mówi Polskiemu Radiu Barbara. Drugi nasz rozmówca, Tomasz Moczerniuk, we wrześniu 2001 roku pracował zaraz naprzeciwko bliźniaczych wież. Tego dnia ze względu na stan zdrowia nie było go jednak na miejscu.
16: Miałem problemy z plecami. Jechałem do chiropraktyka i wszyscy tak jakby zwalniali na tej autostradzie. Każdy z niedowierzaniem wsłuchiwał się w to, co jest ogłaszane w radiu. Akurat w tym momencie, gdzie stanąłem, zawaliła się druga wieża. Tak naprawdę widać było tylko kurz, pył.
13: Opowiada Tomasz Moczerniuk. Za zamachach zginęło od 6 do 8 polskich obywateli.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Ulica Cichorskiego w Limanowej może zostać rozbudowana. Burmistrz Jolanta Juszkiewicz liczy, że będzie to strategiczna inwestycja dla tutejszych mieszkańców. Droga, która w części będzie musiała być wybudowana od podstaw, połączy się z drogą powiatową, a wcześniej z ulicą Bema i ulicą Starowiejską.
0: Jest to ulica taka wspólna i gminy, i miasta Limanowa. Będzie wydłużeniem ulicy Bronisława Czecha. No i można będzie tutaj też bokiem spokojnie Limanową objechać i włączyć się do ruchu. Jest to droga właściwie, no wymaga, można powiedzieć, budowy. Nie na całym, na części odcinka. Także to jest taka inwestycja dość strategiczna.
10: Ale także inwestycja kosztowna. Samorząd złożył już wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg na ponad 7 milionów złotych. Teraz czeka na rozstrzygnięcie tego naboru. Przed Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie znów stoi u rusztowania. Po remoncie elewacji na domu mancjonariuszy, domu Mikołajowskiego i Akademioli przyszedł czas na ostatni etap prac. Tym razem renowacja objęła najstarszą część zabytkowego budynku, scholasterię. Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek, mówi, że remont tej części budynku był po II wojnie światowej w 1946 roku, ale zamiast zabezpieczać cegłę, wpływał na niego destrukcyjnie.
9: Część wypukanej zaprawy spoiwa wapiennego została uzupełniona betonem, po prostu zaprawą cementową, która nie tylko, że jest po prostu nieestetyczna, to jeszcze na dodatek ma bardzo destruktywny wpływ na cegłę, która jest zupełnie innym materiałem.
10: Teraz trzeba wyczyścić czerwoną kostkę. Prace mają potrwać do końca tego roku, choć dyrektor Muzeum Diecezjalnego przewiduje, że skończą się jeszcze w październiku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurną, deszczową, zimno, jesienna pogoda, jesienna aura nam cały czas towarzyszy, gdy na Jacka pogodnie, suche, jesienne dnie. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. Proszę bardzo, takie przysłowia na dziś. A dziś maksymalnie to 14 stopni, 13 nawet teraz już synoptycy nam podają. I 13 tyle wskazuje nasz radiowy termometr. Jutro 17.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Plucha na Jacka, jeśli na Jacka nie panuje plucha natomiast, to pewnie zima będzie bezsucha, bo tak więc no, według przysłowia to zima nie będzie bezsucha. To tyle na temat pogody, na temat przysłów, a za chwilę przenosimy się i będziemy sprawdzać dla was specjalnie inne kolejne wydarzenia kulturalne, a dokładnie przeniesiemy się do Zakliczyna.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80.

0: Tu Radio RDN Małopolska, drodzy Państwo, żebyście tą melodią nie zostali zmyleni. Radio RDN Małopolska, Bema 14. A ta muzyka to taka muzyka, która szczególnie podczas wakacji pewnie no nie jednej osobie by towarzyszy. I na temat tej muzyki, chociaż nie tej muzyki, ale bardziej osoby, dokładnie Tadeusza Malika, mistrza heligonki i harmonii polskiej, będziemy teraz rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do tej heligonki, do tej wspaniałej muzyki, no to witam również w studiu dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Pan Kazimierz Dudzik jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Kazimierzu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam radio słuchaczy i przypominam, że lato jeszcze trwa.
0: Tak,
1: to jest tylko taki antrakt, żebyście państwo nie musieli nadwyrężać klimatyzacji.
0: Lato trwa, wakacje się nam niestety by skończyły, a chcielibyśmy, żeby wakacje trwały przez cały rok, ale powiem szczerze, że mam nadzieję, że to lato z Zakliczynia ponownie do nas przyjdzie, bo wiem, że jak już taka muzyka tam panuje, to powinno to lato i u nas również być w Tarnowie.
1: Ale u nas świeci słońce.
0: No właśnie.
1: Ale się
0: no
1: ludzie to opalają, wszystko jest okej.
0: No i cieszę się. I tak, tak powinno być.
1: Na rynku fontanna działa.
0: No właśnie, a propos tego, co działa, nie tylko my na rynku, ale co działamy w Zakliczynie, no to teraz z dyrektorem tego Zakliczyńskiego Centrum Kultury my porozmawiam. Panie dyrektorze, co tam ciekawego u was słychać, bo wiem, że sporo rzeczy, bo macie tak, przygody na zamku w Melsztynie, macie rękodzieło z Doliny Dunajca, macie sąsiek, no właśnie, to jest Luz Biennale, no i Wyklęci, Korona i Zdrada, czyli spektakl teatru, nie teraz, który też świętuje jubileusz
1: no,
0: cały
1: oczywiście.
0: Czas.
1: Oczywiście, że tak, 45-lecie, tylko ponieważ dzisiaj będzie muzycznie, tak żeśmy się umówili, więc bardzo szybciutko.
0: To na sam koniec. Heligonka.
1: Więc zacznijmy od tego, że z Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmy dotację na organizację projektu Przygoda na Zamku w Melsztynie. Mamy 14 szkół z dwóch powiatów, tarnowskiego i brzeskiego. 1000 uczniów, to 16 września już się zaczyna. No, ludzie z Zakliczyńskiego Centrum Kultury i ze Stowarzyszenia Klucz pięknie przygotowali, między innymi takie tablice, jak wyglądał budowniczy Zamku Melsztyńskiego, mogą się dzieci dowiedzieć, więc bardzo się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie i Melsztyn nie tylko w lecie, ale również w jesieni będzie oblegany przez tym razem młodzież. 1000 uczniów się spodziewamy podczas tych 20 wizyt.
0: Ogromne zainteresowanie.
1: Ale to nie wszystko, ponieważ zaczął się sezon imprez rocznicowo-patriotycznych, więc 13 Ruda Kameralna, 20 Jamna, 27 Lasy Woli Struskiej, czyli popularna mogiła, a później już w październiku Czarny Las w Charzewicach. Ale jeszcze wcześniej, po 20 Luz Biennale, o którym pan redaktor wspomniał,
0: no
1: czyli
0: właśnie,
1: Patrycja Zelek, jedyne w Polsce Luz Biennale polegające na tym, że jest to wystawa spacerowa. No i Patrycja, która jest artystką, rzeźbiarką, to Patrycja też zajmuje się gospodarstwem rolnym, dlatego pięknie łączy dziedzictwo to takiej wsi polskiej ze sztuką. Sąsiek. Pan redaktor wie, co to jest sąsiek.
0: Tak jest, wie, co to jest sąsiek, ale jak tutaj dyrektor powie naszym radiosłuchaczom, bo wydaje mi się, że nie każdy wie, co to znaczy sąsiek. No trzeba się udać na wieś i tam albo babci zapytać.
1: No zgadza się.
0: Bo babcia będzie wiedziała dokładnie, co to jest sąsiek, no ale jakbyśmy to rozszyfrowali naszym radiosłuchaczom.
1: Więc jak były żniwa do żynki, które się już skończyły, to później trzeba było to zboże gdzieś schować.
0: Tak,
1: więc było wydzielone miejsce w stodole, się nazywało sąsiek, a w mniejszych gospodarstwach to zbijało się takie paczki, gdzie przechowywało się zboże przez cały sezon do przyszłego roku. O 14:30 w gospodarstwie rolnym w Lusławicach Patrycji Zelek 20 przyjdźcie wszyscy. Ponad 20 artystów z całej Polski. Jedyna w swoim rodzaju wystawa spacerowa.
0: Ale wy z tego słyniecie, z tych wystaw spacerowych, powiem, bo to w takie różne ciekawe miejsca nas zabieracie.
1: No bo mamy tak wspaniałych artystów. Jeden z nich tutaj siedzi, a ja się śpieszę, drodzy państwo, ponieważ powiedzieliśmy o zamku w Melsztynie, o przygodzie, o sąsieku. Natomiast 27 na Jamnej w Wieczerniku wspomniany teatr nie teraz obchodzi 45-lecie i nowy spektakl Wyklęci, Korona i Zdrada. Jest to ukłon w stosunku do żołnierzy wyklętych, a szczególnie majora Jana Dubaniowskiego Salwy, który w Rudzie Kameralnej zginął. No i taka premiera odbyła się na Opolszczyźnie, Konysy. Jest takie miejsce, gdzie również to się nazywa Polana Śmierci, gdzie również stracono żołnierzy wyklętych. A w Jamnej

0: 27 o 20 w Stębolny też zapraszam. No i oczywiście wielki projekt, który nam się zaczyna, mianowicie Rękodzieło z Doliny Dunajca, Zakliczyńska Szkoła Rzemiosła, jest to projekt unijny. Tam będziemy właśnie uczyć młodzieży od 6 roku w 5 lokalizacjach, w Zakliczynie, Filipowicach, Woli Struskiej, Melsztynie i gdzie jeszcze?
1: No nie wiem, ale czego będziecie uczyli a propos
0: tego rzemiosła? No właśnie takich rzeczy jak warsztaty ceramiczne, tkackie, plecionki słomiane, czyli te dawne zawody, które były bardzo popularne w Dolinie Dunajca.
1: A jak ktoś by chciał się zapytać na te warsztaty?
0: To są darmowe, będą plakaty, już za chwilę się pojawią, od października się zaczynają, czyli jeszcze raz powtórzę, Gwoździec, Filipowice, Wola Struska, Zakliczyn i Melsztyn. W tych 5 lokalizacjach, więc tak jak mówię, projekt unijny, to jest grant z lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Pogórzańskie Dunaj z Biała, więc przez 2 lata będzie realizowany projekt, teraz zaczynamy. Później mamy więcej tych projektów i realizacji, ale nie ma na to czasu, ponieważ
1: tak, bo teraz przechodzimy do
0: pan redaktor chce posłuchać, no bo to jest jeden z projektów, to jest 3-letni projekt ministerialny, mistrz i uczeń.
1: Heligonka i Harmonia Polska.
0: I Harmonia Polska. Mistrzem jest Tadeusz Mali, który wykształcił już w tym fachu no, setki uczniów. Najmłodsi to mają właśnie te może 5-6 lat, a najstarsi tutaj wieku się nie wypomina, ale są też tacy i zawsze trzeba się uczyć.
1: No to dobrze, to oddajmy głos
0: 70
1: mistrzowi.
0: Lat więcej.
1: Oddajmy głos mistrzowi.
0: Ja się z tym zupełnie zgadzam.
1: Mistrza, zapytam, przypominam, Tadeusz Malik, mistrz Heligonki i Harmonii Polskiej. Panie Tadeuszu, jak to się robi, że na te warsztaty my to nie tylko z regionu tarnowskiego, ale z całej Polski przybywają? I to tłumnie przybywają, że brakuje miejsc.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panie Tadeuszu, bliziutko mikrofonu, bardzo proszę.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No, jak to się robi? No, po prostu trzeba najpierw chcieć. Ktoś musi chcieć, musi się ten instrument spodobać. Także nas już jest bardzo dużo w Zakliczynie i w regionie, więc przyjeżdżają do nas i z Sądeckiego, i tutaj z Tarnowskiego, do Zakliczyńskiego Ratusza. Nasz Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów, który powstał w 2019 roku przy Stowarzyszeniu Klucz.
0: Tak.
2: Działamy i skupiamy tam właśnie od właśnie 5 roku życia mamy już heligonistę do ponad 75 lat. Mamy takie osoby i nawet uczę rodziców, ojców, którzy są po 50, około 40.
1: Panie Tadeuszu, to jest trudny instrument do nauki?
2: No jest to troszeczkę trudniejszy niż akordeon na samym początku, ponieważ na akordeonie mamy takie...
1: No właśnie, ale czym się różni heligonka od akordeonu? Bo każdy na pierwszy rzut oka powie tak, o akordeon.
2: Po guziki.
1: Po guziki. A pan Tadeusz do mnie mówi, to nie jest akordeon, to jest heligonka.
2: Tak jest.
1: I
2: tak
1: tu samo, nie wolno mylić tego.
2: Tak samo jak nie wolno mylić akordeonu od Harmonii Polskiej. O Harmonii Polskiej za chwileczkę powiem. Natomiast heligonka... No to
1: właśnie powiedzmy, tak. Czym się charakteryzuje heligonka?
2: Instrument diatoniczny. I tak krótko, bo to wszystkim opowiadam.
0: Ja się pan dowiedział, panie redaktorze, naciskam? Instrument diatoniczny.
1: Wszystko
2: tak,
1: wiem.
2: To wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nacisnij jeden guzik w jedną stronę, ten sam w drugą stronę. To jest inny dźwięk. Coś podobnego na harmonice ustnej. Coś podobnego. Basy to samo. W jedną stronę, ten sam guzik, w drugą stronę. Mamy inny dźwięk i o tym trzeba myśleć podczas grania. Czy więcej rzędów? No ja mam 5-rzędowo, to już największa heligonka, nie ma więcej rzędów. To mamy 5 tonacji. I heligonka ma pewne ograniczenia w porównaniu do akordonu. Na akordonie można grać no w sześciodeńkowe we wszystkich tonacjach, natomiast na heligonce jednak nie.
1: Czyli to nie jeżeli jest taki łatwy instrument.
2: Tak, jeżeli mamy dwa rzędy, to tylko są 2 tonacje. Jeden z najstarszych instrumentów, ale przed heligonką u nas, w naszym regionie, była Harmonia Polska. Harmonia Polska jest to coś podobnego do akordonu, bo to jest technika akordonu guzikowego, czyli chromatyczny. Ale zamiast guzików nasi produkowali kostki zamiast guzików i w przedwojennej Polsce było 100 zakładów, to się nazywali budowniczy, którzy budowali harmonie polskie i w samej Warszawie było ponad 50.
1: A jak to teraz wygląda?
2: Harmonia Polska? No to ja mam takich harmonii o ponad 17.
1: Ale nie, ile takich zakładów jest teraz w Polsce?
2: Nie ma, w ogóle nie ma. Czyli... W ogóle nie ma produkujących akordeony w Polsce, żadnego nie ma. Dawniej gdy wojna się skończyła, no i oczywiście wszedł ten niechciany system, to była w Lublinie fabryka, która przejęła właśnie od tych wszystkich prywatnych i tam były produkowane, w Bydgoszczy, przepraszam, w Bydgoszczy były produkowane akordeony. Próbują w Rzeszowie budować harmonię. Jest jeden młody chłopak, się nazywa Tulpan, koło Lublina, gdzie produkuje właśnie od zera harmonie polskie trzechrzędowe.
0: Natomiast, panie redaktorze i drodzy słuchacze, chciałem powiedzieć tak, że i Tadeusz, i heligoniści też dbają o dziedzictwo tych instrumentów, ponieważ posiadają w swoim zestawach stare instrumenty, które pochodzą z początku ubiegłego wieku. I dlatego tak ważny jest ten projekt ministerialny Mistrz i Uczeń, bo to jest kolejna edycja, ten jest 3-letni. Jesteśmy w tym roku, w drugim roku realizacji tego projektu. Na czym to polega? Nauka jest za darmo dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i z projektu wynika, że 5 osób indywidualnie Tadeusz ma uczyć. Zajęcia odbywają się w ratuszu we wtorki od godziny 15:00. To są zajęcia indywidualne, ale Tadeusz jest tak sympatycznym i miłym człowiekiem, że podwoił tą liczbę. Natomiast, drodzy państwo, proszę
1: sobie kolejka dobrać, jeszcze
0: że jest. To jest 10, bo jest tak duże zainteresowanie.
1: Dobrze, ale my, a propos właśnie tego projektu, no ktoś, my słuchając, już się załapał, to się zastanawia, no dobrze, ja nie mam heligonki, to ja jak to wygląda?
2: Ja mam swoich po prostu z własnej inicjatywy, z własnych pieniędzy nakupiłem trochę tych heligonek, takich starszych oczywiście, do nauki, które się nadają. I to robimy w ten sposób, że czy to harmonie, bo harmonie polskie to też ja mam, tylko nikt nie ma. Ja mam wyremontowane tyle, ile tam mam cztery ponad 125-letnie, na których jeździłem na konkursy do Bukowiny, czy gdzieś do Kazimierza. No i jeżeli ktoś wyraża chęć...
0: Znaczy nie do Kazimierza do mnie, tylko do Dolnego, tak, tam
2: tak,
0: do Wisły.
2: Na festiwal ogólnopolski. No i ja im pożyczam. Po prostu jeżeli ktoś wykazuje zdolności i chce grać, no to wtedy heligonkę gdzieś tam szukamy, już wtedy kupują. Nie ma problemów teraz z kupnem, jeżeli rodzic chce kupić, to nie ma problemu.
0: Ale zdaje się, Tadeusz u nas jest też, chyba dwie czy trzy.
2: Tak, i ratusz też zakupił trzy heligonki na potrzeby właśnie, żeby wypożyczać.
1: Panie Tadeuszu, można zapytać, bo jak, drodzy państwo, bo wy tego nie widzicie, ale tu jak rozmawiam z panem Tadeuszem, to od razu widać tą pasję w oczach i tak się zastanawiam. Jest harmonia, jest akordeon, jest heligonka. Rozumiem, że heligonka na miejscu pierwszym.
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: No nie wiem, jest to, w tym instrumencie jest coś, co właśnie przyciąga. Mam uczniów, których zacząłem uczyć na akordeonie. Zaproponowałem im heligonkę, że im pożyczę. To teraz do akordeonu już nie chcę wracać.
0: Bo ten instrument ma duszę.
2: Ma duszę, o to chodzi. Ten instrument ma coś w sobie.
0: Panie redaktorze, nie wiem, ile jest jeszcze czasu, bo na koniec może Tadeusz jeszcze zagra,
1: bo to obowiązkowo musi. Obowiązkowo musi zagrać, ale muszę zapytać właśnie, jak trudny jest ten instrument? Ile trzeba czasu mu poświęcać, żeby były efekty?
2: No, uczymy na heligonce, uczymy się, ja to nazywam z ucha, czyli nie z nut. Na akordeonach uczy z nut, natomiast na heligonce jest to dużo szybciej. Ja wypracowałem sobie taki swój...
0: I to jest kwintesencja muzyki ludowej. Tak. W odróżnieniu od tej profesjonalnej, gdzie z nut się gra, śpiewa i tak dalej, jest. To tutaj ze słuchu.
2: To jest bardzo ważne i co ciekawe, że dużo szybciej się nauczymy z tak zwanego słuchu, z ucha, jak to nazywam tak potocznie, niż z nut. I dlatego uczniowie, jak ja im proponuję, czy na harmonię na przykład polskiej, mówię, chcesz z nut? Nie, ja wolę słucha i szybciej. Dlatego ja to robię w ten sposób, że jakąś pierwszą piosenkę, to zaczynamy od ćwiczeń i tak dalej, nagrywam na telefon moje palcowanie. Jak ma zagrać, gdzie w którym miejscu ma rozsunąć, mnie jakieś ściągnąć. I każdy już ma to u siebie w domu i po prostu jak sobie zapomni, jak to sobie zajrzy tylko, aha, tu w tym miejscu tak zagrał. To. I się umawiamy, że co lekcję nowy utwór. I zadanie jest ucznia, że on przez ten tydzień czasu ma się nauczyć. No, czym więcej czasu poświęci, tym lepiej. No bo mówię, super sprawa, jak jeżeli co lekcje będziemy grać nową piosenkę. Nie?
0: I proszę mi wierzyć, panie redaktorze, ja mam biuro swoje obok tych pracowni, gdzie Tadeusz uczy młodych.
1: Słychać postępy.
0: I oni, ten postęp widać i ja się sam dziwię, że po paru lekcjach oni już potrafią. I żeby wszyscy nie przychodzili się zapisywać teraz na zajęcia, to uprzedzę, że tych 10 uczniów ma czas do uczenia się do końca tego roku, natomiast nabór na kolejne trzeci rok będzie w styczniu przyszłego roku. Będzie coś w rodzaju takiego castingu, bo zawsze chętnych jest więcej, co widać i później kolejna dziesiątka już w trzecim roku będzie się
1: uczyć. A jeżeli kogoś fascynuje ten instrument, to w jakim wieku najlepiej zaczynać?
2: Wie pan co, panie dyrektorze, Nie mam takiego, bo mam i starszych uczniów.
1: Najmłodszych nawet, w jakim wieku pan ma?
2: No mówię, najmłodszy to ma 5 lat.
1: 5 lat.
0: No. To jest tak, że poligonka jest większa od
2: Ale mam do ratusza nawet człowieka. Przychodzili rodzice tych dzieci, których ja uczę. Mhm. Ja mówiłem, bo taki pomysł mi się kiedyś zrodził, żeby fajnie by było, gdyby ja chociaż jeden rodzic grał z tymi. Byliśmy kiedyś tak w ratuszu, mieliśmy takie spotkanie, że zagrali uczniowie, rodzic i dziecko. A jeszcze chciałem nawiązać do repertuaru. Chciałem powiedzieć, że nie tylko gramy folklor, bo ja staram się uczyć wielu innych, nawet jak coś na bieżąco, gdzie w tej chwili jest największym hiciorem, to jest Roman i oni już umieją Romana grać.
0: A mało tego, Węgrzy, którzy byli na wizycie studyjnej tam tak. ze środowiska kultury z Jeszczyńsoru, Tadeusz zagrał węgierski znany, popularny utwór i była, Tokaj. Że tak powiem, Tokaj, była biesiada polsko-węgierska, to znaczy najpierw po polsku, Helgoniści śpiewali, a później Węgrzy po węgiersku, rzecz jasna.
2: Myśmy
0: oczywiście.
2: Grali, oni śpiewali.
0: I chciałem powiedzieć, że efekty tego projektu są takie, że to nie jest tylko klub heligonistów i harmonistów, ten dorosły, ale są też młodzi heligoniści i harmoniści, tak, czyli są dwie grupy.
1: Panie Tadeuszu, bo padło hasło Roman, to nie, może pan zagrać tego Romana, ale niech pan nie śpiewa.
0: A ja bym chciał zamę-

0: No i pięknie, i to mi się podoba, no czyli wszystko można zagrać.
1: Wszystko.
0: Najbliższy koncert, tak. Gdzie w ogóle można was usłyszeć, gdzie można zobaczyć?
1: My będziemy grać prawdopodobnie jutro w Tarnowie, na ulicy Słonecznej, tam jest to jakaś impreza szkolna i mamy tam zrobić przemarsz tym chodnikiem do góry, tam pod szkołę. 40 minut w sumie mamy
2: także
1: zagrać.
2: Tarnowianie, przyjdźcie tam na Słoneczną, natomiast...
1: Myśmy po tańcówki grali teraz po...
2: Ale to oczywiście kolejny projekt, który był realizowany, to po tańcówki z Ministerstwa...
1: tym razem.
2: Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zresztą Tadeusz jest bardzo skromny, lato miał całe zajęte i przepraszamy tych, którzy się nie dobili po heligonistów, gmina Wieczychowice, Tadeusz.
1: Tak jest,
2: to
1: no.
2: Kiedyś musisz tam zagrać, bo przecież wójt i pani dyrektor bardzo...
0: Jeżeli takie jest ogromne zapotrzebowanie i chcą na tej heligonce, ja wiem, że pan Tadeusz jest tylko jeden, to może przez cały rok robić takie warsztaty, takie zajęcia.
2: No to warsztaty są przez cały rok.
0: Tak, ale nawet i wakacje.
2: Ale wakacje też gra cały czas na różnych wydarzeniach i festynach.
1: Doszliśmy do wniosku, że te 2 miesiące przerwy to nie jest dobre. Dlatego, że po prostu ucieka nam to i potem musimy we wrześniu nadrabiać i w lipcu jeszcze sobie gramy. Ci co mają ochotę oczywiście, nic na siłę, bo to ma nam sprawiać przyjemność. I gra, i nauka na heligonce, czy to na harmonii, czy na akordonie, to ma nam sprawiać przyjemność, bo ja tak wspomniałem na początku, najważniejsze to są chęci. Talent zostaje potem tam gdzieś dalej, natomiast chęci, bo ktoś może mieć bardzo duże talent, a się nie chce, no i cóż.
0: Ale wszędzie się mówi właśnie, że to jest ta praca. Praca jest najważniejsza. Praca, systematyczność.
1: Absolutnie.
0: I jak będziemy pracowali i będziemy systematyczni, no to będzie ten sukces, osiągniemy. Drodzy panowie, na temat heligonki byśmy mogli rozmawiać godzinami, a szczególnie z panem Tadeuszem Malikiem i to by nam jeszcze grał, ale to już za chwilę wiadomości kulturalne. I na koniec chciałbym, żeby jeszcze pan Tadeusz coś dla nas zagrał. Co nam na koniec zagra naszego spotkania?
1: Ponieważ my jesteśmy lokalni patrioci i czy to jest kapela Świętego Życia, heligoniści, zawsze śpiewamy o Mestyckim Zomeczku.
2: No właśnie.
1: Ponieważ ten Mestycki Zomeczek jest już pięknie odbudowany.
0: Zomeczek.
1: Zomeczek, tak. Ale mam piosenkę, którą ktoś tam kiedyś przed wiekami napisał, przekazali mi to, ja to wszystkich uczę,
2: śpiewamy. Tadeusz, zaśpiewaj, bo ja się wcieliłem w

0: Pracować.
1: Pięknie, brawo panie Tadeuszu, ale my musimy się umówić jeszcze na jedno spotkanie. Byłem takie muzyczne spotkanie, wydaje mi się, że obowiązkowo i nasi słuchacze też będą zadowoleni, jak się jeszcze spotkamy i tutaj pan Tadeusz pomuzykuje nam na antenie Radia Dema Polska.
0: Zdrowsze gardło do śpiewania, bo problem mam z gardłem.
2: Ale głos jak dzwon. Pan redaktor załatwi tutaj co najmniej pół godziny, bo to się krócej nie da.
1: No to będzie gra...
2: Drodzy państwo, to wszystko były...
1: Muzyka biesiadna w środę na antenie Radia Dema Polska i pan Tadeusz będzie grał przez cały
0: nie
1: dzień.
0: Nie ma sprawy, no zrobimy tutaj aparat.
2: Drodzy państwo, na żywo, nie?
1: Na żywo i zrobimy muzyczną potańcówkę. Musimy kończyć, bo już 10.30 mi minęła, za chwilę wiadomości kulturalne, to zapraszamy do Zakrzycińskiego Centrum Kultury, a zapraszam szczególnie dyrektor Kazimierz Dudzik i muzycznie Tadeusz Malik, mistrz heligonki i harmonii polskiej. Dziękuję serdecznie za to muzyczne spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję. Wszystkie
2: my również dziękujemy. Pozdrawiamy radiosłuchaczy i to już było wcześniej muzyczne pożegnanie, bo teraz będą wiadomości kulturalne.
1: Tak, prawda? Jest.
3: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
1: Po reklamie.
3: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Maścierz, zapraszam. Gra terenowa, dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło, koła gospodyni miejskich. Między innymi tak zapowiada się festyn parafialny na Placu Katedralnym w Tarnowie. Odbędzie się on pod hasłem Młodzież Wierna Chrystusowi. Festyn wpisze się w trwający tydzień maryjny. W sobotę 12 września od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
5: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nut. Chór Legato ze Szkoły Postoju nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miała również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
4: Mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Dodajmy, że w ramach Tygodnia Maryjnego w niedzielę 13 września o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza. To nie tylko przypomnienie książek Marii Kownackiej związanych z sądecczyzną. Wystawa pokaże ich pierwotną formę. Tak ekspozycję pod tytułem Muszka w bursztynie, którą będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Sądeckiej, zapowiadają organizatorzy. Już dziś w Nowym Sączu po raz pierwszy będzie można oglądać ilustracje profesora sztuk plastycznych Witolda Chomicza, który ilustrował pierwsze wydania książek Marii Kownackiej, Rogasia z Doliny Roztoki i Szkoły nad Obłokami.
6: Myślę, że ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które pokazują jego zainteresowanie regionem. Mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu.
4: Mówi kurator wystawy Justyna Stasiek-Harabin. Wystawa będzie podsumowaniem prowadzonych w poprzednich latach kwerend i badań poświęconych obu książkom oraz prezentowanej kolekcji. Wernisaż wystawy odbędzie się dziś o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Sądeckiej. Wystawę będzie można oglądać do 30 stycznia przyszłego roku. Kiedyś miasto Tarnów stanowiło centrum hodowli koni. Dziś wciąż możemy podziwiać te zwierzęta, ale już w nieco innej odsłonie. W weekend na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej odbędzie się 12. Małopolska Parada Konna. W pierwszym dniu, w sobotę 12 września, będzie 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej. Ocena płytowa koni rozpocznie się o godzinie 10. Najbardziej widowiskowa część odbędzie się w niedzielę 13 września po mszy świętej polowej, która zostanie odprawiona o godzinie 10. Od 12 będą pokazy koni arabskich, ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. W trakcie trwania wydarzenia będzie można zwiedzić powozownię, wziąć udział w pokazie kowalstwa na żywo, zobaczyć, jak wygląda wiejska zagroda czy husaria z bitwy pod Wiedniem oraz skorzystać z przejażdżek konnych między 13 a 15. Dla najmłodszych przewidziano wesołe miasteczko i zabawy z animatorem. W kinie Klaps w Limanowej rusza cykl Dobre Kino. Będzie to przestrzeń spotkania filmu, wiary, duchowości i rozmowy o tym, co w życiu naprawdę istotne. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 14 września, zapowiada Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
7: Na inaugurację proponujemy Państwu wspaniały film Maryja Matka Papieża, poświęcony wyjątkowej i bardzo głębokiej relacji świętego Jana Pawła II, wcześniej oczywiście jako Karola Wojtyły z Matką Bożą. Film przybliża maryjny wymiar życia i całego pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz pokazuje, jak zawierzenie Maryi towarzyszyło mu w kolejnych etapach jego życia.
4: Seans rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 17. Data inauguracji nie jest przypadkowa. Pierwsze spotkanie w ramach Dobrego Kina będzie również wprowadzeniem w czas Wielkiego Odpustu Maryjnego w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Patronat medialny nad projektem sprawuje Radio RDN Nowy Sącz. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy, wydarzenia muzyczne i artystyczne oraz gala finałowa z udziałem Teatru Narodowego. Już wkrótce w Tarnowie rozpocznie się jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Komedii Italia. Tegoroczny festiwal potrwa od 18 do 27 września. Organizatorzy zapowiadają spotkanie z różnymi obliczami komedii, od klasycznej farsy po współczesne, słodko-gorzkie spojrzenie na rzeczywistość. W konkursie zaprezentowanych zostanie 6 spektakli. Festiwal zainauguruje Tarnowski Teatr imienia Ludwika Solskiego przedstawieniem Prawda. W kolejnych dniach publiczność zobaczy m.in. Lady Mayday w reżyserii Artura Barcisia, Klub Kawalerów, Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, Pułapkę w reżyserii Cezarego Żaka, a także spektakle Grupa Krwi i Była Sobie Polska. Tegoroczne przedstawienia oceni jury w składzie aktorka Agnieszka Pileszewska, teatrolog i krytyk teatralny dr Patryk Kęcki oraz poeta i satyryk Bronisław Maj. Poza częścią konkursową zaplanowano również liczne wydarzenia towarzyszące. Na niecały tydzień przed startem festiwalu w sobotę 12 września odbędzie się koncert będący wprowadzeniem do imprezy.
1: Już w tę sobotę w ramach prologu zapraszamy serdecznie do amfiteatru. W amfiteatrze będzie można usłyszeć, ale też zobaczyć prawie Krzysztofa Krawczyka, bo Tomasz Wiśniewski wcieli się właśnie w Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewa trochę jego szlagierów. Natomiast teatr też szuka wydarzeń nie do końca takich oczywistych, nie do końca wprost, wydawałoby się bezpośrednio teatralnych i stąd ten pomysł na kolację artystyczną. Chcemy pokazać koncert, recital, akurat w tym przypadku to będzie Edit, Życie na Różowe, też w ramach pokazu przedpremierowego.
4: Mówił dyrektor teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie Rafał Balawejder. Na część wydarzeń wciąż można kupić jeszcze bilety.
3: To były wiadomości kulturalne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Pochmurno, deszczowo i ten deszcz od wczesnych godzin porannych nam towarzyszy również przed południem i po południu deszczowo i w tych godzinach wieczornych zapowiadają nam synoptycy, że też lekkie opady deszczu. No i temperatura jesienna, chociaż lato w pełni, jak mówiliśmy przed chwilą, bo przecież jeszcze mamy 12 dni lata, ale dziś to tylko 13-14 stopni w ciągu dnia, w nocy 10, jutro troszeczkę cieplej, 17.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: O wysokich temperaturach to już możemy zapomnieć i możemy sobie tylko pomarzyć. Najbliższe dni to maksymalnie 20-21 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 7 nawet i tak będzie z soboty na niedzielę w nocy plus 7. Niedziela troszeczkę cieplejsza, 21, no i na szczęście w niedzielę przejaśnienia, trochę słońca, ale też i chmury pojawią się. Tak więc jeżeli ktoś gdzieś planuje sobie jakiś wyjazd, to proszę sobie zaznaczyć niedziela. Tutaj na świeżym powietrzu będzie można spokojnie spędzić ten wolny czas. Ja propos tego wolnego czasu, no to już wiemy, jak ten wolny czas też gdzie i kiedy spędzić, bo podpowiadaliśmy wam troszeczkę teraz muzyka na antenie Radia Dema Polska. Stumilowy las i go, a za chwilę zespół.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

Fire, ma do tego ogniem muzycznego ogniem dorzucam dzisiaj zespół Lady Punk. Moja oficjalna data założenia zespołu Lady Punk to 1981 rok i 11 właśnie dzień września. I w dzisiejszym naszym porannym spotkaniu co jakiś czas przypominamy wielkie hity, wielkie przeboje piosenki zespołu Lady Punk, legendarnego zespołu, jednego z najpopularniejszych zespołów muzycznych w historii polskiego rocka, założonym we Wrocławiu przez Jana Borysiewicza i Andrzeja Mogielnickiego. No to czas teraz na kolejną kompozycję Lady Punk i Tacy Sami.

To ty sam i zespół Lady Punk i oficjalnym dzień 11 września od założenia właśnie zespołu Lady Punk, rok 1981. A w 1983 roku zespół zagrał rekordową liczbę 360 koncertów, co dało średnią niemal jednego występu dziennie. Lady Punk, muzycznie Lady Punk na antenie Radio Małopolska od wczesnej godziny porannych nam dziś towarzyszył. 3 minuty nam zostało do godziny 11, już za chwilę punktualnie o 11 na antenie Radia Małopolska wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.

0: Skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ponad 3200 minut opóźnień pociągów w związku z protestem na kolei. Sprawdzimy też, ile osób ma już kartę piwniczanina.
2: Kilkaset miast posiada już taką kartę i my też chcieliśmy, żeby taka karta była w Piwnicznej Zdroju.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 260 pociągów. Największe opóźnienia dotyczą pociągów dalekobieżnych, a rekordowe ponad 3-godzinne opóźnienia notują pociągi relacji Zakopane-Świnoujście i Poznań-Ustka. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych informuje, że po godzinie 8:00 łączne opóźnienia wszystkich pociągów wynosiły ponad 3200 minut.
3: Uruchomione zostało 1760 pociągów. Opóźnienia tych pociągów są bardzo różne w zależności od połączenia, natomiast łączna liczba opóźnień na chwilę obecną wynosi ponad 3200 minut.
1: W związku z akcją protestacyjną maszynistów obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Protest potrwa do południa, w tym czasie maszyniści na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tarnowianie także odczuli protest maszynistów. Na Tarnowskim Dworcu Kolejowym na niektóre pociągi trzeba czekać nawet ponad godzinę. Najdłuższe opóźnienia mają pociągi dalekobieżne. Większość podróżnych, z którymi rozmawiała reporterka radia RDN, krytykuje taką formę protestu, ale były też osoby, które popierają akcję.
4: Planowy przyjazd o godzinie 7:37. Przyjęcie z opóźnieniem około 55 minut. Opóźnienie może ulec zmianie.
5: Ja rozumiem pracowników kolei, natomiast można było chyba poszukać jakiejś innej formy protestu. Ponieważ my też jedziemy do Wrocławia, jesteśmy na pewną godzinę umówieni, chcielibyśmy zdążyć.
6: Za dużo jest wypadków na przejazdach, żeby to już po prostu tak gdzieś sobie przeszło, nie? Dlatego myślę, że robią też tą akcję.
7: W środkach masowego przekazu kampania społeczna jest bardzo dobrze pokazywana, tak? Nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego kierowcy nie przestrzegają.
1: Maszyniści zdecydowali się na protest po tragicznym wypadku, do którego doszło pod Radomiem, gdzie pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką, która wjechała na przejazd mimo działającej sygnalizacji. Zginęła jedna osoba, byli też ranni.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Około 600 osób ma już kartę piwniczanina. Kolejne wnioski dla około 300 mieszkańców czekają jeszcze na uzupełnienie dokumentów, mówi burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podsumował blisko miesiąc funkcjonowania nowego programu, w ramach którego mieszkańcy samorządu mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki.
2: Tego typu benefity dla mieszkańców są potrzebne. Jest to właściwie już standardem. W skali kraju kilkaset miast posiada już taką kartę i my też chcieliśmy, żeby taka karta była w Piwnicznej Zdroju. Oczywiście chcę podkreślić, że jest to taki proces i te zniżki, które są dzisiaj prowadzone, czy to przez jednostki gminne, czy też przez różnych firmy, które są partnerami tej karty, to dopiero początek.
1: Burmistrz liczy, że do końca roku karta piwniczanina będzie miała minimum 50 partnerów, u których mieszkańcy będą mogli liczyć na zniżki. A jeśli chodzi o obiekty samorządowe, posiadacze karty mogą liczyć na 10% rabat w trakcie korzystania z basenów na Radwanowie. To miejsce od zeszłego roku jest też dostępne w ograniczonym zakresie, także zimą. A w przyszłości, po remoncie rynku, samorząd chce wprowadzić też bezpłatne parkingi dla mieszkańców.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Od najbliższego poniedziałku zamknięta będzie ulica Sienkiewicza w Nowym Sączu. Na odcinku od Zygmuntowskiej do Szujskiego rozpocznie się remont sieci wodociągowej. Po zakończeniu tego etapu prac wykonawca robót drogowych przystąpi do przebudowy ulicy. Kierowcy będą mogli ominąć zamknięty fragment drogi, korzystając z wyznaczonych objazdów ulicą Zygmuntowską przez ulicę Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich do ulicy Szujskiego albo Zygmuntowską przez ulicę Świętej Kunegundy do Szujskiego. Miejski Zarząd Dróg nie podaje, jak długo będą trwać utrudnienia.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zimno, chłodno, 13 stopni, odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. To wszystko za sprawą wiatru, który w porywach do 15 km na godzinę. Pochmurno i deszczowo, nie tylko przed południem, ale również i po południu będzie nam ten deszcz towarzyszył. Opady deszczu również w nocy. W nocy temperatura 10 stopni. Jutro przewaga chmur, 17, troszeczkę słońca w niedzielę i 21 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
6: Bo my bardzo.
5: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
6: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
5: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
6: Elżbieta Teper
5: i Justyna Dziedzic.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już wkrótce przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Wierni po raz kolejny przybędą do Czarnego Potoku, aby modlić się i wypraszać łaski u stóp obrazu Matki Bożej Bolesnej. W niedzielę w sanktuarium rozpocznie się odpust parafialny. Jego hasłem są słowa świętego Jana Pawła II. Przy krzyżu Chrystusa stoi matka, która nie przestała wierzyć. Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, ksiądz Krzysztof Klimczak.
3: Główne przesłanie to, że w różnych okolicznościach życia człowiek przeżywający różnego rodzaju jakieś lęki, niepokoje, zawsze może przyjść do Matki Bożej, do tej, która nawet w trudnych sytuacjach, będąc przy krzyżu i pod krzyżem Chrystusa, nie przestała wierzyć, zaufała do końca. Więc dla nas to też jest takie odniesienie, by właśnie w trudnościach, przeciwnościach nigdy się nie poddawać, ale zawsze zwracać się do tej, która jest wierna do końca.
2: Odpust zakończy się w niedzielę 20 września. Uroczysta suma odpustowa z dziękczynieniem za żniwa odprawiona zostanie o godzinie 11. Plan odpustu znajdziecie na rdn.pl, a nasze radio patronuje czarnopotockim uroczystościom. Patronuje polskim samorządowcom i jej kult się rozwija. W ramach Krajowego Duszpasterstwa Samorządowców relikwie świętej Kingi i jej wizerunek trafiły już do 10 polskich diecezji. Takim miejscem jest także Toruń, gdzie uroczyście relikwie zostaną wprowadzone podczas Dnia Skupienia dla samorządowców.
4: Relikwie są ważnym elementem. W teologii Kościoła są namacalnym dowodem na to, że Ewangelia to konkretny program życia, który da się realizować w trudnych warunkach społecznych i politycznych. I od tego czasu Bazylika Toruńska staje się takim oficjalnym centrum modlitwy za polskich samorządowców z regionu kujawsko-pomorskiego, którym patronuje święta Kinga.
2: Mówił krajowy duszpasterz samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W najbliższą niedzielę ksiądz Bartoszek wygłosi kazania w katedrze toruńskiej, które będą poświęcone osobie świętej Kingi. Jej relikwie zostały przekazane Bazylice Katedralnej w Toruniu.
4: Ma to szczególny związek z patronatem świętej Kingi nad polskimi samorządowcami. Proboszcz katedry toruńskiej jest diecezjalnym duszpasterzem samorządowców, stąd poprosił biskupa Tarnowskiego o relikwie patronki samorządowców świętej Kingi.
2: Gościem Dnia Skupienia będzie ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, który wygłosi konferencję Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami. W programie znajdzie się również wystąpienie burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, zatytułowane Gospodarność i służba Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. Gra terenowa Dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło Koła Gospodyń Miejskich. Między innymi tak zapowiada się festyn parafialny na Placu Katedralnym w Tarnowie. W sobotę od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
5: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nutki, chór Legato ze szkoły postojowej nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miało również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
2: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Dodam, że w ramach Tygodnia Maryjnego w niedzielę o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza. W sobotę w Limanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Zagra orkiestra Dęta Echo Podhale, a towarzyszyć jej będą soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz Limanowskiej Bazyliki.
6: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów, ale także pieśni napisane specjalnie dla naszego sanktuarium. Będzie to nie tylko muzyka orkiestry Dęty, ale także śpiew solistów. I każdy będzie mógł też włączyć się właśnie w ten śpiew, gdyż niektóre pieśni są nam bardzo znane, są śpiewane niemalże na co dzień w naszym sanktuarium.
2: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19. Zainteresowanie premierą było bardzo duże. Teraz jest druga okazja, by zobaczyć spektakl o życiu siostry Kolumby Czarnoty ze zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Sztukę pod tytułem Dwie Siostry w reżyserii Tomasza Antoniego Żaka, dyrektora teatru Nie Teraz, będzie można można zobaczyć w najbliższą środę o 13 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Reżyser podkreśla, że nie jest to przedstawienie biograficzne.
7: My chcemy wejść do środka tego wszystkiego, co się nazywa wyborem duchowym człowieka. Odwołując się do pewnych elementów życiorysu siostry Kolumby, jednak opowiemy historię postaci, którą w jakimś sensie wymyśliliśmy.
2: Mówił Tomasz Antoni Żak. Osoby, które chcą zobaczyć spektakl, powinny skontaktować się z Wyższym Seminarium Duchownym pod numerem telefonu 14 621 35 04 lub 14 621 35 05.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Zakończył się protest na kolei.
2: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda?
1: Nie będzie taryfy ulgowej, ulica Wałowa w Tarnowie pod lupą Straży Miejskiej.
3: Będziemy po prostu karać.
1: Oddalają się marzenia o nowym dworcu kolejowym w Limanowej.
4: Podjęto decyzję o odstąpieniu od modernizacji obiektu.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W samopołudnie zakończył się protest na kolei. Maszyniści przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Akcja spowodowała opóźnienia w kursowaniu pociągów. O szczegółach Aleksander Przoniak.
5: Na warszawskim węźle kolejowym nie ma tak dużych opóźnień jak w innych regionach kraju. Na dworcu Warszawa Centralna sięgały one 50 minut. Nie było ich zresztą tak wiele. Najgorzej było na połączeniach ze Szczecinem. Rekordzista ma 290 minut opóźnienia. Jest to pociąg relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny. Pasażerowie, choć dzisiaj muszą się uzbroić w cierpliwość, poniekąd przyznają rację kolejarzom.
6: Mają rację kolejarze, nie?
7: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców.
5: Protest to skutek całej serii wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych. Zdaniem kierowców, którzy dzisiaj czekali na jednym z przejazdów kolejowo-drogowych, to właśnie kierowcy są odpowiedzialni za te działania.
2: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda?
5: Mimo że protest już się zakończył, utrudnienia na kolei mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
1: Koniec upominania, zaczną się mandaty, zapowiada Straż Miejska w Tarnowie. Komendant Krzysztof Tomasik zwracał uwagę w programie Słowo za Słowo na notoryczne łamanie przepisów na ulicy Wałowej w Tarnowie. Wjeżdżać mogą tu tylko te pojazdy, które mają uprawnienia lub zezwolenia, jak chociażby dostawcy dojeżdżający do przedsiębiorstw czy sklepów. Jednak zamiast wjechać, rozładować towar i wyjechać, często na Wałowej można zauważyć sznur zaparkowanych samochodów, które stoją długo i w dodatku niejednokrotnie utrudniają przejazd, chociażby kursującemu tu czerwonemu autobusikowi elektrycznemu, który wozi mieszkańców po starówce. Krzysztof Tomasik zapowiada, że nie będzie już tolerancji dla takiego zachowania.
3: Nie będzie po prostu żadnej już taryfy ulgowej. Będziemy po prostu karać, bo tak nie może być, żeby na deptaku w pięknym miejscu samochody stały ciągiem na przykład 6 czy 7 samochodów wzdłuż budynków. To jest zaskakujące, że w ogóle ktoś nawet jadąc samochodem, a taka sytuacja miała miejsce, pozwolił na to, żeby córka wjechała na ulicę Wałową, mając świadomość, że jest tam zakaz ruchu. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy za zgodą taty, w zasadzie za przyzwoleniem taty, a nawet na mową swojego taty, ta 17-latka tam się pojawiła na ulicy Wałowej, bo tato chciał odebrać przesyłkę.
1: Mandat może wynieść nawet do 1500 zł i 8 punktów karnych, a jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być jeszcze wyższa.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Marzenia o nowym dworcu kolejowym w Limanowej zaczynają się oddalać. Polskie Koleje Państwowe nie planują takiej inwestycji, informuje Justyna Gawron z PKP SA. Po tym jak zburzony został stary budynek dworca przy ulicy Piłsudskiego, mieszkańcy zaczęli pytać, czy pojawi się nowy. Wielu z nich podkreśla, że po uruchomieniu linii 104 pasażerowie potrzebować będą prawdziwej poczekalni, kas czy toalet. Początkowo budynek dworca w Limanowej był przewidziany do modernizacji w programie Dworce przyjazne pasażerom, przyznaje przedstawicielka spółki.
4: Jednak na etapie przygotowań do inwestycji, po dodatkowych analizach dotyczących przyszłego wykorzystania nieruchomości, a także po konsultacjach z samorządem, podjęto decyzję o odstąpieniu od modernizacji obiektu. Była to decyzja wypracowana wspólnie z lokalnymi władzami, które wskazały potrzebę przeznaczenia tego terenu na funkcję parkingową. Dla PKP SA kluczowe jest, aby zagospodarowanie nieruchomości odpowiadało pasażerom i mieszkańcom regionu.
1: Jak dodaje przedstawicielka PKP SA, na ten moment nie są prowadzone rozmowy pomiędzy spółką a samorządem dotyczące budowy w tym miejscu dworca kontenerowego. Przypomnijmy też, że stary dworzec nie był zabytkiem, został zburzony w połowie sierpnia.
8: z życia Kościoła.
1: Formacja seminaryjna pozwala całościowo rozwijać się młodym ludziom w ich życiu duchowym, intelektualnym, emocjonalnym, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. W audycji W trosce o Kościół biskup wskazuje, że w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości w formacji seminaryjnej ważną kwestią jest pogłębienie duchowości, zwrócenie większej uwagi na humanistykę, a także na dobre poruszanie się we współczesnej kulturze.
9: Trzeba przyznać, że kandydaci do kapłaństwa są dziećmi tego świata, więc rozumieją pewne kwestie dotyczące mediów, dotyczące kultury, w której się poruszają. Jednakże trzeba spojrzenia też krytycznego, to znaczy nie odrzucającego te wszystkie przejawy, które mają wpływać na rozwój człowieka, ale przede wszystkim krytycznie, to znaczy jak dobrze wykorzystywać nawet osiągnięcia techniczne czy inne, a równocześnie te różne procesy prowadzać rzeczywistość zbawienia.
1: Alumni mają jeszcze wakacje, jednak za kilkanaście dni wrócą na uczelnię. Przypomnijmy, na pierwszy rok przyjęto 12 kandydatów do kapłaństwa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chłodno, pochmurno i deszczowo sprawdziły się prognozy meteorologów. No tak zapowiadali i tak się też dzieje. Także przeważnie chmurno, gdzieniegdzie mrzawka, gdzieniegdzie mocniej, mniej pada. No i niestety tak będzie do końca dnia. W nocy również możliwy jeszcze deszcz, spadek temperatury do 10 stopni, czyli niewielki, bo teraz na termometrach zaledwie 12, kresek powyżej zera w Tarnowie. Jutro nadal pochmurny dzień.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale jutro już opady powinny zanikać i niedziela zapowiada się całkiem przyjemna, bo na termometrach 22 stopnie z zachmurzeniem umiarkowanym. Początek przyszłego tygodnia to 17 stopni w poniedziałek, ale we wtorek znowu nadciągną do nas deszczowe chmury i w połowie września znowu popada.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: W piątek 11 września 2026 roku nisko kłaniam się słuchaczom Radia RDN Małopolska. Zapraszam bardzo serdecznie na piątkowe popołudnie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
5: To była autopromocja.

chłodny, troszkę ciemny, troszkę deszczowy piątek. Ale z Radiem RDN Małopolska oczywiście piątek pełen przebojów. Właśnie dzisiaj rozpoczniemy weekend. Będzie taki pół na pół. Jutro trochę chmur, w niedzielę więcej słońca i wyższa temperatura. Chyba piątek to właśnie dziś, to będzie najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. No ale nie mamy co narzekać, bo przecież przed nami wolne dni. Astronomiczna jesień zacznie się za dni 12, dzień chłopaka za dni 19. Będziemy obchodzić już wkrótce też Dzień Edukacji Narodowej, troszeczkę ponad miesiąc, 33 dni, a zmienimy czas z letniego na zimowy za dni 44. No mamy jeszcze cały czas lato w kalendarzu i tak będzie jeszcze przez 12 dni i jeszcze w lecie będzie pogodne niebo, będzie słonecznie i będzie ciepło. Na razie mierzymy się z tym, co mamy i do tego się przyzwyczajamy. Pomalutku. Także właśnie nie raptownie, delikatnie będziemy wchodzić w jesień. 11 dzień września 2026 roku, 6 minut po 6 wstało słońce, zajdzie 2 minuty przed godziną 19, czyli do zachodu słońca. Zostało nam jeszcze 6 godzin 38 minut. Raczej promieni słonecznych dzisiaj nie zobaczymy. Małe szanse. Dzień liczy sobie 12 godzin 51 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 47 minut i 21 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny 30 minut 39 sekund. Życzenia najlepsze dzisiaj przyjmują Felix, Gabriel i Dagna. Najlepsze od RDN Małopolska. Tyle chciałem ci dać w duecie. Beata Kozidrak, Mirek Breguła, Universe. 20,5 minuty po 12.

chciałem ci dać. Mirek Breguła, Beata Kozidrak. W popołudniowym piątkowym programie Radia RDN Małopolska, pewnie, że pełnym przebojów. A co ja bym chciał dać dzisiaj państwu? Słuchajcie uważnie, bo mam jeszcze zaproszenie do Tarnowskiego Teatru na dzisiejszy koncert. Oj, będzie się działo. Chór Solski, grupa pasjonatów śpiewu. Śpiewają od 2018 roku. Regularnie koncertują i będzie to naprawdę fantastyczny koncert. Dzień dobry, piosenko, hity wielkiego ekranu na bis. Teraz Fancy.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Cała Polska południowa jest zasnuta chmurami na południowym wschodzie, na południowym zachodzie i z tych chmur pada deszcz. Tak, przejaśnienia od Zielonej Góry w górę i od Lublina mniej więcej w górę. Tutaj jest więcej przejaśnień. No i niestety tak będzie do końca dnia z niskimi temperaturami. 12-13 stopni na termometrach. No maksimum chyba na dzisiaj to będzie 14 kresek powyżej zera. Także jest chłodno. Jutro ma być trochę lepiej.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Lepiej to nie znaczy, że wróci do nas lato. Nie, nadal to będzie chłodny dzień. 16 stopni na termometrach jutro to jest maksimum. Niewykluczone, że jeszcze gdzieniegdzie może popadać. Jutro na pewno będą chmury. A dzisiaj w godzinach popołudniowych jeszcze spodziewajmy się intensywnych opadów deszczu. A co?

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.
2: Dzisiaj jednak chętniej wybieramy samochód niż parasol, jednak parasol też trzeba wziąć ze sobą, aby dostać się do samochodu na parking czy też do garażu. No tak czy inaczej, rzeczywiście spory ruch dzisiaj w mieście. Przed południem tak było, teraz jest też ruch wzmożony przede wszystkim na Konarskiego, na ulicy Gumnińskiej, na Starodąbrowskiej tworzą się zatory, tak jest na ulicy Krakowskiej, też do góry jadąc na ulicy Targowej. Od czasu do czasu też jest ciasno, a to w związku z poszukiwaniem miejsc parkingowych w centrum miasta są kierowcy, którzy chcą wyjechać, opuścić miejsce parkingowe. No i oczywiście tworzą się tutaj też zatory. Podobnie wygląda ulica Lwowska, szeroka. Tutaj od góry jadąc w kierunku Starodąbrowskiej też jest ciasno. I na Starodąbrowskiej przy ulicy Słonecznej ruch wzmożony. Słoneczną, Sitki Słowackiego, no tutaj możemy powiedzieć, że mkniemy bez zatrzymywania. Dostajemy się do ulicy Klikowskiej. Na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, przy Koszyckiej Czerwonej. Także utworzyła się kolejka na Lwowskiej w stronę Rzeszowa. Tutaj płynnie, bez kłopotów. No i do centrum też powinniśmy dostać się w miarę spokojnie, jedynie między rondem ze Słańców Sybiru a rondem z ulicą Orkana ruch spowolniony. Na Słonecznej Alei Jana Pawła II płynnie, bez większych kłopotów. Jedziemy też elektryczną. Dalej jedziemy tutaj do ulicy, do Mości, dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego bez problemów. Na Alei Kwiatkowskiego też ruch umiarkowany. Wszystkiego bezpiecznego. Szerokości. Piotr Bukartyk, Nowy Świat, na zegarach 19 minut do 13.

Nowy Świat i Piotr Bugartek w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. Piątkowy, tak, to dziś będziemy wchodzić w weekend. I dzisiaj bawimy się u kogo? No i sprawdzamy, kto imienia obchodzi. Aisza, Bonaventura, Emilian, Felix, Jacynt, Jan, Piotr, Prot, Teodor i Wincenty. No i oczywiście Jacek. Dzisiaj mamy imieniny. Jacka jest przysłowie, gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni. Nie, no tak mówią przysłowie, jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. O, bardzo popularny jest Jacek w parze z plackiem, prawda? Pamiętamy film o tych, którzy ukradli Srebrny Glob. No dobrze, no a znamy też mnóstwo śpiewających Jacków, prawda? Pamiętają Państwo? Jacek Dowódzki na przykład, Jacek Lech, Jacek Kaczmarski. Kto jeszcze przychodzi na myśl śpiewający? Jacek Wąsowski, o, kiedyś współpracował też bardzo prężnie z Marzą Rodowicz. O, Stachurski też ma na imię Jacek Stachurski. Jacek Skubikowski, podobno właśnie najczęściej wyszukiwanym, czy też najbardziej pasującym nazwiskiem jest właśnie Skubikowski, jeżeli Krzyżówka podpowiada, daje zadanie. Jacek śpiewający to Jacek Skubikowski, tak. Jacek Wójcicki, o, jeszcze Wójcicki przychodzi na myśl. No jeszcze jeden Jacek mi przychodzi na myśl. W formie rebusu może podam nazwisko tego śpiewającego Jacka. Pyszna, aromatyczna, smakuje z rana, nie herbata, czyli już wiemy co, no i figura geometryczna, czyli Państwo już wiecie Państwo, o którego śpiewającego Jacka chodzi. O, to taka forma rebusu na piątkowe popołudnie. A skoro Jacek Skubikowski został wymieniony tutaj, no to niech zaśpiewa. Z najlepszymi życzeniami od nas dla wszystkich solizantów, dla wszystkich świętujących 11 września, dla wszystkich Jacków. Kup mi komika. Niech ten dzień będzie radosny dla wszystkich.

Jakub mi komika, niech będzie zabawnie w ten dzień 11 września 2026 roku. Jacków jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiamy, najlepsze życzenia im składamy. Już wiedzą Państwo, o którego Jacka śpiewającego chodziło, kiedy mówiłem, że jego nazwisko to pyszna, aromatyczna, spożywana często gęsto rano, nie herbata, czyli już wiemy co. No i figura geometryczna, która powstaje przez obrót prostokąta dookoła prostej albo taka ciężka maszyna drogowa. To już wiemy, o kogo chodzi, prawda? No oczywiście, kawa i walec. Także mamy Jacka Kawalca śpiewającego, kiedyś udzielał się w Budce Suflera, od niedawna tego nie czyni. A po godzinie 14 usłyszymy dzisiaj Budkę Suflera w innym... Nie, to nie on zaśpiewa. Budka Suflera też jest powód, dla którego posłuchamy tego zespołu. Tak jak jest powód, dla którego teraz sięgam po płytę tygodnia i potem właśnie utwór The Weeknd, no bo przecież weekend dzisiaj się zaczyna, a płyta jest zatytułowana Mad Dog in the Fog, zespół Train, za ocenę.

0: la.
1: Zespół Train zza oceanu. Płyta tygodnia Mad Dog in the Fog i Weekend. No i pięknie, rozpoczyna nam się weekend i może podczas tego weekendu warto wybrać się do lasu. No na przykład po to, żeby zobaczyć jelenia na rykowisku, tak? W lasach Beskidu Sądeckiego i Niskiego słychać już właśnie pierwsze odgłosy rykowiska. Okres godowy jeleni powoli będzie się rozkręcał, a jego oznaki będą towarzyszyć mieszkańcom górskich osiedli i turystom przez najbliższe tygodnie. Także lepiej to zobaczyć na żywo niż na obrazach. Obrazy tego typu to klasyczny symbol kiczu i złego smaku, niestety. No tak, to jest nawet słownik języka polskiego, tak to określa wprost, określa ten motyw jako kiczowaty oraz o banalnej tematyce jeleni na rykowisku. Ale z kolei zrobienie zdjęcia to może być prawdziwe arcydzieło i sztuka, więc do lasu warto wybrać się. Polecamy i zapraszamy. No i nie tylko po to, żeby zobaczyć jelenia na rykowisku, ale może znaleźć grzyby, które będą potrzebne podczas obiadu niedzielnego. Także tak, zachęcamy, a jeżeli wiecie, gdzie są grzyby, to dzwońcie pod 14 6 200 500, chwalcie się. No i dzisiaj o grzybach będzie w programie 4 pory gotowania, a ten po 13.

0: Anita Lipnicka, jestem powietrzem. Dziś jakość powietrza jest dobra, jednak aura nie zachęca do spacerów. Jednak dobrze, że pada, bo jak pada, to może grzybów będzie więcej. Potwierdza to też pani Danuta, która mówi, że teraz grzybów jest mało, a dzwoniła do nas z Gromnika, ale po deszczu być może, jak to po deszczu urosną. Za chwilę w RDN Małopolska wiadomości o 13.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
7: Związek Zawodowy Maszynistów zapowiada kolejne negocjacje w sprawie bezpieczeństwa. Dom Studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót studentów. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 2 października to dzień kolejnych rozmów kolejarzy i resortu infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa na kolei, poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Kolejarze zakończyli protest, podczas którego mijali przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Leszek Miętek podkreślił, że protest był zgodny z zapisami kodeksu pracy, które mówią o powinności powstrzymania się od pracy, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu.
8: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracujemy nad tym, ażeby to zneutralizować. Już mamy zaproszenia do stołu negocjacyjnego na 2 października. W środę jest też nadzwyczajne spotkanie zespołu bezpieczeństwa przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.
7: Protest był reakcją na częste wypadki oraz bezpośrednio na zderzenie się ciężarówki z pociągiem, do którego doszło w środę na Mazowszu. Mimo utrudnień w podróży pasażerowie przyznawali rację protestującym kolejarzom. Rozładowywanie powstałych opóźnień potrwa jeszcze kilka godzin.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Dom Studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót studentów. Choć przez 3 miesiące wolny od nauki budynek przy ulicy Słowackiego świeci pustkami, to od października wróci tu życie studenckie. A w budynku jest 188 mieszkań i wszystkie są już zarezerwowane.
9: Na liście rezerwowej oczekuje 30 osób. Oferujemy 22 pokoje dwuosobowe, 48 pokoi trzyosobowych. Wszystkie pokoje w domu studenta są wyposażone w samodzielne węzły sanitarne. Na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne kuchnie. Dysponujemy pokojami cichej nauki, świetlicą. Jest również udostępniona pralnia dla wszystkich studentów. Mamy również klub studencki, gdzie jest stół do ping-ponga, studenci mogą sobie zrobić jakąś imprezę okolicznościową.
7: Mówiła Monika Chmielowska, kierownik Domu Studenta Akademii Tarnowskiej. W części akademika trwają jeszcze ostatnie prace remontowe, które mają poprawić warunki mieszkaniowe lokatorów. Kilkanaście pokoi będzie mieć nową farbę na ścianach, część starych mebli zostanie usunięta i zastąpiona nowymi. Temat wróci jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Na Sądecczyźnie jest ponad 20 nowych miejsc, które strażacy rekomendują jako schronienia. Teraz w regionie takich punktów jest już ponad 300. Są to m.in. tunele, garaże podziemne czy piwnice, które znaleźć można w rządowej aplikacji, gdzie się ukryć. Jak mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta, ustalanie tego typu miejsc to często bardzo żmudna praca.
10: Te obiekty będą oznakowywane w odpowiedni sposób, tak żeby było oprócz tej informacji w aplikacji, gdzie się ukryć, również informacja, graficzna na danym budynku. Zrobiliśmy te łatwe obiekty, natomiast musimy teraz docierać do administratorów, do zarządców. Nie jest to zawsze łatwe, a dodatkowo też nie wszyscy chcą wyrażać zgodę, żeby taką przestrzeń udostępniać do tych właśnie celów na punktach schronienia.
7: W powiecie nowosądeckim powoli powstają też miejsca o wyższym rygorze bezpieczeństwa, czyli miejsca doraźnego schronienia. Dwa takie punkty będą na przykład w gminie Łącko. Do tego tematu także wrócimy w Pulsie Regionu.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Zabytkowy dwór z Wielogłów został rozebrany. Teraz ruszy jego ponowna budowa, ale w innej lokalizacji. Jak już informowaliśmy na antenie radia RDN, dwór będzie częścią ekspozycji w Sądeckim Parku Etnograficznym. To wyjątkowy projekt, podkreśla dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek, dlatego że jest to jeden z najstarszych dworów alkierzowych w Polsce. Budynek stopniowo zaczął popadać w ruinę, ale w procesie rekonstrukcji uda się go uratować i przywrócić do pierwotnej formy.
12: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego plus to, co będzie elementem rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu.
7: Po rekonstrukcji przed budynkiem zostanie zaaranżowany park, a rekonstrukcja powinna zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku. Umowa z wykonawcą opiewa na ponad 8 milionów złotych.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Chłodno i miejscami popada. Gdzie parasole będą dzisiaj potrzebne, to wyjaśnia Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Do końca dnia zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, ale na południu i południowym wschodzie kraju duże i tam możliwe są jednostajne okresami o umiarkowanym natężeniu opady deszczu. Słabych, przelotnych opadów deszczu można się także spodziewać w ciągu dnia na krańcach północnych kraju.
7: A na termometrach dzisiaj od 12 do 19 stopni.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najchłodniej na południu kraju, tak, na północy, tam 17-18, może do 19 kresek będą mogli zobaczyć mieszkańcy na przykład Gorzowa Wielkopolskiego czy Koszalina. Na południu tylko 12 kresek powyżej zera, no i oczywiście pochmurno w całym regionie, opady deszczu mniej, bardziej intensywne, gdzieniegdzie mrzawka, gdzieniegdzie pada, a są miejsca, gdzie leje. No i tak będzie do końca dnia, jak też słyszeliśmy w wiadomościach, nocy także może popadać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na świeżym powietrzu to można niedzielę planować, bo tutaj temperatura wzrośnie, 22 stopnie, będzie zachmurzenie umiarkowane z przewagą słońca. Jutro na termometrach też powinno być troszeczkę więcej, między 16 a 18 stopni, dziś maksymalnie do 14.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jest 7 minut po godzinie 13.

0: sam już nie wiem. No właśnie, mają Państwo zaplanowany już drugi wrześniowy weekend. Nie długi, ale drugi, bo właśnie taki jest w kolejności ten zbliżający się. Jeszcze nie, no to by trzeba było sobie tam wygospodarować troszeczkę czasu, bo na niedzielny obiad, żeby go przygotować, no to trzeba będzie wyjść do lasu. A żeby wyjść do lasu, trzeba mieć trochę czasu. A gdyby znalazły się grzyby, no to trzeba byłoby tego czasu jeszcze więcej, prawda? Gdyby były grzyby. No a one będą właśnie królować na stole podczas najbliższej audycji 4 pory gotowania. Zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
9: Bo

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Witam Państwa serdecznie.
3: Dzień dobry, witamy, witamy. A dziś, Pani Elu, idziemy do lasu. A jak do lasu, no to od razu po króla.
2: Po króla lasu. Czyli borowik. Dlaczego borowik. Nazwa król lasu? Prestiż, aromat, struktura. Inaczej również mówimy białe złoto. Odnosimy się w ten sposób do spodu kapelusza, młodych okazów i ich wysokiej ceny. Ale mamy jeszcze następne określenie. Zdrowe, czyste. Czyli bez robaków i piasku, idealne do krojenia. Ale mają również nazwę łebki. Potoczne określenie samych kapeluszy, najlepszych do smażenia w całości lub marynowania. Ale ma również nazwę świeżak. Czyli grzyb zebrany tego samego dnia z jednym twardym miąższem.
3: Mamy 40 rodzajów borowików podobno sklasyfikowanych. Nie będziemy się tutaj rozdrabniać. No wszyscy, myślę, że grzybiarze wiedzą, co zbierają, więc nie będziemy mówić, co jest. No trzeba uważać, no przede wszystkim na te goryczaki, prawda, żeby sobie całej potrawy nie zepsuć. Ale co można zrobić, jak już mamy piękne, sprawdzone lasy, wiemy, co zebraliśmy, mamy wspaniałe borowiki. Co, Pani Elu, można oprócz tych sosów tak zwanych, marynujemy? No i co jeszcze?
2: Marynowany, ale nie każdy będzie mógł jeść marynowany, jeżeli mamy ocet. Mhm. Ale gdyby nie te marynowane grzybki do wielu potraw, to tak by było smutno. Ale nie zawsze marynowany ma gościć na stole. Będzie świeży, będzie mrożony, będzie suszony. Proszę Państwa, grzyb nadaje potrawie smak, aromat. I przez wiele lat uważało się, że właśnie te cechy powodują, że tak chętnie sięgamy po grzyby. Ale tak naprawdę skład chemiczny jest bardzo podobny do składu warzyw. Czyli mamy te składniki, które są potrzebne dla naszego organizmu. Proszę Państwa, potraw naprawdę może być dużo. Któż nie marzy o zupie z prawdziwków z łazankami?
3: No pycha.
2: Klasyka.
3: A suszonych?
2: A suszone, aromat i te suszone. Wiele zup, wiele sosów. Ale ktoś mi może tutaj powiedzieć, dobrze, ale te grzyby są ciężkostrawne. Tak, proszę Państwa, zawierają ciężkostrawny grzybnik. Ale my możemy sobie pomóc. Ususzymy grzyby, zblenderujemy, mamy puder grzybowy. I proszę sobie wyobrazić, jak grzyby musimy trochę pogotować, to puder grzybowy dodamy na koniec potrawy, właściwie jest zagotowane i to nam wystarczy.
3: Bardzo dobry patent, polecamy.
2: Proszę Państwa, borowik szlachetny, prawdziwy król lasu. Jak lubimy słowo król, bo wiele osób mówi, ach, być królową, być królem, tak mamy króla na drodze. I przeważnie jest tak, że jak rosną, to rosną rodzinnie. I w ten czas grzybiarze prawie, że nie mają litości, cała rodzinka jest w koszu.
3: W tym roku jeszcze nie za wiele tych grzybów było, ale tamten rok podobno był rekordowy. Wszyscy to mówią. Więc mamy nadzieję, że w tym roku również zdążymy nazbierać i zabezpieczyć przynajmniej te święta w grzyby, Wigilię i tak dalej.
2: No, zawsze nam się kojarzą właśnie z Wigilią, ale jednak przez cały rok, jak sięgamy do tych grzybów suszonych, to każda potrawa jest smaczniejsza. Borowik usiatkowany. Kapelusz o zamszowej powierzchni. Bardzo często w grach planszowych to właśnie ten borowik jest
3: na ilustracjach.
2: Na ilustracjach.

0: ciemniejsza siateczka i cały
1: trząt. A pani zbiera borowiki?
0: Jeżeli pójdę do lasu, to ja nie jestem takim znawcą. Najczęściej mam ze sobą atlas, żeby porównać. Jak znajdę, to jestem szczęśliwa, ale znam ludzi, którzy mają takiego nosa do borowików, że gdzie wejdą, to mają borowiki. Trochę im tego zazdroszczę. A proszę Państwa, borowik sosnowy charakteryzuje się ciemnym, czerwono-brązowym lub fioletowo-brązowym kapeluszem o nierównej powierzchni. I tutaj, proszę Państwa, lasy iglaste i sosny. W lasach sosnowych jest tych borowików dużo, jeżeli są sprzyjające warunki.
1: My tutaj teoretycznie mówimy, jakie lasy, jakie borowiki, a ci nasi grzybiarze już się im oczy błyszczą, oni dokładnie wiedzą, pod którym drzewem co można znaleźć.
0: No właśnie.
1: Także czekamy na zaproszenia, chętnie przyjedziemy.
0: I pozbieramy i nauczymy się szybko zbierać.
1: Pani Elu, mówiliśmy już o podobieństwie borowików, w ogóle grzybów do warzyw. A jakie wartości odżywcze, co zawierają grzyby właśnie takiego cennego dla naszego organizmu?
0: Proszę Państwa, bardzo ważnym budulcem w naszym organizmie jest białko. Białko jest złożone z aminokwasów, które są dobrze przyswajalne przez organizm. I właśnie ten grzyb zawiera te białka. Więc warto sięgać do grzybów. A oprócz tego w borowiku znajdujemy wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wszystkie z tych składników dostarczają organizmowi energii. A ona jest stopniowo uwalniana przez wiele godzin. I to jest dla nas ważne, że nie za jednym zamachem i my już siadamy zmęczeni, tylko mamy powera na cały dzień.
1: Wiemy, że są pyszne, wiemy, że są zdrowe. Pani Elu, gotujmy, bo nas czas goni. Czyli co można przygotować z borowików? Mówiliśmy, że już można zamarynować. Co jeszcze można zrobić?
0: Sosy, zupy, kremy, przetwory. Ale proszę Państwa, to są te rzeczy podstawowe. Chociaż ja uwielbiam borowiki, które są usmażone na masełku z dodatkiem soli, pieprzu. I smak borowika niesamowicie podbija czosnek.
1: A jak już przyniesiemy z lasu te grzyby, Pani Elu, to co z nimi robimy? Czy my je płuczemy gdzieś pod wodą, czy tylko wycieramy jakimś pędzelkiem? Jak się zabrać za te grzyby? Może ktoś jeszcze nigdy koło grzybów tak nie pracował.
0: Borowik jest takim łatwiejszym grzybem. Bo jak sobie weźmiemy kurkę, to o, tam załomów jest. A tutaj czyścimy grzyb, dokładnie. No, jeżeli go pokroimy, jest wyczyszczony, to w ten czas bym nie radziła przelewać wodą. Jeżeli już ktoś bardzo chce dokładnie wymyć, to pod bieżącą wodą, ale grzyb w całości. Oczyszczony, ale grzyb w całości, bo tak to jednak wypłukujemy składniki, które są dla nas cenne. Proszę Państwa,
1: wiemy przepis, Pani Elu, koniecznie. Wiemy, że już smażone są pyszne, z pietruszką każdy sobie poradzi i z masłem, i sól, pieprz. Natomiast coś jeszcze byśmy chcieli od Pani dzisiaj.
0: Proponowałabym takie smażone borowiki z gęstą śmietaną. Niesamowicie dobre danie.
1: Jakie składniki?
0: 500 gram świeżych borowików, jedna duża cebula, dwie czy łyżki masła najlepiej klarowanego, 150 do 200 ml gęstej śmietany 18%, sól, świeżo mielony czarny pieprz do smaku. Opcjonalnie świeża natka pietruszki lub koper, bo faktycznie podbija nam ten dodatek smak sosu.
1: Śmietana kwaśna, dla ścisłości.
0: Śmietana kwaśna. Okay. I proszę Państwa, trzeba dobrze poszukać, żeby naprawdę ta śmietana była gęsta. Bo jeżeli mamy rzadszą kwaśną śmietanę, to ten sos nie będzie tak atrakcyjny. Co trzeba zrobić? Czyścimy borowiki z piasku i gliwia. Bardzo szybko przemywamy wodą i osuszamy.
1: Czyli jednak przepłukujemy tutaj.
0: To ja mówiłam, że płukamy grzyby, ale w całości to jest ważne. I teraz dopiero po tym procesie kroimy w mniejsze kawałki lub plastry. Podsmażamy cebulkę drobno posiekaną I teraz, proszę Państwa, proponowałabym tak, cebula nie lubi temperatury szokowej, więc możemy położyć masło, delikatnie ogrzewać, już możemy dać cebulę i w ten czas przeszklimy i ona będzie dużo smaczniejsza niż rzucona na mocno rozgrzany tłuszcz. Po zeszkleniu troszeczkę zwiększamy płomień, dodajemy borowiki i smażymy około 10 minut, aż się zrumienią i odparują nadmiar soku. I dlatego, proszę Państwa, masło klarowane, bo ono ma wyższą temperaturę palenia. Następnie dodajemy śmietanę, zmniejszamy ogień i całość dusimy około 5 minut, aż sos zgęstnieje i dokładnie oblepi grzybki. Doprawiamy i teraz, proszę Państwa, możemy dać natkę pietruszki, nie musimy dawać natki pietruszki, ale teraz proszę sobie wyobrazić grzankę bardzo dobrą i ten sosik, albo świeże ziemniaczki i trochę sosiku.
1: Tylko czy zdążymy te dodatki zrobić, czy zjemy prosto z patelni?
0: A tutaj też jest problem, bo najczęściej jest tak, że próbujemy, a później niewiele na patelni już zostało.
1: Smacznego życzymy.
0: Smacznego.
1: Do usłyszenia.
2: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.

0: RDN Małopolska.
1: Przepisy znajdą Państwo także na stronie internetowej rdn.pl, a kolejna audycja z tego cyklu za tydzień o tej samej porze. Na zegarach 25 minut po godzinie 13:00.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: No mrozu nie ma, no bo gdzie? No jeszcze połowy września nie ma. Także nie ma mowy o mrozach. A jednak wygląda na to, że ciecz w termometrach nam zamarzła. Nie chce być więcej, nie chce być mniej. 12 kresek powyżej zera w Tarnowie. No i pochmurne niebo, nie tylko w Tarnowie, ale i w całym regionie i gdzieniegdzie. Mży gdzieniegdzie pada, a gdzieniegdzie leje. Jak gdzie jeszcze nie polało, to poleje. Tak zapowiadają synoptycy, tak w całej Polsce południowo-wschodniej i zachodniej.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Na barometrach w Tarnowie 994 hektopaskale. Ciśnienie powoli będzie rosło. Więcej, bardziej to będzie zauważalne, odczuwalne dzisiaj w godzinach wieczornych i nocnych. Jamelia i Superstar, tu Radio RDN Małopolska w piątek, 11 września.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy. Drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Więcej samochodów o tej porze na ulicy Konarskiego. Niestety od Dąbrowskiego do Tuchowskiej w żółwim tempie poruszają się auta i w ogóle cała Starodąbrowska do ulicy Gumnickiej Konarskiego jest bardzo mocno przepełniona. W drugą stronę płynnie samochody poruszają się do ulicy Kołłątaja, ale jednak ten kierunek do ulicy Konarskiego raczej zablokowany jest w tej chwili. Dopiero lepiej jest na Narutowicza w kierunku Krakowskiej. Na Krakowskiej też wzmożony ruch do Narutowicza. Przy Warsztatowej ruch niewielki w tej chwili, przy Czerwonej również spokojnie. Szujskiego, Mościckiego tutaj płynnie, bez kłopotów jedziemy ulicami Mickiewicza i Aleją Solidarności. Słoneczna, wolna od korków. Lwowska, no tradycyjnie między jednym a drugim rondem. Doskonale Państwo znacie to miejsce. Niestety jest przykorkowane. Dalej Jana Pawła II, cisza i spokój. I podobnie do autostrady dojeżdżamy Pendereckiego płynnie. Błonie spokojna, spokojnie, bez kłopotów na Wyszyńskiego i na Czystej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Pet Shop Boys i Rent. Piątkowe popołudnie pełne przebojów. No i mam dla Państwa zaproszenia na dzisiejszy koncert na godzinę 19 do Tarnowskiego Teatru. Jednak nie na dachu, bo widzimy, co się dzieje nad naszymi głowami. Pada. Deszczowa piosenka pięknie by brzmiała, no ale kolejne niekoniecznie w tych okolicznościach przyrody, więc cały koncert odbędzie się w foyer Tarnowskiego Teatru. 14 6 200 500. Dzwońcie. You dress me up.

0: zakończenie lata, to co widzimy za oknem, no to widzimy, że lato ma się ku końcowi. Chór Solski zaprasza na wieczór pełen melodii. Pod gołym niebem miał odbyć się ten koncert, ale niestety z przyczyn obiektywnych, niezależnych od zespołu Tarnowskiego Teatru, od zespołu, no niestety ten, znaczy no też niestety, bo koncert się odbędzie, tyle że w foyer Tarnowskiego Teatru, nie na dachu, więc te okoliczności przyrody nie są nam dane dzisiaj, ale w przyszłości gorąco zapraszamy także i do tego, na to miejsce. Będą jeszcze na pewno okazje, aby zobaczyć właśnie scenę na dachu Solskiego. A teraz będzie można podziwiać chórzystów właśnie w foyer Tarnowskiego Teatru. Koncert niezwykły, bo zatytułowany Dzień dobry, piosenko, hity wielkiego ekranu na bis. Pani Balbina chyba chciałaby wziąć udział w tej zabawie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I w tym koncercie, w zabawie, bo trzeba będzie oczywiście rozpoznać fragment utworu. Po krótkim fragmencie trzeba będzie podać tytuł utworu, który zabrzmi podczas dzisiejszego wieczornego koncertu w Tarnowskim Teatrze. Czy jest pani na to przygotowana, pani Albino?
1: No, próbuję. Dobra.
0: No to próbujmy. Naprawdę to będzie krótki fragment. Czy wiemy coś?
1: Nie wiem. Jeziora będzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: Stawia pani na jeziora będzie, czyli co? To nie ten klimat. Tak jeszcze raz, proszę posłuchać. Nie jezioro będzie. Na pewno nie.
1: Nie.
0: Ale to powiem tak, że to jest bardzo stara piosenka. Jeszcze przed wojną została nagrana i wykorzystana w filmie, który ma dokładnie ten sam tytuł, co ta piosenka. Może coś przyjdzie do głowy. 36 rok. 1936. Piękny okres międzywojenny. Piękny film.
1: Tak, okres piękny, ale nie, jak tak na szybko to chyba nie.
0: Może jeszcze nie, raz. Nie, nic nie przychodzi do głowy?
1: Nie, tak na szybko to nie. Nie.
0: A, też mamy czas też do... No dobrze, no po wielu latach właśnie powstał ten na nowo nagrany ten. No nie mogę na razie nic powiedzieć. No to w takim razie...
1: Na pewno oglądałam, bo...
0: No pewnie tak. A może z innym utworem pani spróbuje?
1: No, nie.
0: Nie,
1: bo to nie ta melodia. Nie będę.
0: Dobra, a to może z innym utworem pani spróbuje, jaki dzisiaj też będzie można usłyszeć. Chcemy
1: no, państwu... spróbować.
0: Dobra, no to próbujemy. Czy tu się uda rozpoznać nam? Znamy?
1: Na pewno słyszałam, z czymś, ale to mówię dzisiaj. Aha, pogoda to... nie służy na myśleniu mojemu.
0: Pani Albino, no to może następnym razem. Jesteśmy umówieni, tak? Dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru życzę, miłego popołudnia.
1: Do usłyszenia.
0: No i całego weekendu także słonecznego. 14 6 200 500. Nasz telefon jest do państwa dyspozycji. Koncert na zakończenie lata. Dziś w Tarnowskim Teatrze. Warto się wybrać. Piękne przeboje filmowe. No i nie tylko filmowe. Chór Solski, przypomnę, to grupa pasjonatów śpiewu, którzy od 2018 roku regularnie koncertują, nadając nowy blask dobrze znanym piosenkom. 14 6 200 500. Halo, dzień dobry. Jestem przekonany, że uda się nam odpowiedzieć na pytanie, kolejne pytanie konkursowe. Halo, dzień dobry. Tutaj nie ma.
2: Halo, dzień dobry.
0: O, jest ktoś z nami. Kto po drugiej stronie?
2: Paweł.
0: Witam ciebie, Pawle. To co, wracamy do tego pierwszego utworu, spróbujemy odpowiedzieć, co to jest za utwór?
2: Możemy wrócić, tak?
0: Tak, proszę bardzo. I słuchamy. No, Paweł się poddał. 14 6 200 500, a mógł spróbować z drugim, który uważam, że jest o wiele prostszy do odgadnięcia. Utwór, który także dzisiaj zostanie wykonany przez chór Solski w przestrzeniach Tarnowskiego Teatru. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kto po drugiej stronie?
3: Dzień dobry, Jadwiga.
0: Pani Jadwiga, skąd do nas dzwoni? Skąd?
3: Z okolic.
0: Z okolic, gdzieś tam słyszę z okolic Tuchowa, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
3: Tak.
0: Aha. Pani Jadwigo, to co, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak jest tutaj piosenki?
3: Ten drugi?
0: Ten drugi? Tak. Proszę bardzo.
3: Niech żyje bal.
0: A, no i mamy przecież wielki przebój Marii Rodowicz, niech żyje bal.
3: Tak,
0: i tutaj nie było żadnych problemów. Pierwszy jednak sprawił, że były pewne kłopoty. No nie dziwię się, że były kłopoty, ale brawa dla pani są za niech żyje bal.
3: Dzięki.
0: I za chwilę Maryla Rodowicz w całości nam wyśpiewa Niech żyje bal, a ja teraz chciałbym tylko pogratulować raz jeszcze wygranej w tymże właśnie konkursie, no i zaprosić panią ze sobą towarzyszącą do Tarnowskiego Teatru. I kogo pani zabierze ze sobą?
3: Myślę, że męża.
0: Mąż ma na imię jak?
3: Jacek.
0: I zapraszamy. O, to dzisiaj jeszcze ma imieniny do tego. Wszystkiego najlepszego dla pana Jacka. Piękny prezent imieninowy. Pięknie spędzony czas w Tarnowskim Teatrze. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować to zaproszenie. I wielkie ukłony i życzenia od nas dla męża. I miłych wrażeń
3: dziękuję
0: życzę
3: bardzo,
0: państwu.
3: Dziękuję,
0: okej. Okay. Jesteśmy umówieni. Maryla Rodowicz, Niech żyje bal. A później państwo nie będą pewnie zaskoczeni, że zaśpiewa. No, kto zaśpiewa, to ja jeszcze nie zdradzę. W każdym razie dzisiaj te dwa utwory zostaną wyśpiewane w Tarnowskim Teatrze. Maryla Rodowicz na początek.

Radowicz, dzisiaj w Radiu RDN Małopolska, a dziś w Teatrze Chór Solski. Jeszcze raz zapraszamy na ten spektakl muzyczny. Hity wielkiego ekranu na bis. No i oczywiście jeszcze utwór, który nie został rozpoznany przez naszych słuchaczy, a także dzisiaj wybrzmi. Ada, to nie wypada.

0: Irena Santor w utworze Ada to nie wypada. Pierwotnie ten utwór zaśpiewała Lodamir Żanka, tak chyba nie przekręciłem, troszeczkę przekręciłem to nazwisko. W każdym razie z filmu Ada to nie wypada z 1936 roku. Nie mi Żanka, tak, pani Lodzia. Natomiast Irena Santor w 1963 roku również nagrała tę piosenkę, a dzisiaj będzie można ją usłyszeć w Tarnowskim Teatrze Fueje. Pierwotnie ten koncert miał odbyć się na scenie na dachu Teatru Solskiego, no ale niestety opady deszczu jednak sprawiły, że ten koncert zostanie przeniesiony do Fueje. Hity wielkiego ekranu na bis. Chór przygotowywał się do tego koncertu m.in. podczas warsztatów wokalnych prowadzonych przez trenerkę wokalną Grażynę Grobelną Przybyło oraz pianistę Piotra Niedojadło. No i efekty tej pracy będzie można usłyszeć dzisiaj o godzinie 19. Także piosenki będą to musicalowe, kabaretowe i filmowe, znane, lubiane utwory takie jak właśnie Dzień Dobry, Moon River, Deszczowa Piosenka, Ada to nie wypada, Rzeka Marzeń, czy Nie bądź taki szybki, Bill. Spotkanie z muzyką, która potrafi wzruszyć, rozbawić i na chwilę przenieść w świat pięknych obrazów i emocji znanych z wielkiego ekranu, mówi Piotr Prokop, prezes stowarzyszenia. Dzisiaj godzina 19. Spotykamy się w Tarnowskim Teatrze. A już za chwilę spotkamy się z Martą Jodłowską, która punktualnie o godzinie 14 przedstawi najświeższe wiadomości. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto. Gorąco polecam i zapraszam.
1: RDN Małopolska. Region jest nasz.
2: Reklama. Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
2: Po reklamie.
1: RDN Małopolska.
4: Mieszkańcy osiedla Szczawniczne w Krynicy narzekają na długotrwający remont ulicy Kraszewskiego.
5: Z tego co się orientuję, to prace mają być ukończone do połowy przyszłego roku.
4: Zaprosimy też do Limanowskiej Bazyliki na koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.
6: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Około 20 tysięcy minut, w sumie tyle opóźnienia, miały pociągi do godziny 12. To w związku z akcją protestacyjną, jak informują Polskie Linie Kolejowe, do tego czasu w sumie uruchomiono 3001 pociągów, z czego w trasę z opóźnieniem wyjechało 589. Odwołania do tej pory na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów. Jak mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, akcja została skrócona, by pasażerowie mogli dojechać do swoich domów. domów.
7: Wiecie państwo, że skróciliśmy czas tych działań maszynistowskich ograniczających prędkość o połowę, do 12 godzin. Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
4: Projekt przepisów zaostrzających kary będzie gotowy na początku przyszłego tygodnia.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Mieszkańcy osiedla Szczawiczne w Krynicy Zdroju narzekają na długotrwający remont ulicy Kraszewskiego. Władze uzdrowiska apelują do zarządcy drogi o sprawniejsze wykonywanie prac, ale jak przyznają, gmina nie jest w tym temacie decyzyjna. Wymiana nawierzchni i chodnika na odcinku ponad 200 metrów trwa tam już prawie pół roku, co utrudnia życie mieszkańców, którzy codziennie jako kierowcy muszą pokonywać tę trasę. To droga wojewódzka 971, a więc zarządcą, a zarazem inwestorem prac nie jest miasto, ale Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba, który przyznaje, że interweniował w tej sprawie.
5: Wstępnie dowiadywałem, jak te prace mają przebiegać. Poprosiłem Zarząd Dróg Wojewódzkich, żeby się temu tematowi przyjrzeli. Tego, co się orientuję, to prace mają być ukończone do połowy przyszłego roku. Natomiast oczywiście prosiłem o uwzględnienie ewentualnie potrzeb i odcinkowe, kompleksowe załatwianie sprawy, czyli jak się rozpocznie dany odcinek, to żeby go zakończyć, dopiero robić następny. Natomiast oczywiście nie jesteśmy tu władni. No prosiliśmy o jakby większą empatię i zwrócenie uwagi na potrzeby mieszkańców.
4: Tymczasem według informacji zamieszczonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na mapie utrudnień, remont na ulicy Kraszewskiego ma trwać jeszcze do połowy listopada. Aby wyjaśnić kwestię terminu, zwróciliśmy się z zapytaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Czekamy na odpowiedź.
8: Z życia Kościoła.
4: To okazja, by spojrzeć na swoje życie, emocje i wiarę. Będą goście, integracja, atmosfera sprzyjająca otwartości, inspiracji i wymianie doświadczeń. Trwają zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej. Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. Na początku października w Arenie Jaskółka w Tarnowie odbędą się spotkania dedykowane uczniom klas ósmych i szkół ponadpodstawowych.
9: Cieszymy się już szóstą edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i Żyj. Co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł, Powstań i Żyj, dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca.
4: Mówił ksiądz Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zapisy trwają do 27 września za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. A spotkanie w Arenie Jaskółka odbędzie się 7 października dla szkół średnich, a dzień później dla klas ósmych.
1: RDN kulturalnie.
4: A już jutro w Rymanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. Zagra orkiestra Dęta Echo Podhala, a towarzyszyć będą jej soliści. Zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, kustosz Rymanowskiej Bazyliki.
6: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów, ale także pieśni napisane specjalnie dla naszego sanktuarium. Będzie to nie tylko muzyka orkiestry Dęte, ale także śpiew solistów i każdy będzie mógł też włączyć się właśnie w ten śpiew, gdyż niektóre pieśni są nam bardzo znane, są śpiewane niemalże na co dzień w naszym sanktuarium.
4: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w dniu centralnej uroczystości odpustowej, czyli w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mniej bardziej, ale pada w całym regionie. Wszędzie potrzebne są parasole. Jeżeli nawet na chwilę przestało padać, to za chwilę wrócą deszczowe chmury. Tak to wygląda na mapach naszego regionu. No i niemalże tak jest w całym na południowym wschodzie, na południowym zachodzie. Dopiero na północy jest więcej rozpogodzeń i tam bez opadów. No i tak nam przyjdzie się mierzyć z tymi opadami do końca dnia i również w nocy może popadać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jakość powietrza jest teraz średnia, na barometrach w Tarnowie 994 hektopaskale, na zegarach 6,5 minuty po godzinie 14.

11 września świętują Aisza, Bonaventura, Emilian, Felix, Hyacynt, Jacek, Jan, Piotr, Prot, Teodora i Wincenty. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Frank Sinatra.

I'm from New York, New York, motyw przewodni z filmu New York, New York i Frank Sinatra. W 2001 roku wszystkie oczy za oczy całego świata skierowane były na Nowy Jork. Blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon i Capitol w Waszyngtonie, który został udaremniony, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich. Teraz posłuchamy jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów irlandzkiej wokalistki Annie. Wydany został w listopadzie w 2000 roku, ale ta piosenka zyskała status symbolu po zamachach z 11 września w 2001 roku. Amerykańskie media, w tym CNN, masowo podkładały ten utwór pod materiały wideo upamiętniające tamte wydarzenia, a Annie wydała wtedy specjalny remix singla, a zyski z jego sprzedaży przekazała na rzecz ofiar.

ta wersja z 2021 roku. Cały dochód ze sprzedaży tego singla został przekazany na Fundusz Pomocy Rodzinom Ofiar. W tym rodzinom poległych strażaków, a przypomnę, ta oryginalna wersja Any Only Time została wykorzystywana jako podkład muzyczny do fotoreportaży z 11 września. Teraz Budka Suflera.

Borysewicz do niego należy. No i Jan Borysewicz skomponował utwór Niewierz nigdy kobiecie, a teksty napisał Andrzej Mogielnicki. Razem współpracowali w owym czasie z Budką Suflera. No i właśnie tutaj wszystko się praktycznie zaczęło, bo postanowili odejść z Budki Suflera i założyć zespół Lady Punk. 81 rok, 11 września to oficjalna data powstania zespołu Lady Punk. No, skład zespołu zmieniał się, zawsze jednak w zespole występowali i występują Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Po tym, jak zakończył zasadniczą służbę wojskową, zresztą Janusz Panasewicz został właśnie odnaleziony przez Andrzeja Mogielnickiego, kiedy śpiewał w wojskowym zespole. Trafił do Lady Punk w czasie przepustki Janusz Panasewicz. Tak to się właśnie wszystko zaczęło od Budki Suflera. Na a płyta, która się ukazała, pierwsza płyta debiutancka, to musiało upłynąć 2 lata. To był 83 rok i właśnie na tym krążku znalazły się takie hity jak ten, najbardziej rozpoznawalny, że zresztą kto nie rozpoznaje Kryzysowej Narzeczonej, Mogłaś moją być, Fabryka małp, Fabryka snów, Pokręciło mi się w głowie, Od wydarzeń i od dat, Dużo, dużo, dużo nas, Do pieczenia chleba, czyli Dudu, Zamki na piasku, Gdy pełno w szkle, i tak dalej, i tak dalej. No to co? Lady Punk.

0: Dokładnie tak. O, to już 45 lat, prawda? Ależ to szybko minęło. Gratulujemy zespołowi tak dobrej kondycji. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć, mówi Janusz Panasewicz. Pozdrawiam słuchaczy RDN Małopolska.
0: Dziękuję i odwzajemniamy uściski także dla pana Janusza. Od nas dla was. Zapamiętają państwo w Tarnowie ten rok 84, kiedy zespół Lady Punk gościł w Mościcach, hala Jaskółka. Dali wtedy dwa koncerty. Jeden po południu dla młodzieży szkolnej, a drugi koncert wieczorny. Pamiętają państwo o to wydarzenie? Tak, to były takie czasy. 84 rok. Niezwykle obfity w koncerty grupy Lady Punk. 26 minut po godzinie 14, o 14.30 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
0: Po reklamie.
8: Służba celno-skarbowa, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Policja i wiele innych służb prezentowały swoje możliwości młodym mieszkańcom Bochni. Na bocheńskim rynku zorganizowano dziś targi pracy służb mundurowych, które miały na celu przybliżenie realiów pracy w różnych formacjach. Duże zainteresowanie wzbudzało stoisko Izby Administracji Skarbowej z Krakowa. Funkcjonariusze pokazywali młodym ludziom, jakie przedmioty zatrzymują na granicach jako kontrabandę. Jak mówiła Małgorzata Woźniak-Słota, starszy ekspert służby celno-skarbowej Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, przestępcy usiłujący przemycić nielegalne towary nie ograniczają się tylko do przewozu przez granicę papierosów czy alkoholu.
9: Jest to służba, która ma dosyć dużą gamę stanowisk, od zupełnie spokojnych komórek zajmujących się kwestiami finansowymi, kadrowymi, po takie, które zwalczają przestępczość na granicach. Duże zainteresowanie jest tym stoiskiem ze względu właśnie na te przedmioty, które zostały zatrzymane jako nielegalnie wprowadzane na nasz obszar celny. Fantazja osób, które przewożą takie rzeczy, nie zna granic, więc można znaleźć tu bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Najbardziej ekstrawagancki to chyba naszyjnik z kłów jaguara.
8: Na jednym ze stoisk podczas targów można było poznać możliwości kariery wojskowej, a uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli także dowiedzieć się, jak wygląda praca policjantów zajmujących się sprawami kryminalnymi. O targach jeszcze dziś mówić będziemy w Pulsie Regionu.
10: Wiadomości ważne dla kierowców.
8: Od najbliższego poniedziałku zamknięta będzie ulica Sienkiewicza w Nowym Sączu. Na odcinku od Zygmuntowskiej do Szujskiego rozpocznie się remont sieci wodociągowej. Po zakończeniu tego etapu prac wykonawca robót drogowych przystąpi do przebudowy ulicy. Kierowcy będą mogli ominąć zamknięty fragment drogi, korzystając z wyznaczonych objazdów. Ulicą Zygmuntowską przez pierwszego pułku strzelców podhalańskich do Szujskiego albo Zygmuntowską przez ulicę Świętej Kunegundy do Szujskiego. Miejski Zarząd Dróg nie podaje, jak długo będą trwać utrudnienia.
10: RDN kulturalnie.
8: To nie tylko przypomnienie książek Marii Kownackiej związanych z Sądecczyzną. Wystawa pokaże ich pierwotną formę. Tak ekspozycję zatytułowaną Muszka w Bursztynie, którą będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Sądeckiej, zapowiadają organizatorzy. Już dziś w Nowym Sączu po raz pierwszy będzie można oglądać ilustrację profesora sztuk plastycznych Witolda Chomicza, który ilustrował pierwsze wydania książek Marii Kownackiej, Rogasia z Doliny Roztoki i Szkołę nad Obłokami.
11: Myślę, że ilustracje i praca malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które pokazują jego zainteresowanie regionem. Mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu.
8: Mówiła kurator wystawy Justyna Stasiek-Harabin, wernisaż wystawy dziś o 17 w gmachu głównym Muzeum Ziemi Sądeckiej, a wystawę będzie można oglądać do 30 stycznia przyszłego roku. A w kinie Klaps w Limanowej rusza cykl Dobre Kino. Będzie to przestrzeń spotkania filmu, wiary, duchowości i rozmowy o tym, co w życiu naprawdę istotne. Pierwsze spotkanie w najbliższy poniedziałek, zapowiada Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
0: Na inaugurację proponujemy Państwu wspaniały film Maryja Matka Papieża, poświęcony wyjątkowej i bardzo głębokiej relacji świętego Jana Pawła II, wcześniej oczywiście jako Karola Wojtyły z Matką Bożą. Film przybliża maryjny wymiar życia i całego pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz pokazuje, jak zawierzenie Maryi towarzyszyło mu w kolejnych etapach jego życia.
8: Seans rozpocznie się w poniedziałek o 17, a data inauguracji nie jest przypadkowa. Pierwsze spotkanie w ramach Dobrego Kina będzie też wprowadzeniem w czas Wielkiego Odpustu Maryjnego w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Patronat medialny nad projektem sprawuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pada i padać będzie z niewielkimi przerwami, ale jednak parasole są potrzebne. Tak jest w Ciężkowicach, w Zakliczynie, w Jodłowej bardzo intensywnie pada. Podobnie jest w Ryglicach czy w Lubczy. No są potrzebne parasole. Tak samo jest też i w Tarnowie i w godzinach popołudniowych jeszcze może intensywniej popadać deszcz. Zanikać będą opady w godzinach nocnych. Jutro bez opadów, ale nadal pochmurne niebo i raczej na słońce nie mamy co liczyć. Słoneczna będzie niedziela.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Słoneczna i cieplejsza będzie niedziela, bo na termometrach powyżej 20 stopni, 22 zapowiadają meteorolodzy. W poniedziałek znowu spadek temperatury i wzrost zachmurzenia i opady deszczu. We wtorek również opady deszczu, ale wyższa temperatura, bo 23 stopnie. Na razie sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, poprawi się w niedzielę. Ania Wyszkoń, zapytaj mnie o to, kochany. 14:36.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
2: Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich podróżujących to piątkowe, deszczowe popołudnie po regionie. Pomimo złych warunków, nie najlepszych na pewno do prowadzenia pojazdów, bo drogi śliskie, padający deszcz ograniczający widoczność, wycieraczki zamiatają, czasami szybciej, czasami wolniej, ale jednak no, utrudnia na pewno padający deszcz jazdę w Bochni bez zdarzeń drogowych. W Brzesku dwie kolizje drogowe, co mówi oficer dyżurny w Dębicy. Kilka minut temu doszło do kolizji w miejscowości Parkosz, ale na szczęście nie ma i utrudnień i nic groźnego się nie stało. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych, a tarnowscy policjanci od rana odnotowali 3 niegroźne stłuczki. O tej porze jak wyglądają ulice Tarnowa? No widać, że zbliża się weekend wielkimi krokami. I też dużo aut na Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej, na Gumińskiej, na Dąbrowskiego. Nadal utrzymuje się ruch zwiększony. Dużo samochodów na rondzie Orkana Lwowska. Dużo samochodów także na ulicy Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej, na Mickiewicza na wysokości Alei Solidarności. Tutaj też tłoczno, Szkotnik, Klikowska, ruch większy i na ulicy Krakowskiej, na Warsztatowej, przy Warsztatowej ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Na zegarach kwadrans do godziny 15:00.

do. O 15.30 zaprosimy Państwa do słuchania Pulsu Regionu. To informacyjne podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz już teraz i w imieniu Lucyny Ruchały. Dzisiaj między innymi o miejscach schronienia na Sądecczyźnie, doraźnego schronienia. Ile i powstaje i gdzie? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Zajrzymy do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Tu powstaje nowy budynek i też jest przeniesienie zabytkowego dworu z Wielogów. Będziemy mówić także o mundurowych targach pracy. Czy młodzi ludzie chcą zakładać mundury? Major Paweł Badoń będzie gościem dzisiejszego programu. Oczywiście zajrzymy także na kolej. Pasażerowie jedni rozumieją, inni nie rozumieją. No jest strajk kolejarzy, wprowadziło to duże zamieszanie. Jak to wszystko wygląda od środka, będzie to sprawdzać dzisiaj nasza reporterka w popołudniowym magazynie informacyjnym. I będzie też coś, na co czekają studenci. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Na rozpoczęcie roku akademickiego, no i na dobre miejsce w akademiku. Oczywiście i taki akademik dzisiaj odwiedzimy. Zostańcie z nami!

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: Religia a Jezus. Jednym z komentarzy, który często słyszę, gdy ktoś dowiaduje się, czym się zajmuję, jest stwierdzenie, że jestem religijny. No cóż, nie bardzo się z tym zgadzam. Pewnego dnia za Jezusem szła rzesza ludzi. Jeden z lokalnych przywódców religijnych o imieniu Jair podszedł do niego, padł do jego stóp i błagał: przyjdź i włóż ręce na moją umierającą córkę, żeby została uleczona i żyła. Jezus miał już w tym czasie reputację uzdrowiciela. Zgaduję, że stąd wzięły się te tłumy. Chciałbym, żebyś razem ze mną zwrócił na coś uwagę. Jair cieszył się wysoką pozycją i szacunkiem. Był przywódcą tamtejszej synagogi. Był człowiekiem religijnym. Pomimo to uniżył się, padając do stóp Jezusa i błagając go o uzdrowienie. Dlaczego? Ponieważ pomimo całej swojej religijności, edukacji, pozycji, nauczania, nie był w stanie uzdrowić swojej córki. Tylko Jezus miał taką moc. To właśnie jest różnica między religią a Jezusem.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: przedtem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
0: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 9,5 minuty po godzinie 15. Kochani, przypominam o pielgrzymce do Medjugorje, która odbędzie się od 3 do 10 października. Są jeszcze wolne miejsca i można odwiedzić tę niezwykłą miejscowość. Numer telefonu 691-147-893. Wciąż jeszcze można zapisać się na pielgrzymkę do Medjugorje. Na zegarach to już 10 minut po 15.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranych.

0: Tycacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złomicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
5: To była autopromocja.

Godziny szczytu, do tego mamy piątek i rozpoczyna się weekend. Widać to na ulicach miast. W Bochni na przykład na Trudnej dużo samochodów, na Kościuszki, na Kraszewskiego ruch jest zmrożony, dużo samochodów. Tutaj mamy na Poniatowskiego. Podobnie w Brzesku, Kościuszki, Głowackiego, Rynek, zatłoczone są te ulice. I w Tarnowie też, no niewiele lepiej, trudno się jeździ po mieście. Na Narutowicza, na Krakowskiej, na Gubnickiej, na Dąbrowskiego ruch wzmożony. Zderzak w zderzak jedziemy ulicą Narutowicza. Na ulicy Lwowskiej także przybyło samochodów, bardzo dużo aut w kierunku ulicy Orkana. Bardzo, no niemalże na całej tej długości. Na Starodąbrowskiej także ciasno do ulicy Słonecznej. Na Sitki Słowackiego tu jest nieco swobodniej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej także ścisk. Na Mościckiego jadąc od Mościckiego.

w kierunku centrum także ruch jest wzmożony, a na Alei Kwiatkowskiego auta stoją, podobnie na Wyszyńskiego, na ulicy Czystej, ruch wzmożony w kierunku Mości, przy Czerwonych Klonów także kolejka aż do Ronda Solidarności, na Witosa dopiero przejaśnienia. Wszystkiego bezpiecznego!

Zbliża się godzina 15.30, tym samym nasze piątkowe, popołudniowe spotkanie w Radiu RDN Małopolska powoli zmierza ku końcowi. O 15.30 przywita Państwa Lucyna Ruchała, która poprowadzi ostatni w tym tygodniu Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. A ja, życząc Państwu miłego, spokojnego weekendu, zapraszam do słuchania programu w sobotę o godzinie 21.30, do słuchania programu Wieczór dla Ciebie. Muzyczne pozdrowienia i życzenia. A dzisiaj na zakończenie tradycyjnie zaglądam na karty kalendarza muzycznego. W Londynie w 1977 roku 11 września przyszedł na świat John Buckland, gitarzysta popularnej brytyjskiej grupy Coldplay. Na zakończenie muzyczne Coldplay, hymn for the weekend. Jerzy Olszówka, do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do siedliska. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
0: Po reklamie.
8: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
9: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
8: Interwencje.
10: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
8: Opinie.
11: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
8: Fakty.
12: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
8: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
13: Mieszkańcy regionu odczuli protest maszynistów. Podróżni narzekali na opóźnienia, przyznawali jednak, że rozumieją, z czego wynika sytuacja.
14: Rozumiem pracowników kolei, natomiast no nie wiem, można było chyba poszukać jakiejś innej formy protestu.
13: Z trudnościami, ale powstają. Miejsc schronienia na Sądecczyźnie jest już ponad 300.
15: Te obiekty będą oznakowywane w odpowiedni sposób, tak żeby było oprócz tej informacji w aplikacji, gdzie się ukryć, również informacja graficzna na danym budynku.
13: 188 pokoi, wszystkie zajęte. Tarnowski akademik przygotowuje się na powrót studentów.
16: W tym roku nowością jest apartament rodzinny, dwupokojowy. Przeznaczony jest dla studentów Akademii Tarnowskiej samotnie wychowujących dziecko, bądź małżeństwa z dzieckiem, w których przynajmniej jeden z małżonków jest studentem Akademii Tarnowskiej.
13: Szykują się duże zmiany w sądeckim skansenie. Trafi tu zabytkowy dwór z wielogłów, a także powstanie nowoczesny budynek w stylu Bauhaus.
17: Chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie, nie udawało się.
13: Gościem Pulsu Regionu po 16 będzie major Paweł Badoń, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie. Podczas targów pracy służb mundurowych w Bochni rozmawialiśmy o możliwościach kariery, jakie daje dziś młodym ludziom Wojsko Polskie. Te wszystkie tematy, a nawet będzie tego oczywiście jeszcze więcej, bo kultura, bo sport, no i dobra muzyka, także informacje pogodowe. To wszystko. Do 17 serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
3: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Po reklamie. Południe zakończył się trwający od północy protest maszynistów, który miał zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w rejonie przejazdów kolejowych. Nie obyło się bez opóźnień i odwołanych połączeń. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
4: Na dworcach kolejowych w regionie na niektóre pociągi trzeba było dzisiaj czekać nawet ponad godzinę. Najdłuższe opóźnienia miały pociągi dalekobieżne. Większość podróżnych, z którymi rozmawiała reporterka radia RDN Małopolska, krytykowała taką formę protestu. Ale były też osoby, które popierają akcję.
5: Zawrot przyjazd na godzinie 7.37, przyjęcie z opóźnieniem około 55 minut. Opóźnienie można uzyskać.
6: To jest zemsta na podróżnych. Ja rozumiem pracowników kolei, natomiast no nie wiem, można było chyba poszukać jakiejś innej formy protestu. Ponieważ my też jedziemy do Wrocławia, jesteśmy na pewną godzinę umówieni, chcielibyśmy zdążyć, a stawia się nas w sytuacji takiej, gdzie się ten protest ogłasza dzień wcześniej praktycznie. No to ja mówię, no. Z jednej strony rozumiem pracowników, z drugiej strony forma jest nonsensowna.
7: Ale to co to da, że pociąg opóźniony? To protesty, że pociąg opóźniony, no to co?
8: No nic to nie da, nic.
9: Za dużo jest wypadków na przejazdach, żeby to już po prostu tak gdzieś sobie przeszło, nie? Dlatego myślę, że robią też tą akcję.
10: W środkach masowego przekazu kampania społeczna jest bardzo dobrze pokazywana, tak? Nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego kierowcy nie przestrzegają, tak?
4: Od północy do południa pociągi zwalniały w rejonie przejazdów kolejowych do 20 km na godzinę. Jak tłumaczył prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, maszyniści zdecydowali się na protest po tragicznym wypadku, do którego doszło pod Radomiem, gdzie pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką, która wjechała na przejazd mimo działającej sygnalizacji.
11: Jest wiele osób rannych. W tym również maszynista, który prowadził ten pociąg, leży w tej chwili z połamanym kręgosłupem i z wieloma obrażeniami wynikającymi z tego zdarzenia. To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
4: Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu, a 7 zostało rannych. To nie jedyne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. Liczba wypadków i kolizji z udziałem pociągów od ubiegłego roku wciąż rośnie.
12: Ja rozumiem, że opóźnienie i tak dalej jest frustracja i w pełni to rozumiem. Natomiast no my już nie mamy wyjścia, tak? Mówimy o tym już od wielu lat. Cały czas podkreślamy to, jesteśmy gdzieś tam bagatelizowani, nasz głos nie jest słyszalny i po prostu my już nie mamy wyjścia, jesteśmy przyparci do muru. Także z góry przepraszam wszystkich podróżnych, wszystkich pasażerów kolei, Natomiast no proszę o zrozumiałość.
4: Mówił przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie Bartosz Ciećka. Początkowo protest miał trwać przez całą dobę, zdecydowano jednak o jego skróceniu.
13: Curtains, let me see the sunshine.

0: Sądeckie gminy starają się wdrażać rządowe wytyczne co do miejsc schronienia w razie niebezpieczeństw związanych np. z działaniami wojennymi. W regionie jest ponad 300 tzw. punktów schronienia. Powoli wdrażane są kolejne. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
1: Na początku roku 2026 na Sądecczyźnie było około 300 punktów schronienia. Są to istniejące już budynki, jak na przykład kościoły czy szkoły, podziemne przejścia czy piwnice, które w przypadku ogłoszonego alarmu przeciwlotniczego mogą służyć jako podstawowe miejsce do pierwszego zabezpieczenia ludności w przypadku zagrożenia. W tej sferze są kilkudziesięcioletnie zapóźnienia, więc jak przyznaje komendant sądeckich strażaków Sławomir Wojta, przygotowywanie takich miejsc to bardzo żmudna praca.
2: Te obiekty będą oznakowywane w odpowiedni sposób, tak żeby było oprócz tej informacji w aplikacji Gdzie się ukryć, również informacja graficzna na danym budynku. Zrobiliśmy te łatwe obiekty, natomiast musimy teraz docierać do administratorów, do zarządców. Nie jest to zawsze łatwe, a dodatkowo też nie wszyscy chcą wyrażać zgodę, żeby taką przestrzeń udostępniać do tych właśnie celów na punkty schronienia.
1: A co z bardziej rygorystycznymi pod kątem wymogów ochrony miejscami doraźnego schronienia? Te, choć powoli, też powstają. Przymiarki do rządowych zaleceń już w grudniu 2025 roku miały miejsce w gminie Korzenna. Chodzi o położoną w parku podworskim stodołę, która pomimo nazwy służy do spotkań i biesiad. Zapadła wtedy decyzja o jej zaadaptowaniu na miejsce doraźnego schronienia, o czym mówił wójt Leszek Skowron.
3: Ciekawostką jest to, że ta stodoła jest drewniana tylko z zewnątrz, natomiast cała konstrukcja i bryła jest z żelbetonu dobrze zbrojonego, także wbrew pozorom ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś się chowa w stodole przed rakietami czy bombami, a tutaj jest to bardzo bezpieczne miejsce i dobrze może wypełnić swoją rolę, czyli chronić.
1: Pierwsze realne takie miejsce powstało tuż za Sądecką Miedzą, bo w Bobowej, w powiecie gorlickim, na początku kwietnia tego roku udało nam się naprawić przyziemie Miejskiego Centrum Kultury, mówił burmistrz Marcin Wąs.
4: Zostało zrobione odwodnienie, odprowadzenie tej wody, która nam tutaj sprawiała, można powiedzieć, ogromny kłopot. Szereg innych prac zostało tutaj wykonanych. Jest to miejsce, które pozwoli nam tutaj chociaż trochę poczuć się bezpiecznie w czasach takich niepewnych, jakie teraz mamy, i myślę, że będzie to służyło dla naszych mieszkańców.
1: W powiecie nowosądeckim szybko w kwestii miejsc doraźnego schronienia w ramach dotacji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej działa gmina Łącko. Jedno z nich powstanie w budowanym na bazie dawnego przystanku Centrum Komunikacyjno-Społecznego, a drugie w podziemiach budowanego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku. Wójt Jan Dziedzina zapewnia, że na terenie samorządu może jeszcze powstać więcej takich miejsc.
5: Oczywiście, jeśli te zapowiedzi związane z kontynuacją programu, że ma być to działanie wieloletnie, będą podtrzymane, wydaje się, że tak. Mam tu na myśli zapowiedzi strony rządowej. To oczywiście też, myślę, że to nie jest ostatnie słowo gminy Łącko.
1: Przy dostosowywaniu konkretnych budynków na miejsca doraźnego schronienia mogą występować też problemy z przepisami, które hamują proces adaptacji. Tak jest na przykład w gminie Piwniczna Zdrój, gdzie na takie miejsca wytypowano dwie szkoły podstawowe, w tym te w Łomnicy Zdroju.
6: Kiedy byliśmy właśnie z osobami, które zawodowo zajmują się tego typu miejscami, obroną cywilną, mówiły, że to jest miejsce wręcz stworzone, ale z drugiej strony spotkaliśmy się właśnie z tymi przepisami i Straż Pożarna twierdziła, że nie ma możliwości, żeby w tym miejscu tego typu obiekt właśnie zlokalizować.
1: Mówił burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak dodał, samorządowcy podczas spotkań z władzami wyższych szczebli próbują przedstawiać ten problem i apelują o zmianę przepisów tak, aby ułatwiały powstawanie miejsc schronienia. Chociaż idzie to powoli, w sądeckich samorządach cały czas wzrasta poziom świadomości, jeśli chodzi o wykonywanie wytycznych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

0: W niektórych pokojach można poczuć zapach świeżej farby, w innych trwa przemeblowanie. Do domu studenta Akademii Tarnowskiej wkrótce wprowadzą się lokatorzy. Część z nich to studenci, którzy kontynuują naukę na największej tarnowskiej uczelni, ale o miejsce aplikowali też ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiowaniem. Niektórzy mieszkańcy Akademika przy ulicy Słowackiego w Tarnowie przyjechali tu nawet z Gdańska. Tematem zajęła się Jolanta Moździerz.
1: Choć przez 3 miesiące wolny od nauki budynek przy ulicy Słowackiego świeci pustkami, to od października wróci tu życie studenckie. Dom studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót lokatorów. W budynku jest 188 mieszkań i wszystkie są już zarezerwowane.
2: Na liście rezerwowej oczekuje 30 osób. Oferujemy 22 pokoje dwuosobowe, 48 pokoi trzyosobowych. Wszystkie pokoje w domu studenta są wyposażone w samodzielne węzły sanitarne. Na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne kuchnie. Dysponujemy pokojami cichej nauki, świetlicą. Jest również udostępniona pralnia dla wszystkich studentów. Mamy również klub studencki, gdzie jest stół do ping-ponga. Studenci mogą sobie zrobić jakieś imprezę okolicznościową.
1: Mówi kierownik domu studenta Akademii Tarnowskiej Monika Chmielowska. Zazwyczaj z listy rezerwowych w ciągu roku akademickiego miejsce w domu studenta dostaje kilkanaście osób, gdy inni zrezygnują z akademika lub w ogóle ze studiów. W części uczelnianego akademika trwają jeszcze ostatnie prace remontowe. Mają one poprawić warunki mieszkaniowe lokatorów. Kilkanaście pokoi będzie mieć nową farbę na ścianach, część starych mebli zostanie usunięta i zastąpiona nowymi. Od tego roku mogą tu mieszkać także studenci z dzieckiem, dodaje Monika Chmielowska.
2: W tym roku nowością jest apartament rodzinny, dwupokojowy. Przeznaczony jest dla studentów Akademii Tarnowskiej samotnie wychowujących dziecko, bądź małżeństwa z dzieckiem, w których przynajmniej jeden z małżonków jest studentem Akademii Tarnowskiej. Warunkiem jest, by przynajmniej jedno dziecko pozostawało na utrzymaniu studenta.
1: I miejsce w apartamencie wciąż jest wolne. Opłata za apartament rodzinny dwupokojowy wynosi 1100 zł miesięcznie. Za miejsce w pokoju trzyosobowym trzeba zapłacić 500 zł za miesiąc, w dwuosobowym pokoju jest to koszt 700 zł miesięcznie. W opłaty są wliczone wszystkie media. Pokoje dwuosobowe w pierwszej kolejności będą przyznawane osobom, które mają udokumentowany stopień niepełnosprawności lub potwierdzoną chorobę, a także w przypadku sieroctwa, półsieroctwa. Jeśli osoba studiuje na więcej niż jednym kierunku w Akademii Tarnowskiej lub jeśli w akademiku mieszka już rodzeństwo. W domu studenta pozostają też 4 pokoje hotelowe, z których głównie korzystają wykładowcy tarnowskiej uczelni. W akademiku w ciągu wakacji mieszka też kilkunastu studentów z Ukrainy, którzy po zakończonym roku akademickim nie mieli się gdzie wyprowadzić. O miejsce w domu studenta aplikują głównie osoby z miast i wsi położonych w regionie tarnowskim, brzeskim czy bocheńskim, ale są także studenci z Krynicy Zdroju, Gorlic, Buzka Zdroju, a nawet z Wrocławia czy Gdańska. Studenci chętnie korzystają z akademickiej kuchni, gdzie sami przygotowują posiłki. Dużo osób woli też gotowe obiady, które mogą kupić w restauracji znajdującej się na terenie domu studenta.
3: To są typowo domowe obiady, codziennie coś innego. Czy różnego rodzaju kotlety, mięsa w sosie. W piątki staramy się unikać mięs na zestaw dnia, żeby to też było trochę tradycyjnie, także jest zawsze jakaś ryba, czy jakiś makaron z sosem.
1: Mówi właściciel Łukasz Nowak. Za taki zestaw dnia, czyli zupę i drugie danie, student zapłaci 25 zł. Dom studenta przy ulicy Słowackiego 7 w Tarnowie to jedyny akademik największej tarnowskiej uczelni. Choć w przeszłości były przymiarki, żeby pomyśleć o drugim budynku dla studentów, to na razie te plany zostały zawieszone, mówi rektor Akademii Tarnowskiej, doktor habilitowany Rafał Kurczap.
4: Marzy się nam oczywiście akademik nowoczesny, blisko uczelni gdzieś. Były koncepcje czy na kampusie w stylu amerykańskim. Być może, natomiast my nie chcemy decyzji podejmować pochopnie. To nie jest łatwo wybudować, prawda, akademik na tam 300-400 osób i jak będzie właśnie stał pusty. Można też między innymi, jak inne uczelnie stosują, zaprosić inwestorów zewnętrznych. Ktoś może wybudować, prawda, taki akademik. Dla nas to z jednej strony byłoby pewnie mniej kłopotliwe, bo nie musimy się zajmować kolejnym budynkiem.
1: A jak dowiedziało się Radio RDN Małopolska, prywatny inwestor buduje coś na kształt bursy czy akademika, w którym także będą mogli zamieszkać studenci. Budynek powstaje w miejscu baraków przy ulicy Franciszkańskiej w Tarnowie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ulica Wałowa w Tarnowie pod lupą Straży Miejskiej. Nie będzie taryfy ulgowej.
2: Będziemy po prostu karać.
1: Oddalają się marzenia o nowym dworcu kolejowym w Limanowej.
3: Podjęto decyzję o odstąpieniu od modernizacji obiektu.
1: A księża Filipini z całego świata obradują w Tarnowie. Jest 16:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Koniec upominania, zaczną się mandaty, tak zapowiada Straż Miejska w Tarnowie. Komendant Krzysztof Tomasik zwracał uwagę w programie Słowo za Słowo na notoryczne łamanie przepisów na ulicy Wałowej w Tarnowie. Wjeżdżać mogą tutaj tylko te pojazdy, które mają uprawnienia lub zezwolenia, jak chociażby dostawcy dojeżdżający do przedsiębiorstw czy sklepów. Jednak zamiast wjechać, rozładować towar i wyjechać, często na Wałowej można zauważyć sznur zaparkowanych samochodów, które stoją długo i w dodatku niejednokrotnie utrudniają przejazd chociażby kursującemu tu czerwonemu autobusikowi elektrycznemu, który wozi mieszkańców po starówce. Krzysztof Tomasik zapowiada, że nie będzie już tolerancji dla takiego zachowania.
2: Nie będzie po prostu żadnej już taryfy ulgowej. Będziemy po prostu karać, bo tak nie może być, żeby na deptaku w pięknym miejscu samochody stały ciągiem na przykład 6 czy 7 samochodów wzdłuż budynków. To jest zaskakujące, że w ogóle ktoś nawet jadąc samochodem, a taka sytuacja miała miejsce, pozwolił na to, żeby córka wjechała na ulicę Wałową, mając świadomość, że jest tam zakaz ruchu. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy za zgodą taty, w zasadzie za przyzwoleniem taty, a nawet namową swojego taty, ta 17-latka tam się pojawiła na ulicy Wałowej, bo tato chciał odebrać przesyłkę.
1: Na ulicy Wałowej obowiązuje zakaz ruchu, to strefa zamieszkania, dlatego wjechać można tam w określonych sytuacjach i z konkretnymi pozwoleniami. A mandat może wynieść nawet do 1500 zł i 8 punktów karnych. A jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być jeszcze wyższa.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Marzenia o nowym dworcu kolejowym w Limanowej zaczynają się oddalać. Polskie Koleje Państwowe nie planują takiej inwestycji, informuje Justyna Gawron z PKP SA. Po tym jak zburzony został stary budynek dworca przy ulicy Piłsudskiego, mieszkańcy zaczęli pytać, czy pojawi się nowy. Wielu z nich podkreśla, że po uruchomieniu linii 104 pasażerowie potrzebować będą prawdziwej poczekalni, kas czy toalet. Początkowo budynek dworca w Limanowej był przewidziany do modernizacji w programie Dworce Przyjazne Pasażerom, przyznaje przedstawicielka spółki.
3: Jednak na etapie przygotowań do inwestycji, po dodatkowych analizach dotyczących przyszłego wykorzystania nieruchomości, a także po konsultacjach z samorządem, podjęto decyzję o odstąpieniu od modernizacji obiektu. Była to decyzja wypracowana wspólnie z lokalnymi władzami, które wskazały potrzebę przeznaczenia tego terenu na funkcję parkingową. Dla PKP SA kluczowe jest, aby zagospodarowanie nieruchomości odpowiadało pasażerom i mieszkańcom regionu.
1: Jak dodaje przedstawicielka PKP SA, na ten moment nie są prowadzone rozmowy pomiędzy spółką a samorządem dotyczące budowy w tym miejscu dworca kontenerowego. Przypomnijmy, stary dworzec nie był zabytkiem, został zburzony w połowie sierpnia.
0: Z życia kościoła.
1: Nie Rzym, a Tarnów stał się miejscem obrad księży Filipinów z Kanady, Jamajki, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Austrii. Okazją jest zakończenie jubileuszu stulecia erygowania kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W klasztorze księży Filipinów w Tarnowie trwa doroczne spotkanie deputacji permanentnej Konfederacji Oratorium. Poprzedziło je posiedzenie Międzynarodowej Komisji Prawnej.
4: Normalnie odbywają się przynajmniej raz w roku obrady deputacji permanentnej w Rzymie. Żeby mogły być poza Rzymem, wymagana jest specjalna zgoda, którą uzyskaliśmy po zaproszeniu ich do Polski, do Tarnowa, by tym faktem, że odbędą się te obrady deputacji w Tarnowie, zaszczycić, uczcić stulecie erygowania naszej kongregacji w Tarnowie.
1: Mówił ksiądz Maciej Mitera, superior Tarnowskiej Kongregacji Filipinów. Księża Filipini z różnych zakątków świata będą też uczestniczyć w uroczystości odpustowej na zakończenie jubileuszu stulecia erygowania Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. Suma odpustowa w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego zostanie odprawiona w najbliższy poniedziałek o 19:00.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zabytkowy dwór z Wielogłów został rozebrany. Teraz ruszy jego niego ponowna budowa, ale już w innej lokalizacji. Jak już informowaliśmy na antenie radia RDN, dwór będzie częścią ekspozycji w Sądeckim Parku Etnograficznym. To wyjątkowy projekt, podkreśla dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek, dlatego że jest to jeden z najstarszych dworów alkierzowych w Polsce. Budynek stopniowo zaczął popadać w ruinę, ale w procesie rekonstrukcji uda się go uratować i przywrócić do pierwotnej formy.
5: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego plus to, co będzie elementem rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu.
1: Rekonstrukcja dworu powinna zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku, a temat jeszcze dzisiaj pojawi się w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Będą przyjaśnienia, ale dopiero jutro, chociaż i jutro może nam towarzyszyć deszcz, ale już nie w takiej ilości jak dzisiaj. Niedziela już całkiem pogodna i nawet powyżej 20 stopni powinno się pokazać na naszych termometrach, no i też powinno się pokazać wreszcie słońce. Jutro to słońce też się pokaże, ale będzie go podobno jak na lekarstwo.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
3: Kolejne ciekawe tematy Pulsu Regionu będą już za chwilę poruszone w rozmowie z naszym gościem. Prawie 11 minut po 16:00.

0: Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Policja i wiele innych służb prezentowało swoje możliwości młodym mieszkańcom Bochni. Na bocheńskim rynku zorganizowano targi pracy służb mundurowych, które miały na celu przybliżenie realiów pracy w różnych formacjach. O tym, jak zachęcić młodych ludzi do założenia munduru, z gościem Pulsu Regionu rozmawiał Tomasz Graczewski.
1: Jesteśmy na drugich targach pracy służb mundurowych, które odbywają się w Bochni. Ze mną major Paweł Badoń, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Panie majorze, dzisiaj tutaj przede wszystkim goszczą ludzie młodzi. Jak zachęcić młodych do tego, żeby w przyszłości przybrali mundur i wstąpili w szeregi armii?
2: Bliżej służby, więcej możliwości. I tutaj nie zabrakło również na tych targach Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jesteśmy tutaj po to, żeby informować wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim tak jak pan redaktor powiedział, młode osoby, które szukają swojej ścieżki życiowej i szukają swojego wyboru na przyszłość. Więc takie targi są idealną okazją do tego, żeby w jednym miejscu spotkać wszystkie służby mundurowe, nie tylko wojsko, ale również policję, straż pożarną, straż graniczną, więc to jest idealna okazja i cieszymy się, że pomimo tej pogody, która nie jest sprzyjająca, jest tu bardzo dużo młodzieży, która przychodzi na stoiska, pyta, a my jesteśmy po to, żeby odpowiedzieć, jaką drogę wybrać, żeby zostać żołnierzem Wojska Polskiego.
1: Skoro w nazwie mamy targi pracy, to młodzi mogą szukać tutaj inspiracji do przyszłego zatrudnienia. Więc zapytam, jakim pracodawcą jest Wojsko Polskie?
2: W mojej ocenie pracodawcą Wojsko Polskie jest idealnym, który daje możliwości nie tylko finansowe, nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również tego, żeby móc się rozwijać w przyszłości, żeby móc uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, nie tylko na terenie Polski, ale również w kursach zagranicznych. Więc zachęcamy wszystkich młodych do tego, żeby spróbować. Mają kilka opcji do wyboru, dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, która daje możliwość połączenia życia cywilnego z służbą wojskową, więc naprawdę dla każdego, zarówno dla tych, którzy kończą 18 lat, jak również dla tych, którzy mają już jakiś bagaż doświadczeń, Wojsko Polskie ma możliwości.
1: To w takim razie, jak wygląda taka rozmowa z takim 16-latkiem, który podchodzi do was do stoiska? Mówi, że interesuje się bronią, interesuje się wojskiem, ale niekoniecznie miał cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek działalnością, na przykład w OSP czy innych stowarzyszeń, czy związkach strzeleckich, ale chciałby spróbować. Czy powinien mieć jednak już jakieś doświadczenie w działalności w stowarzyszeniach, różnych związkach i tego typu grupach?
2: Dobrze, jeżeli takie doświadczenia są, ale to tak naprawdę po to tutaj jesteśmy, żeby przedstawić tą kwestię, jak wygląda start od samego początku. Jeżeli ktoś ma 18 lat, czy też jeżeli ktoś jest w szkole podstawowej i szuka inspiracji, to również tutaj dobrą okazją i dobrym rozwiązaniem są szkoły ponadpodstawowe, które prowadzą oddziały przygotowania wojskowego i pomimo nieukończenia jeszcze 18 lat, takie osoby mogą już zdobywać tą cenną wiedzę i być może podjąć tą decyzję o wyborze Wojska Polskiego. Tutaj w punkcie mobilnym każdy, kto przyjdzie, może dowiedzieć się o tym, jakie są rodzaje służby wojskowe i co trzeba zrobić, więc każdy, kto ukończy 18 lat, bo pamiętajmy, że by zostać żołnierzem zawodowym, trzeba mieć przede wszystkim 18 lat, jest to jeden z kilku wymogów, więc takie osoby, które jeszcze nie mają skończonych 18 lat, mogą się dowiedzieć, jak się przygotować do tego, żeby po ukończeniu 18 lat, jakie dokumenty trzeba skompletować i przede wszystkim, jakie te drogi są wyboru, żeby zostać żołnierzem zawodowym w przyszłości.
1: Wojskowe Centrum Rekrutacji jest też trochę takim punktem docelowym i odpowiedzią na to, że osoba, która nie ma z wojskiem za dużo wspólnego, może się pogubić, bo mamy różne rodzaje sił zbrojnych, mamy różne formacje, bataliony, pułki. Konia z rzędem temu, który nie siedząc w tym na co dzień się zorientuje. W jaki sposób można ukierunkować ludzi, żeby wybrali to, co pasuje do ich charakteru, osobowości, predyspozycji najbardziej?
2: Znaczy, wydaje mi się, że Wojsko Polskie ma takie możliwości, jak na przykład dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która trwa do 28 dni i to szkolenie tak naprawdę nie obliguje do tego, że już trzeba zostać żołnierzem zawodowym. Jest to taka opcja, żeby sprawdzić się i zobaczyć od środka, jak wojsko wygląda przez te 27 dni po to, żeby ewentualnie podjąć tą decyzję. Jeżeli ktoś po 27 dniach stwierdzi, że to nie jest dla niego, no to warto podkreślić, że to może być przygoda lub zdobycie nowych doświadczeń, ale niekoniecznie musi taka osoba zostać żołnierzem zawodowym. Po 27 dniach uroczysta przysięga i osoby, które będą zdecydowane na służbę w Wojsku Polskim, mogą wybrać dalszy etap, czyli szkolenie specjalistyczne,

0: które już jest szkoleniem w danej specjalności, trwa do 11 miesięcy. I po tym szkoleniu, jeżeli kandydat ukończy, ma możliwość, żeby zostać żołnierzem w Wojsku Polskim. Więc ten etap 27-dniowego szkolenia jest takim etapem podstawowym, gdzie każdy, kto jest zainteresowany Wojskiem Polskim, może sprawdzić swoich sił i zobaczyć, czy to należy do jego marzeń.
1: Czy ten wybór specjalizacji to należy do kandydata, czy na przykład ze względu na możliwości logistyczne jednostki, gdzie może najbliżej się szkolić, co determinuje ten wybór specjalizacji?
0: Jeśli chodzi o szkolenie podstawowe, to w całym kraju plan szkolenia podstawowego dla wszystkich jednostek jest taki sam. Jeżeli chodzi o szkolenie specjalistyczne, to tutaj już kandydat wybiera sobie specjalność taką, którą chciałby realizować i taką, którą chciałby wykonywać w Wojsku Polskim. Oczywiście jest to również podyktowane jednostkami wojskowymi, które znajdują się w okolicy na przykład miejsca zamieszkania, bo nie każdy chce służyć na drugim końcu Polski. Niektórzy wybierają służbę wojskową jak najbliżej jednostek wojskowych, więc wybierają specjalności, które znajdują się w danych jednostkach wojskowych, na przykład jak najbliżej miejsca zamieszkania.
1: A rozmawiał z nami na drugich targach pracy służb mundurowych w Bochni major Paweł Badoń, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Natomiast rozmowę poprowadził Tomasz Graczewski.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. To będzie dzień pełen radości, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie święta owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Józef Jaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łąccy, a o godzinie 17.30 kapela Roy.
3: Hej,

0: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dzisiaj w całym regionie pochmurno i deszczowo, cały czas pada ten deszcz. Jutro jeszcze będzie padać przez prawie cały dzień, ale nie wszędzie. W Tarnowie powinno być dość pogodnie. Opady deszczu ewentualne zakończą się wczesnym rankiem, a później tylko chmury, a po południu słońce. Na Sądecczyźnie będzie zgoła inaczej. Chmury i deszcz.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dość słoneczna pogoda i dość wysokie temperatury powinny dotrzeć do całego regionu już w niedzielę. Wtedy też około 20 stopni, a może nawet trochę powyżej. Dzisiaj

0: Sądeckim Parku Etnograficznym roboty budowlane w pełni. Do skansenu przenoszony jest właśnie zabytkowy dwór z Wielogłów. Powstaje też nowy budynek, który stanie się zapleczem dla odwiedzających i pracowników. O zmianach, które nas czekają, Maria Mułka.
1: Zabytkowy dwór z Wielogłów został rozebrany. Teraz ruszy jego ponowna budowa, ale w innej lokalizacji. Dwór będzie częścią ekspozycji w Sądeckim Parku Etnograficznym. To wyjątkowy projekt, podkreśla dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej, Robert Ślusarek. Jest to jeden z najstarszych dworów alkierzowych w Polsce. Budynek stopniowo zaczął popadać w ruiny, ale w procesie rekonstrukcji uda się go uratować i przywrócić do pierwotnej formy.
2: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego, plus to, co będzie elementem rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu.
1: Po rekonstrukcji przed budynkiem zostanie zaaranżowany park. Sam dwór zostanie wykorzystany na zorganizowanie tu Centrum Integracji Muzeów Domowych. Rekonstrukcja dworu powinna zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku, a umowa z wykonawcą opiewa na ponad 8 300 000 zł. W związku z tymi pracami zamknięte zostało wejście do skansenu od ulicy Długoszowskiego.
3: Głównie ze względów bezpieczeństwa, ale też pewnego komfortu zwiedzania. Zmiana ta będzie trwała nieco dłużej, bo to do kolejnego roku, natomiast traktujemy na razie ten termin niejako do odwołania w momencie, kiedy pewne działania inwestycyjne w kolejnym roku zostaną zakończone tam przy wejściu od ulicy Długoszowskiego. Wtedy znowu będziemy mogli Państwa zaprosić również do tego wejścia.
1: Mówi Sławomir Czop, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej. Wejście do skansenu możliwe jest od ulicy Lwowskiej 226, czyli przez sektor kolonistów niemieckich. W tym miejscu ulokowane są kasy biletowe. W Sądeckim Parku Etnograficznym trwa przygotowanie drugiej bardzo ważnej inwestycji – budowy nowego zaplecza dla pracowników i odwiedzających, w którym znajdą się m.in. recepcja, sanitariaty czy sala edukacyjna.
2: Chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie. Nie udawało się. Dzięki wnioskowi, który prowadzi Muzeum w Zubrzycy Dolnej, udało nam się wejść w ten wniosek i uzyskać dofinansowanie na budynki, które można powiedzieć od lat powinny stanąć w skansenie, w tym oczywiście miejscu zapleczowym, czyli przy wejściu do skansenu i które powinny godnie obsłużyć naszych zwiedzających.
1: Dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej nie ukrywa, że bryła nowego budynku będzie nowoczesna. Stylem nawiąże do architektury Bauhaus, co wymagane jest w ramach tego projektu. W ciągu 2 lat budynek ma być oddany do użytku. Muzeum dostało około 5 mln zł na realizację inwestycji. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć pracę maksymalnie do 6 lipca 2027 roku.
4: Reklama.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577-885-280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Najważniejsza była stabilność naszej gry, mówi atakujący Kevin Sasak.
2: Myślę, że dla nas najważniejszy był wynik, to, że każdy gdzieś tam też poczuł boiska fajnie, mam nadzieję, że wpłynie na te następne nadchodzące spotkania, bo będzie to, mam nadzieję, drugi turniej dla nas. Może ta gra nie była u nas na najwyższym poziomie, ale graliśmy swoje stabilnie. Myślę, że pewnie prowadziliśmy w każdym secie i tutaj bez żadnych problemów po prostu dowieźliśmy zwycięstwo.
1: W kolejnym spotkaniu Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę o 15. Potem podopieczni Nikoli Grbicia czekają konfrontacje z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane we włoskim Mediolanie. A zwycięzca Mistrzostw Europy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Reprezentacja Polski w rugby zagra na stadionie w Nowym Sączu. Mecz towarzyski z Czechami odbędzie się 19 września, a dwa dni wcześniej drużyna narodowa pojawi się już w Nowym Sączu. Wiemy, że powołany został sądeczanin Marcin Siemaszko, który jest też prezesem klubu biało-czarni Nowy Sącz.
3: Naprawdę miło jest móc reprezentować Nowy Sącz, Polskę przed własną publicznością. Rugby wraca na nowosądecką mapę po 15 latach, jeszcze tym w takich bardziej okolicznościach ze względu na to, że to jest nowy stadion Sandecji. Możemy tam rozegrać mecz. Mnie rozpiera duma, że będę mógł przed własną publicznością wystąpić z orzełkiem na piersi.
1: Jak dodał Marcin Siemaszko, możliwe, że będzie to jego ostatni występ w narodowych barwach. Mecz Polska-Czechy w sobotę 19 września, a dzień wcześniej o godzinie 11 odbędzie się trening otwarty reprezentacji Polski na Stadionie Miejskim, na który zaproszone są szczególnie szkoły. W dniu meczu, przed jego rozpoczęciem, odbędzie się też turniej rugby dla dzieci. Ponadto w sobotę 19 września na boisku na Zawadzie odbędzie się też mecz reprezentacji Polski-Czech do lat 20. Bartosz Szeliga po 13 latach wrócił do Sandecji Nowy Sącz. 33-letni obrońca podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją jego przedłużenia. Ostatnio był piłkarzem Stali Mielec, grał też w Warcie Poznań, ŁKS-ie Łódź, GKS-ie Tychy, BrookBet, Termalice Nieciecza i Piaście Gliwice. W Ekstraklasie zagrał 147 meczów, a ponad 200 razy wystąpił w pierwszej lidze. A w niedzielę o 19.30 drugoligowa Sandecja zmierzy się u siebie ze Śląskiem 2 Wrocław. Stadion przy Bandrowskiego w Tarnowie stanie się areną derbów. Tarnowia podejmie Unię w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Mecz odbędzie się w środę 16 września i rozpocznie o 16.45. Wstęp na trybuny będzie biletowany, a bilety ulgowe będą przysługiwały dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak informuje MKS Tarnowia, historia derbów ma swój początek w 1951 roku, kiedy ówczesna gmina wiejska została włączona do miasta, a pierwsze derby między tymi zespołami zakończyły się remisem 1-1, choć de facto piłkarskie boje między Tarnowią a ówczesnym TS-em Mosice mają dłuższą historię sięgającą nawet 1938 roku, kiedy to zespoły grały ze sobą dwukrotnie w krakowskiej lidze okręgowej. Nowy klub dyskusyjny zawiązał się w tarnowskiej bibliotece. Mowa o dyskusyjnym klubie sportowym, który jest skierowany do osób dorosłych. Podczas spotkań nie zabraknie rozmów o historii sportu, o biografiach zawodników, czy nie zabraknie miejsca na omawianie różnych dyscyplin sportowych. Jak przekonują organizatorzy, nie trzeba samemu być sportowcem, by o sporcie móc rozmawiać. Dyskusje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 18 września o 15 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Gumnickiej.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Gra terenowa, dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło, koła gospodyni miejskich. Między innymi tak zapowiada się festyn parafialny na Placu Katedralnym w Tarnowie. Odbędzie się on pod hasłem Młodzież Wierna Chrystusowi. Festyn wpisze się w trwający tydzień maryjny. W sobotę 12 września od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
2: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nutki, chór Legato ze szkoły postoju nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miała również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
1: Mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Dodajmy, że w ramach Tygodnia Maryjnego w niedzielę 13 września o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza. To nie tylko przypomnienie książek Marii Kownackiej związanych z sądecczyzną. Wystawa pokaże ich pierwotną formę. Tak ekspozycję pod tytułem Muszka w bursztynie, którą będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Sądeckiej, zapowiadają organizatorzy. Już dziś w Nowym Sączu po raz pierwszy będzie można oglądać ilustracje profesora sztuk plastycznych Witolda Chomicza, który ilustrował pierwsze wydania książek Marii Kownackiej, Rogasia z Doliny Roztoki i Szkoły nad Obłokami.
3: Myślę, że ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które pokazują jego zainteresowanie regionem. Mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu.
1: Mówi kurator wystawy Justyna Stasiek-Harabin. Wystawa będzie podsumowaniem prowadzonych w poprzednich latach kwerend i badań poświęconych obu książkom oraz prezentowanej kolekcji. Wernisaż wystawy odbędzie się dziś o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Sądeckiej. Wystawę będzie można oglądać do 30 stycznia przyszłego roku. Kiedyś miasto Tarnów stanowiło centrum hodowli koni. Dziś wciąż możemy podziwiać te zwierzęta, ale już w nieco innej odsłonie. W weekend na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej odbędzie się 12. Małopolska Parada Konna. W pierwszym dniu, w sobotę 12 września, będzie 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej. Ocena płytowa koni rozpocznie się o godzinie 10. Najbardziej widowiskowa część odbędzie się w niedzielę 13 września po mszy świętej polowej, która zostanie odprawiona o godzinie 10. Od 12 będą pokazy koni arabskich, ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. W trakcie trwania wydarzenia będzie można zwiedzić powozownię, wziąć udział w pokazie kowalstwa na żywo, zobaczyć, jak wygląda wiejska zagroda czy husaria z bitwy pod Wiedniem oraz skorzystać z przejażdżek konnych między 13 a 15. Dla najmłodszych przewidziano wesołe miasteczko i zabawy z animatorem. W kinie Klaps w Limanowej rusza cykl Dobre Kino. Będzie to przestrzeń spotkania filmu, wiary, duchowości i rozmowy o tym, co w życiu naprawdę istotne. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 14 września, zapowiada Justyna Tokarczyk, dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.
4: Na inaugurację proponujemy Państwu wspaniały film Maryja Matka Papieża, poświęcony wyjątkowej i bardzo głębokiej relacji świętego Jana Pawła II, wcześniej oczywiście jako Karola Wojtyły z Matką Bożą. Film przybliża maryjny wymiar życia i całego pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz pokazuje, jak zawierzenie Maryi towarzyszyło mu w kolejnych etapach jego życia.
1: Seans rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 17. Data inauguracji nie jest przypadkowa. Pierwsze spotkanie w ramach Dobrego Kina będzie również wprowadzeniem w czas Wielkiego Odpustu Maryjnego w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Patronat medialny nad projektem sprawuje Radio RDN Nowy Sącz. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy, wydarzenia muzyczne i artystyczne oraz gala finałowa z udziałem Teatru Narodowego. Już wkrótce w Tarnowie rozpocznie się jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Komedii Italia. Tegoroczny festiwal potrwa od 18 do 27 września. Organizatorzy zapowiadają spotkanie z różnymi obliczami komedii, od klasycznej farsy po współczesne, słodko-gorzkie spojrzenie na rzeczywistość. W konkursie zaprezentowanych zostanie 6 spektakli. Festiwal zainauguruje Tarnowski Teatr Teatr imienia Ludwika Solskiego przedstawieniem Prawda. W kolejnych dniach publiczność zobaczy m.in. Lady Mayday w reżyserii Artura Barcisia, Klub Kawalerów, Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, Pułapkę w reżyserii Cezarego Żaka, a także spektakle Grupa Krwi i Była Sobie Polska. Tegoroczne przedstawienia oceni jury w składzie aktorka Agnieszka Pileszewska, teatrolog i krytyk teatralny dr Patryk Kęcki oraz poeta i satyryk Bronisław Maj. Poza częścią konkursową zaplanowano również liczne wydarzenia towarzyszące. Na niecały tydzień przed startem festiwalu w sobotę 12 września odbędzie się koncert będący wprowadzeniem do imprezy.
5: Już w tę sobotę w ramach prologu zapraszamy serdecznie do amfiteatru. W amfiteatrze będzie można usłyszeć, ale też zobaczyć prawie Krzysztofa Krawczyka, bo Tomasz Wiśniewski wcieli się właśnie w Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewa trochę jego szlagierów. Natomiast teatr też szuka wydarzeń nie do końca takich oczywistych, nie do końca wprost, wydawałoby się bezpośrednio teatralnych i stąd ten pomysł na kolację artystyczną. Chcemy pokazać koncert, recital, akurat w tym przypadku to będzie Edit, Życie na Różowe, też w ramach pokazu przedpremierowego.
1: Mówił dyrektor teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie Rafał Balawejder. Na część wydarzeń wciąż można kupić jeszcze bilety.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: I to był Puls Regionu, ostatni już w tym tygodniu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru, spokojnego weekendu, no i wreszcie słońca, które podobno w niedzielę się pokaże. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROI.
3: Hej, Góraleczko! Piękna niczym kwiat.
2: Wieczorem o 19.00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.
4: Podatek od nieruchomości w Tarnowie będzie wyższy. W Bochni zorganizowano dziś targi pracy służb mundurowych. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Tarnowa będą musieli głębiej sięgnąć do portfeli. Po ponad dwugodzinnej dyskusji w czasie sesji Rady Miejskiej większością głosów radni podnieśli w mieście podatek od nieruchomości. To oznacza, że dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej stawka dla budynków mieszkalnych wzrośnie o 5 groszy na każdym metrze kwadratowym. Podwyżka ma dotyczyć też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek tłumaczył podczas obrad, że podwyżki są podyktowane planowanymi inwestycjami w mieście.
5: Mając portfolio wydatków majątkowych w kwocie 167 milionów, też zapas na te inwestycje musimy mieć. Też musimy mieć kwotę na wkłady własne. Zgłosiliśmy dwa projekty drogowe, dwa duże projekty, które w tej perspektywie Rady Miasta jeszcze nie zgłaszaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulica Błonie, jest to kwota 26 milionów. Ulica Wekslarska, kwota prawie 2 miliony. No tutaj też jakąś rezerwę na wkłady własne musimy poczynić.
4: Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku, a za podwyżką podatków głosowało 11 radnych, przeciw było 10.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Około 600 osób ma już kartę piwniczanina. Kolejne wnioski dla około 300 mieszkańców czekają jeszcze na uzupełnienie dokumentów, mówi burmistrz piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Gość programu Słowo ze Słowo na antenie RDN Nowy Sącz podsumował blisko miesiąc funkcjonowania nowego programu, w ramach którego mieszkańcy samorządu mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki.
7: Tego typu benefity dla mieszkańców są potrzebne. Jest to właściwie już standardem. W skali kraju kilkaset miast posiada już taką kartę i my też chcieliśmy, żeby taka karta była w Piwnicznej Zdroju. Oczywiście chcę podkreślić, że jest to taki proces i te zniżki, które są dzisiaj prowadzone, czy to przez jednostki gminne, czy też przez różnych firm, które są partnerami tej karty, to dopiero początek.
4: Burmistrz liczy, żeby do końca roku karta piwniczanina będzie miała minimum 50 partnerów, u których mieszkańcy będą mogli liczyć na zniżki. A jeśli chodzi o obiekty samorządowe, posiadacze karty mogą liczyć na 10% rabat w trakcie korzystania z basenów na Radwanowie.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Teraz Bochnia. Na bocheńskim rynku zorganizowano dziś targi pracy służb mundurowych, które miały na celu przybliżenie realiów pracy w różnych formacjach. Na jednym ze stoisk można było poznać możliwości kariery wojskowej. Jak przekonywał major Paweł Badoń, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie, armia zapewnia różnorodne formy rozwoju.
9: W mojej ocenie pracodawcom Wojsko Polskie jest idealnym, który daje możliwości nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również tego, żeby móc się rozwijać w przyszłości, żeby móc uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, nie tylko na terenie Polski, ale również w kursach zagranicznych, więc zachęcamy wszystkich młodych do tego, żeby spróbować. Mają kilka opcji do wyboru: dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, która daje możliwość połączenia życia cywilnego z służbą wojskową, więc zarówno dla tych, którzy kończą 18 lat, jak również dla tych, którzy mają już jakiś bagaż doświadczeń, Wojsko Polskie ma możliwości.
4: Duże zainteresowanie wzbudzało stoisko też Izby Administracji Skarbowej z Krakowa. Funkcjonariusze pokazywali młodym ludziom, jakie przedmioty zatrzymują na granicach jako kontrabandę.
1: RDN kulturalnie.
4: Będzie parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych i wystawa strachów na wróble. W najbliższy weekend gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. Główne atrakcje czekać będą w niedzielę, ale już jutro odbędzie się piłkarski turniej Sołec w gminy Łącko, zapowiada wójt Jan Dziedzina.
10: Będzie i bogato, i smacznie, i myślę, że bardzo kolorowo. W sobotę to taka część związana bardziej z zarówno takim ruchem na świeżym powietrzu, integracją, bo już na trwałe przyjął nam się ten mechanizm, gdzie w sobotę przed owocobraniem mamy turniej Sołec piłki nożnej. To na obiektach klubu Zendra Mącko. Będą też atrakcje dla dzieci. Na sama niedziela już bardzo, bardzo mocno owocobranie. Poczynają znowu tradycyjnie w Niewoże od mszy świętej, później przejazd nie bryczkami, a ciągnikami i platformami, tak aby koło południa rozpocząć świętowanie na górze naszej jeżowej w amfiteatrze i bardzo bogate jak zawsze stoiska naszych Sołec.
4: Msza święta rozpocznie się w niedzielę o 10:30 w kościele parafialnym w Łącku. W czasie świętowania na scenie wystąpią orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łąccy, a o 17:30 kapela Roy. Patronat nad imprezą sprawuje RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
0: Po reklamie.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
4: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
7: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
8: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
9: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
10: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
12: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
1: Po reklamie.
13: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
14: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.
15: Dzień dobry, szczęść Boże. To już nasze drugie spotkanie mistagogiczne, spotkanie, w którym chcemy poznawać liturgię. Pozwólcie, że przytoczę jeszcze raz choć fragment tej niezwykłej definicji mistagoga, czyli kogoś, kim chcemy się stać i bardzo chcę stawać się mistagogiem razem z wami w tych naszych spotkaniach, w naszych katechezach. Bo mistagog to ktoś, kogo najpierw wprowadzono w świat tajemnicy, a ta w pierwszej chwili wydaje się być absolutną ciemnością. Jednakże kiedy trochę się tam pobędzie, oczy wiary i serca przyzwyczajają się do niej i zaczyna się coś widzieć. Po dłuższym czasie lęk przed ciemnością i niezrozumieniem mija, a człowiek zaczyna się czuć w niej prawie jak w domu. Kiedy zaś się tam zadomowi, może pomóc innym przekroczyć próg, za którym panuje ciemność i razem z innymi, trzymając ich za rękę, wejść tam, dając im poczucie bezpieczeństwa. Kochani, w tym naszym drugim spotkaniu, wprowadzającym w liturgię, zanim wejdziemy już konkretnie w obrzędy, w przeżywanie celebracji Eucharystii, chciałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę otworzyli serca na to doświadczenie świata tajemnicy. Bo żeby stać się mistagogiem, czyli kimś, kto rozpoznaje, kimś, kto widzi więcej, no musimy wejść w ciemność. Zobaczcie, kiedy wchodzimy do ciemnego pokoju, na początku nic nie widzimy i możemy się nawet tam przerażać. Ale kiedy tam trochę pobędziemy, to nawet nasze ciało, nasze oczy po pewnym czasie zaczynają coś widzieć. I chodzi o to, że w liturgii jest dokładnie tak samo. Bóg chce nam objawiać się coraz bardziej, a my poprzez nasze spotkania, nasze studium wiary, liturgii, ale także poprzez praktykę, świadomą praktykę wchodzenia i przeżywania liturgii, coraz więcej poznajemy, coraz więcej widzimy. Także nie bójmy się tego świata, który wydaje nam się tajemnicą. Kochani, dokumenty Soboru Watykańskiego II, kiedy mówią o liturgii, mówią, że liturgia jest źródłem i szczytem. Pewnie słyszeliście to wiele razy na różne sposoby. Taki trochę nasz katolicki slogan. Konstytucja o liturgii świętej w numerze 10 mówi tak. Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Boga i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała Jego moc. Choć pewnie kojarzymy, znamy te słowa, zobaczcie, co one w sobie kryją. Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła. Czyli wszystko, co robimy w Kościele, nasze przeżywanie wiary, codzienności, formacja, studia, nasze różne przygotowania, modlitwy, wszystko zmierza do liturgii, jest szczytem. Czyli nie ma nic wyżej. Nie ma nic wyżej ponad to, co przeżywamy w liturgii. Co więcej, ostatnio mówiliśmy, że ta liturgia niebiańska, w której my tylko uczestniczymy jak w przedsionku, ona wciąż jest przed nami. Kochani, zobaczcie, że to pokazuje, że to, co dzieje się w czasie przeżywania liturgii, zwłaszcza Eucharystii, jest dla nas najważniejsze. I wierzę głęboko w to, że jest taki moment naszej wiary, w której zaczynamy to odkrywać, że nie pociąga nas to, co jest nawet takie sensacyjne, chociaż wiele pięknych, dobrych eventów, spraw różnych dzieje się i w Kościele, i w naszych parafiach, ale wszystko to powinno nas doprowadzić do momentu, kiedy przychodzimy na Eucharystię i czujemy się, jakbyśmy zdobywali szczyt. Jak się zdobywa szczyt? Czasem to jest wysiłek, ale kiedy się jest u góry, to zachwycamy się pięknem, zachwycamy się słońcem, widokami, cieszymy się potęgą tego świata, który widzimy. I tym jest liturgia. Ale co więcej, liturgia jest zarazem źródłem, z którego wypływa cała moc. Kochani, idąc na liturgię, idziemy w miejsce, z którego mamy zaczerpnąć. To liturgia daje nam siłę do tego, byśmy wypełniali swoje powołanie, byśmy przeżywali swoją codzienność, byśmy po prostu byli dobrymi uczniami Pana Jezusa w naszej codzienności. Liturgia to szczyt i źródło. Ona daje nam pełny smak tego, do czego jesteśmy powołani, by spotkać się już z Panem wieczności. Od tej strony zobaczcie, że pokazuje nam to, że liturgia tak naprawdę ma w Kościele bezwzględne pierwszeństwo. Zarówno od takiej strony powiedzielibyśmy genetycznej, jako wpisana w naszą naturalną potrzebę duchowości, która jest w człowieku i nikt nie kwestionuje, że w człowieku, w nas, w każdym z nas jest takie pragnienie głębi, ducha, rozwoju duchowego, czyli naszej duchowości. Ale jednocześnie liturgia powinna być poprzedzona przepowiadaniem wiary i takim uwierzeniem. Bo myślę, że ktoś, kto nie jest człowiekiem wierzącym albo głęboko wierzącym, kiedy wchodzi na liturgię, kiedy przeżywa Eucharystię, to nieraz nie doświadcza takiego spotkania, które jest jak źródło i szczyt. Bo brakuje takiego głębokiego złapania się tego, co jest istotą. Brakuje rozumienia. Stąd to nasze spotkania, byśmy choć trochę zrozumieli głębiej naszą wiarę, którą wyrażamy w liturgii, którą celebrujemy w liturgii i która z liturgii zaczyna się rozwijać, która z liturgii czerpie.
14: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
15: Zasadniczo można powiedzieć, że w Kościele są trzy takie przestrzenie jego działania. Jest to martyria, czyli przepowiadanie, od łacińskiego słowa martys, czyli świadek. Jest to diakonia, posługa miłości i liturgia. I tym właściwie jest Kościół. Kościół ma przepowiadać, ma być świadkiem, że Jezus jest obecny w świecie, że Jezus zbawił człowieka, że Jezus przebacza człowiekowi grzech, że chce wydobywać, że chce obdarzać miłosierdziem swoją miłością. Kościół nie może zamknąć się jednak tylko na słowo, no bo jeśli ktoś mówi, a nie robi, to raczej nie patrzymy na takiego człowieka z szacunkiem albo nie uwiarygadnia swoich słów czynami. Więc Kościół musi mieć posługę diakonii. posługę miłości, nie tylko do ubogich, nie tylko do potrzebujących, ale w ogóle do człowieka. To, co my w Kościele przepowiadamy, to, co w Kościele słyszymy, ma nas otwierać na posługę, na miłość, która jest praktyczna, wychodzi do drugiego człowieka. I wreszcie, trzecim dziedziną działania Kościoła jest liturgia, gdzie zarówno dokonuje się przepowiadanie, gdzie ci, którzy przepowiadają, mogą czerpać, słuchać, z której wynika to działanie miłości, że z Eucharystii wynika nasze poczucie wspólnoty, jedności, ta bliskość między nami, o którą modlił się przecież sam Pan Jezus. I liturgia pozwala nam wchodzić w przestrzeń tej modlitwy. Liturgia pozwala nam niejako, tak wiecie, uwzniaślać nasze serca, żeby były jeszcze bliżej Boga, żeby słowo i czyn spotykało się z samym Bogiem. Poznanie piękna liturgii prowadzi do takiego wniosku, że ona tak naprawdę jest uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji, bo liturgia ukazuje inicjatywę Boga, Jego działanie i Jego piękno i sama w sobie jest źródłem życia duchowego. No skoro już mamy trochę tych takich teologicznych refleksji na temat liturgii, czym ona jest, albo czym ona w naszym życiu może się stawać, to warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co więc jest liturgią, a co nią nie jest. I tak najprościej można powiedzieć, że liturgia to sakramenty, zwłaszcza Eucharystia, ale do tego dołączymy liturgię godzin, którą sprawujemy publicznie, ale też tą, którą sprawujemy prywatnie. Liturgią będzie również ta celebracja, którą sprawujemy w Wielki Piątek, czyli liturgia ku czci męki pańskiej. I zobaczcie, że to jest bardzo ścisłe określenie, bo życie duchowe jest dużo szerszym pojęciem. Kochani, zobaczcie, ile w naszej parafii dzieje się różnych nabożeństw, jak różaniec, majowe, różnego rodzaju nowenny, piękne różne modlitwy zwyczajowe, gorzkie żale, droga krzyżowa, coś, co bardzo karmi nasze serce. Czy one są liturgią? Nie są liturgią, ale czerpią z liturgii. Liturgia więc to sakramenty, liturgia godzin, liturgia ku czci męki pańskiej, wszystko, co się dzieje poza, czyli te wszystkie piękne, święte czynności, nasze modlitwy są nam dane po to, żeby nas prowadzić do liturgii, żeby nas przyprowadzać do tej celebracji źródła i szczytu. Kochani, w Kościele od V wieku istniała taka zasada, Prosper Zakwitani ją sformułował, zapisał, ona później była bardzo rozwijana, która nazywa się lex credendi, lex orandi, lex vivendi, czyli prawo wiary, prawo modlitwy i prawo życia. I zobaczcie, w tej zasadzie ukryta jest taka intuicja, która pokazuje, w jaki sposób my przeżywamy liturgię. Bo z jednej strony jest to prawo wiary, lex credendi, czyli to, w co wierzymy. To, w jaki sposób sformułowane są nasze akty wiary, nasze dogmaty, to wszystko, co mieści się w teologii, w magisterium Kościoła, to, co Kościół próbuje tłumaczyć. I właśnie z tego, w jaki sposób wierzymy, wynika prawo modlitwy, lex orandi. No bo liturgia zbiera to wszystko, w co wierzymy, to, co jesteśmy w stanie wyznać, to, co jesteśmy w stanie bronić, to, co jesteśmy w stanie spisywać, o czym jesteśmy w stanie się uczyć, czytać, studiować, to liturgia zbiera to wszystko jako naszą formę wyrazu. W liturgii możemy już nie tylko wiem, w co wierzę, ale modlę się w taki sposób, w jaki wierzę. Modlę się w takiej formie, w jakiej moje serce uwierzyło i moje serce jest wierne temu, w co wierzy. Ale, co jest niezwykle istotne, wszystko to musi prowadzić nas do prawa życia, lex vivendi. Nie tylko sama wiara, nie tylko to, w jaki sposób ją wyrażam w moim kulcie, w modlitwie, ale jak żyję. I tutaj pokazuje, że liturgia jest niesamowicie życiowa. Nie dlatego, że potrafimy się w niej odnaleźć jako ludzie, chociaż pewnie dlatego też, ale dlatego, że skoro przeżywam liturgię, to ona mnie wyprowadza do życia, wprowadza mnie w doświadczenie Boga, w spotkanie z Nim, w świat tajemnicy, w świat Jego chwały, po to, żebym ja wyszedł do życia. Wiara, jej sposób wyrażania poprzez liturgię musi prowadzić nas do życia. Można nawet powiedzieć w takim przepięknym pojęciu, że dzięki temu dokonuje się epifania moralności, takie objawienie moralności. No bo skoro ja wiem, w co wierzę, potrafię się w taki sposób modlić, to jestem w stanie objawić to w tym, jak żyję, jaki jestem w relacjach, jaki ja jestem w mojej codzienności. Najbezpieczniejszą duchowością jest więc ta duchowość liturgiczna, No bo ona prowadzi zawsze od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. I znowu prowadzi do Ojca. Kochani, pozwólcie teraz na krótki taki zarys historyczny kształtowania się pojęcia liturgii. Wiem, że może wielu z was czeka na już konkretne obrzędy, żeby zająć się tą mistagogią, ale wydaje mi się, że warto na samym początku ułożyć sobie pewne takie zaplecze, czy teologiczne, czy trochę kontekst historyczny, bo dzięki temu będzie nam dużo łatwiej już wejść później w poszczególne obrzędy. Więc pozwólcie na krótki zarys historii kształtowania się pojęcia liturgii.
14: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
15: Sam początek, oczywiście Pan Jezus, który jest fundamentem liturgii Kościoła. Jezus przeżywał liturgię, liturgię świątynną, synagogalną. Jezus przeżywał liturgię domową. Zobaczcie, ile w Ewangelii mamy opisów, jak Jezus się modlił. Ostatnia wieczerza, która była po prostu przejęciem tych wszystkich zwyczajów żydowskich związanych z Paschą, które, co robi Jezus, wprowadza w pewną nowość. Jezus liturgii nadaje nowe znaczenie. Dlatego Jezus ustanawia Eucharystię w bardzo konkretnych obrzędach, w bardzo konkretnych zwyczajach, przepisach, które obowiązywały wszystkich Żydów i jednocześnie wprowadza tą nowość. Właściwie w pierwszym kościele pierwotnym nie było takiego pojęcia technicznego, byśmy go nazwali. Dopiero z czasem na ten kult, jak już mówiłem w poprzedniej katechezie, zaczyna się mówić o leiturgii, czyli tym dziele wspólnym. Kiedy chrześcijaństwo zostaje upowszechnione w całym cesarstwie w 313 roku poprzez edykt mediolański, to nagle odkrywa się taką potrzebę, że liturgia potrzebuje miejsc kultu, że liturgia potrzebuje bardzo konkretnej formy, że zostawianie pewnej takiej dowolności prowadzi do różnych błędów, do tego, że mogą w tym też kształtować się herezje, czy jakoś tam za bardzo wyrażać to, w co Kościół nie wierzy. Dlatego liturgia zaczyna coraz bardziej przybierać konkretne formy, staje się uporządkowana. Ogromne znaczenie w tym mają różne tradycje monastyczne czy zakonne, które pielęgnowały tradycje swoich założycieli, rozwijały chociażby liturgię godzin, pokazując, w jaki sposób można się modlić. I co ciekawe, bardzo duże znaczenie na kształtowanie się liturgii miał także ceremoniał dworski. Bardzo wiele obrzędów czy różnych form po prostu zaczerpnięto z przeżywania życia na dworze, oddawania czci, oddawania chwały, tak jak władcy, tak jak tym, którym się ona należało, tak odbijano to w liturgii, próbowano pokazać jeszcze większe znaczenie i ogromny wpływ na to miała również kultura. Liturgia kształtowała się często w taki sposób, że duże ośrodki jak Rzym, Antiochia i inne, one, Jerozolima, zaczynały coraz bardziej rozszerzać się na te małe ośrodki. Ktoś, kto odwiedza miasto, widzi jakieś zwyczaje, wraca do siebie i może pomyśleć, no ja też tak chcę, też chcę w taki sposób przeżywać. I w taki sposób liturgia zaczyna coraz bardziej nabierać konkretną formę, konkretny kształt. Gdy mówimy o liturgii, bardzo ważne jest dotknięcie pojęcia czasu. W liturgii mamy dwa czasy. Temporale i sanctorale. Temporale, czyli czas zwykły. Ten czas, który ma okresy liturgiczne, rozpoczynając od Adwentu, poprzez okres Narodzenia Pańskiego, poprzez pierwszą część okresu zwykłego, później Wielki Post, okres Triduum Paschalnego, okres Wielkanocny i drugą część okresu zwykłego, kiedy przez cały rok, jakby na spirali, każdego roku przeżywamy wszystkie tajemnice życia Pana Jezusa. Te poszczególne wydarzenia, które wydarzały się w Jego osobie, w Jego życiu. Kiedy przechodząc kolejny rok liturgiczny, mamy okazję doświadczać poszczególnych wydarzeń z Jego życia. Ale na ten czas, który płynie, przychodzą różne święta, sanktorale, uroczystości, jak na przykład uroczystość Narodzenia Pańskiego, która jest zapowiedziana 9 miesięcy wcześniej, na przykład 25 marca, w uroczystość Zwiastowania. I zobaczcie, że chociaż zwykle w marcu przeżywamy Wielki Post, to w tym jednym dniu wspominamy inne wydarzenie, bo liturgia nie zna ściśle takiego zamkniętego pojęcia czasu. Liturgia przenika to, co niebiańskie, z tym, co ziemskie. Liturgia, pozwalając nam przeżywać wszystkie historie, wydarzenia z życia Pana Jezusa, pozwala nam wchodzić w nie, tak żebyśmy jak najpiękniej je zrozumieli. Powiedziałem, że ten zwykły czas w Kościele mija jak na takiej spirali. Pewnie pamiętacie, jak uczyliśmy się w różnych etapach naszego życia o tym, że rok liturgiczny często malowany był na takim okręgu. Właściwie trzeba powiedzieć, że na spirali. No bo zobaczcie, każdy rok jest inny. Każdego roku przeżywamy na inny sposób naszą wiarę. Niby te wydarzenia są takie same, ale my nie jesteśmy już tacy sami. Po co więc ta cała forma? Po co ta liturgia jest taka określona, taka zamknięta w tych wszystkich zasadach? Już w 40 rozdziale Księgi Wyjścia Mojżesz słyszy od Boga, że ma bardzo dokładnie wykonać wszystko tak, jak Bóg chce przy budowie namiotu spotkania i przybytku. Już tam czerpiemy taką inspirację do tego, że liturgia jest pełna posłuszeństwa. Człowiek jest posłuszny Bogu. Człowiek jest posłuszny temu, jak Bóg chce, by ta liturgia była kształtowana. Zobaczcie później liturgia synagogalna od zburzenia Jerozolimy, kiedy nie było świątyni, nagle liturgia przenosi się do synagogi i na tej liturgii także budują chrześcijanie. I okazuje się, że kiedy nie ma świątyni, to Jezus przecież staje się nową świątynią, zmartwychwstały Jezus, który nadał konkretną formę Eucharystii, kiedy przyjął ją z wszystkich zwyczajów Paschy żydowskiej. Jezus także mógłby przecież wymyślić absolutnie swoją jakąś formę, swoje zwyczaje, a Jezus zaczerpnął z tego, co już było i wprowadził w tę nową, o którym mówiliśmy. Dlatego, kochani, kiedy przyjmujemy, że ta forma jest po to, byśmy doświadczyli głębokiego spotkania, że ta forma jest właśnie tym takim poczuciem bezpieczeństwa, że skoro ja wiem, co w liturgii może mnie spotkać, to mogę wejść w to jeszcze bardziej głębiej. Mogę doświadczyć, co Bóg chce przez to zrobić. Nie? Liturgia nie jest po to, żeby nas zaskoczyć. Liturgia jest po to, żebyśmy doświadczyli spotkania z Bogiem. I ta forma jest nam często potrzebna, żebyśmy nie tylko wiedzieli, jak się zachować, ale po to, żebyśmy mogli nie iść jakoś na szerokość, ale szukać tego, co w głąb. Co ja mogę wyciągnąć dla siebie, dla mojej relacji z Bogiem, kiedy w tym, co Kościół mi daje w liturgii, wchodzę z całym swoim sercem.
14: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Już 12 września zapraszamy na wyjątkową potańcówkę. Baw się ze smakiem w restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej. Od godziny 19 do północy czeka na Was wieczór pełen tańca, dobrej zabawy oraz muzyki z dawnych lat i muzyki ludowej. W cenie 80 zł od osoby zapewniamy ciepłe danie, zimną płytę oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe. Zabierzcie swoją drugą połówkę, przyjaciół albo całą ekipę i spędźcie z nami wieczór na parkiecie. Rezerwacje pod numerem 14 627 0028. Dolina Pstrąga, Machowa 7A. Do zobaczenia 12 września.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Czasami ludzie są pewni, że wszystko widzą, ale niestety biorą kogoś za rękę i prowadzą do zguby. I odwrotnie, można też być niewidomym, a jednak coś widzieć, mieć drugi, inny wzrok. Jak pewien mały, niewidomy chłopiec w Laskach pod Warszawą, który grupę niewidomych dzieci prowadził do kaplicy na mszę świętą, do samego Pana Jezusa. Człowiek wierzący musi widzieć nie tylko oczyma, ale poprzez wiarę, miłość i całą Ewangelię. To ona jest najważniejszym wzrokiem w tym świecie.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w piątek 11 września. Na zegarach zbliża się właśnie godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą sumę odpustową w ramach trwającego Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji dzieci, również tych pod sercem matek. Zaś na tę Eucharystię pielgrzymują i obejmujemy modlitwą parafię z dekanatu Tarnów Zachód, Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz uczestników pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej, zaś homilię wygłosi ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monofortanin.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Siostry i bracia, gromadzimy się w kolejnym dniu tygodnia Maryjnego na mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. I w tym dniu szczególnie naszymi modlitwami otaczamy wszystkie dzieci, również te, które rosną pod sercem matek, jak i mamy, które są w stanie błogosławionym. Ale myślę, że to jest taki dzień, kiedy modlitwą trzeba objąć nas wszystkich i modlić się za siebie nawzajem, bo przecież każdy z nas przed Bogiem jest dzieckiem. I ważne jest, aby to dzieciństwo Boże odkrywał, a tym samym odkrywał tą wielką godność, jaką otrzymaliśmy od Pana Boga. Módlmy się więc za siebie nawzajem, aby poprzez taką postawę dziecka też otwartym sercem przyjąć te dary, którymi Pan chce nas w czasie tej mszy świętej obdarować. A we mszy świętej zbiorowej przez tajemnicę Matki Bożej Bolesnej dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa i głoszone nauki w naszej katedrze i o błogosławieństwo Boże dla ojca Nikoli. Modlimy się o nawrócenie wszystkich grzeszników, wypełnienie woli Bożej w życiu Bogusi Szredel i pracę zgodną z wolą Bożą. Modlimy się w intencji Dawida i jego synów, prosząc o łaskę cierpliwości i Boże prowadzenie. Dziękujemy za otrzymane łaski dla dzieci i wnuków z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, o radość życia wiecznego dla Jana Janika i zmarłych z rodziny, dla świętej pamięci Stanisława, Marii Łabno, Stefanii Klasińskiej. Prosimy w intencji Doroty i Michała Pelczarskich, ich dzieci Wojciecha i Mateusza. Prosimy o zdrowie brata Leszka z rodziną, o błogosławieństwo dla całej rodziny, dla żony Barbary, która przeżyła podwójny zawał. Prosimy o powrót do zdrowia. Dziękujemy za otrzymane łaski. Prosimy o dalszą opiekę dla Marianny, Haliny, o radość nieba dla Józefa, Jerzego i Anny i zmarłych z rodziny. Polecamy potrzebujących modlitwy. Polecamy też zmarłych świętej pamięci Leona Nowaka, Danutę Nowak, Katarzynę Jana, Hieronima Nowak, Stanisława, Leonora Szynkowski, Jerzego Szynkowskiego. Modlimy się w intencji Marii Wójcik z okazji urodzin. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z rodziny Wójcików Winoszowskich. Prosimy o opiekę dla całej rodziny Wójcików Winoszowskich. Za zmarłych świętej pamięci Zofię, Stanisława, Wandę, Krystyna, Józefa. O Boże błogosławieństwo dla dzieci Leny, Mateusza, Zofii i Wojciecha, za świętej pamięci Marię Brożek. Dziękujemy za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej. Polecamy Bernadetę, prosząc o szczęśliwą operację i opiekę tak nad nią, jak i personelem medycznym. Bożemu Miłosierdziu polecamy świętej pamięci Alinę Kielian, która dzisiaj zmarła w Stanach Zjednoczonych. O tę modlitwę proszą koleżanki z Liceum Ogólnoekonomicznego. Do tych intencji dodajemy również intencje wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli do katedry. Szczególnie dzisiaj polecamy wiernych z parafii dekanatu Tarnów Zachód, jak i duszpasterzy. Polecamy też intencje wszystkich radiosłuchaczy, którzy z nami się łączą za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, jak również i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej. Abyśmy mogli godnie i owocnie sprawować tę najświętszą ofiarę, z pokorą i żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Marią w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakoż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkich dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzyma nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę jakby na oślep, walczę nie tak, jakby zadając cios w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, aby innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą

Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomi prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgiem w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgiem, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgiem z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I kolejny dzień jesteśmy razem, dziękując Panu Jezusowi za tą wielką łaskę, że możemy razem modlić się w tym domu Pańskim, tutaj, gdzie czuję się naprawdę Boża obecność, obecność Was wszystkich, którzy kochają Boga. No dziś Jezus przemawia do nas przy powieściach i mówi o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna, istotna dla naszego życia duchowego, a to jest, no postawia nam tam pytanie, czy jest możliwe, że niewidomy prowadzi dobrą drogą, drogą życia niewidomego. Tutaj nie chodzi o fizycznie, że ktoś jest tutaj niewidomy fizycznie, że to jest jakaś niezdolność do patrzenia, oglądania, lecz bardziej to jest kwestia tutaj w tym, co najmniej w fragmencie tej Ewangelii Łukaszowej, kwestia ślepoty duchowej. No, co powoduje, żeby człowiek był ślepy w duchu? Co powoduje, co może powodować, że nie widzi rzeczywistość taka, jaka jest? Wiemy, no jeśli informujemy się, czytając życiorysa świętych, nauczanie Kościoła, no o tym wielu świętych mówi i mówiło, i aż do dnia dzisiejszego na wiele sposobów można znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale jak wiemy, przede wszystkim to jest grzech, no picha duchowa, ona zamyka nam oczy, żeby nie widzieć prawdy. No później przeczytam kilka tych wskazówek świętego Josemaria Escrivę, co sam w swojej książce mówił na temat pichy duchowej, na temat tej ślepoty naszej. No Jezus sam mówi w tej Ewangelii, że jeśli chcemy być na tym samym poziomie z mistrzem, z nauczycielem, trzeba przejść przez wielu prób i trzeba po prostu zacząć pracować w swoim sercu, jak na początku.

mszy świętej. No, ksiądz proboszcz powiedział, że warto i musimy modlić się dla innych, ale przede wszystkim, i to jest znakiem wielkiej pokory, trzeba się modlić dla siebie. Nieustannie prosić Boga o miłosierdzie, o spotkanie z Bogiem. Żeby mogli rozumieć Jego miłosierdzie, trzeba spotkać Jego miłosierdzie. Jeśli nie spotykam w swojej codzienności miłosierdzia i sprawiedliwość Bożą, nigdy nie będę mówić o tym. A właśnie Jezus pragnie, żeby kiedy wracasz do domu, w drodze do swojego domu, do swojej pracy, wszystkim ogłaszał, mówił, że Bóg jest miłosierdziem, że On jest czystą miłością, że Bóg jest Ojcem, który czeka na każdego z nas. Dlaczego Kościół dziś to nie robi albo słabo, za mało robi? No, wiemy, no, że toczy się cały czas wojna. Ciekawe jest, że Pan Jezus szatana nazywa Ojcem. Ojcowie Kościoła dużo mówili o tym, na ten temat. No, bardzo rzadko może być, myślimy o tym, dlaczego właśnie tak. Dlaczego nie powiedział o nim, że jest no, brzydki, że jest, przychodzi z rogami. No, rzadkie osoby. Jedna na milion może być, mają taką łaskę, że widzą szatana twarzą w twarz, tak jak jest. Ale generalnie szatan nas kusi na różne sposoby, ale prezentuje wszystko to, co prezentuje, prezentuje w formie ojcowstwa, ojca. Bardzo analizuje nasze życie, wszystko wie. Wie, jaka jest nasza rana, jakie są nasze rany. Wie, z czym mamy problem, jakie są nasze grzechy i potem, no, jak generał wojska dobrego, no, analizując nasze życie, no, zaczyna atakować nas, prowadzi nas. Jak mówi święty Piotr w swoim liście, on cały czas krąży wokół nas. To nie znaczy, że cały czas atakuje. Atakuje w pewnych momentach, kiedy Bóg pozwala, żeby nas Bóg wywyższył na większy stopień życia duchowego, no wtedy ma pozwolenie. Więc to, co nam przeszkadza, żeby zobaczyć prawdę, kim my jesteśmy, jak powiedziałem, to jest grzech, nasz osobisty grzech. Potem no, działanie tego ojca kłamstwa. Wszystko robi, żeby nas okłamywać, żeby nam no, prezentował no, to kłamstwo w formie prawdy. I wtedy no, człowiek po prostu pada w dół, nie widzi przede wszystkim, jeśli nie modli się, jeśli nie spędza czasu na modlitwę, jeśli nie korzysta z tych darów, które nam Pan Bóg zostawia, no, żadna dusza nie zostanie dotknięta tym kłamstwem. Więc dlatego i mamy to, co mamy. Wiecie, jak funkcjonuje, no, o tym mistrzy życia duchowego dużo mówią, jak funkcjonuje, jak herezja, nie wiem, jak kłamstwo funkcjonuje w naszym życiu. No, przez słowo, przez myśl. No, my nie widzimy myśl, bo to myśl jest niewidzialna, nie jest rzeczą materialną. Ale ta myśl, natchnienia przychodzą. Żadni z nas nie może się ochronić, tylko walcząc możemy odpychać, odrzucać te natchnienia. Natchnienie przychodzi po prostu i no, powinniśmy wiedzieć, co robić z tymi. Jak Jezus, no, ponad 2000 lat, nie istniał człowiek Jezus. No, on jest Słowem Boga Ojca. Słowo jest niewidzialne. No, ale to Słowo, jak nas no, Pismo Święte uczy, Słowo staje się ciałem. Staje się konkretnym aktem. I wtedy Bóg, który jest Duchem, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, wchodzi do tego świata przez ciało. Tak i natchnienia różne. Na przykład, no, dziś modlimy się w sposób szczególny dla dzieci. Wiemy, jakie są ataki dziś na dzieci przez aborcję, przez, tak szczególnie mówiąc, na życie. Bóg jest naszym Bogiem życia.
wszystko to, co daje życie, wszystko to, co jest piękne, grzeczne, wszystko to, co jest miłością, to pochodzi od Boga. No. I nie, szatan nienawidzi tego. Więc gdzie i kiedy urodziła się ta nauka, nauczanie, że aborcja jest normalna i że ona jest, to przychodzi przez natchnienia. Ktoś bio kiedyś w przeszłości otwarty na takie natchnienie. No i po prostu przychodzi myśl, natchnienie, jeśli osoba akceptuje to. To też dotyka i nas. Różne nauki są. Święty Paweł w swoich nauczaniach mówi, że trzeba uważać na to, kto i co nam proponuje. To może człowiek, może być mój ojciec, mama, brat, rodzeństwo, no bliska osoba może mi proponować coś. Zależy od tego, jak ja no, pozwalam w moim wnętrzu, żeby to miało echo. Jeśli ta myśl, która mi przychodzi, no nie jestem ostrożny na tą myśl, ona jest kwestia czasu, kiedy zacznie mieć, zacznie działać w moim wnętrzu. I wtedy ta myśl we mnie staje się aktem, staje się ciałem. No ja zaczynam, akceptuję ta natchnienia i nie mam więcej centrum nauczania Pana Boga odnośnie życia, odnośnie Eucharystii, odnośnie małżeństwa, odnośnie różańca, modlitwy, adoracje. No na każdy dar Boży, każdy dar Jezusa Chrystusa, szatan próbuje zmienić to nauczanie. Próbuje zmienić definicję. No. Dziś żyjemy w takim świecie, że wszystko jest dotknięte, żeby nas prowadzić błędną drogą. Wszystko lekceważy się. Wszystko to, co Jezus mówi, lekceważy się. No. No, Matka Boża nieustannie nas prosi, żeby rozważać Słowo Boże, bo tam jest wszystko, tam jest cała duchowość chrześcijańska. No, czy rozważamy codziennie w kręgu rodziny, jak małżeństwo, jak wspólnota, jak grupę modlitewną z dziećmi, czy przekazujemy ignorację skrypturarum, ignoratio Christi est, mówił święty Hieronim. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nie można poznać Chrystusa i prawdę, jeśli ja nie mam codzienny kontakt z Słowem objawionym. Słowo, które pochodzi od Ojca. Jeśli chcę, żeby stało się ciałem, żeby to Słowo było widoczne w moim życiu, ja muszę się karmić tym Słowem. Tutaj Matka Boża nam pomaga. Więc ślepota nas prowadzi, czas leci, tylko przeczytam tutaj kilka takich bardzo pięknych myśli, które są, jak święci mówią, pycha jest pierwszym grzechem. Z pychy pochodzi każdy kolejny grzech. To jest ta postawa serca, nie potrzebuję Boga w swoim życiu, nie potrzebuję modlitwy, bo nie modlę się, nie ma posłuszeństwa. No, pycha mnie prowadzi do nieposłuszeństwa. Jeśli Matka Boża, albo Kościół, albo Pan Jezus mówią, trzeba rozważać Pismo Święte, trzeba karmić się żywym Bogiem, trzeba wyspowiadać się, trzeba adorować, trzeba pościć. Jeśli ja tego nie robię, to jest znakiem, że moja wiara jest martwa. Że jestem pyszny, że nie pozwalam działać Bogu w swoim życiu. Trudne. Coraz więcej katolików robi tak. Już podejmowali decyzję, lekceważając Boży autorytet. Ale Boży autorytet zawsze jest i będzie. Nieprzyjaciel tutaj nie może zrobić nic. Może uwodzić, prowadzić błędną drogą osobę. Ale Kościół jest wieczny. Kościół to nie jest instytucja ludzka, to instytucja Boża.
Kościół katolicki jest święty. I mówi tak święty Jose Maria Escriva odnośnie pichy. Uważasz, kiedy, jak się ona manifestuje, mówi tak, uważasz, że zawsze potrafisz coś powiedzieć lub zrobić lepiej od innych. No to są drobne manifestacje ducha. Dusza, która modli się, ona widzi w duchu te ruchy, nasze wewnętrzne ruchy naszego ducha. Bardzo trudno jest to odkryć, bo często przyzwyczajeni jesteśmy i to wychodzi pod normalność. No, pa ja lepiej wiem. Trzeba uważać tutaj. Bóg nie objawia się pysznym duszom. Tylko Maria nas uczy, jak chodzić drogą pokory. Pokora otwiera drzwi i bramy Królestwa Bożego. Zawsze chcesz, aby wszystko było po Twojej myśli. Ciągle się sprzeczasz, niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie. I nie ustępujesz w dyskusji, nawet jeśli stajesz się nieuprzyjemny. Wypowiadasz swoje zdanie niezależne od tego, czy ktoś cię o nie pyta, czy nie, nawet wtedy, gdy miłość bliźniego tego od ciebie nie wymaga. Lekceważysz opinię innych. Zapominasz, że wszystkie twoje talenty są darem. Nie chcesz być pokorny, ponieważ uważasz, że zasługujesz na cześć i szacunek, a nawet zachowujesz się tak, jakby ziemia, po której stąpasz, była święta. W rozmowach stawiasz samego siebie za przykład dla innych. Często mówisz o sobie źle tylko po to, aby inni uznali cię za osobę pokorną i pochwalili twoją pokorę. Szukasz wymówek, gdy zostaniesz upomniany lub zwróci ci się uwagę. Ukrywasz swoje błędy przed przełożonym, aby nie stracił o tobie dobrego zdania. Lubisz słuchać pochwal pod swoim adresem i cieszyć się, gdy inni dobrze o tobie mówią. Boli cię, gdy widzisz, że ktoś jest bardziej ceniony niż ty. Odmawiasz wykonywania mniej ważnych, drugorzędnych prac. Zawsze szukasz okazji, aby zostać wyróżnionym jako przykład dla innych. Tak kierujesz rozmową, aby głównym tematem stały się twoje osiągnięcia, szczerość, umiejętności, zdolności, prestiż lub sukcesy zawodowe. Wstydzisz się, że nie posiadasz pewnych dóbr materialnych. No to tylko kilka tak zdań. No każdy można znaleźć siebie w tych wskazówek. No więc jeśli Bóg przemawia do twojego serca, proś Pana Boga o łaskę, żeby ci udzielił łaskę, wyzbyć się tego zła, a to jest pycha, bo tylko pokornym Bóg objawia swoje tajemnice. Amen.

0: Do Boga naszego Ojca przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej zanieśmy ufne prośby.
1: Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Leona, biskupa Andrzeja. Niech świadectwo ich ofiarnego życia pomaga wielu ludziom odnajdywać drogę do zbawienia. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Za dzieci nienarodzone, by zostały przyjęte z miłością przez swoich rodziców. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za rodziców, aby czerpali siły do wychowywania swoich dzieci z Eucharystii. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za osoby należące do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Szkoły Nowej Ewangelizacji, uczestników pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, aby przyczyniali się do wynagrodzenia Bogu za grzechy świata. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za zmarłych z naszych rodzin oraz polecanych w tej Eucharystii, aby cieszyli się radością zbawionych w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas tutaj zgromadzonych, a zwłaszcza za pielgrzymów Tarnów Zachód, abyśmy zachowywali spokój ze wszystkimi ludźmi i potrafili odpłacać dobrem za zło. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, niech nas pomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw mogli się radować Twoim pokojem przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę wzrok Twoich.
0: Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy, obchodząc jej wspomnienie. Przez Chrystusa.

prawdogodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi za Przedziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem,

Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem drogą, abyś przyszedł do mnie. Panie, powiedz swoje słowo, a będzie.

Módlme se, przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi i Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa, Pana naszego. Siostry i bracia, dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, również i tym, którzy łączą się z nami duchowo przez transmisję radiową, internetową. Dzisiaj z racji pogody nie będzie procesji wokół katedry, ale po mszy świętej będzie jednak wieczór uwielbienia na placu katedralnym. Co prawda pogoda jest jaka jest, ale nawet i w taką pogodę chwałę Panu można wyśpiewać, modlić się. Może właśnie też i ten deszcz to jest też taki symbol tych łask, które Pan dla każdego z nas przygotował na ten wieczór. Dlatego serdecznie zapraszam, aby wraz ze scholą trzeciego LO i przyjaciółmi, z muzykami, aby jeszcze zostać. Każdy pewnie ma parasol, żeby przez chwilę tutaj na placu katedralnym w centrum Tarnowa oddać chwałę Panu Bogu i też Jego Panu Jezusowi, ale też Jego Matce Maryi, którą tu w katedrze szczególnie czcimy. Serdecznie zapraszam bezpośrednio po mszy świętej. Zapraszam też w kolejne dni Tygodnia Maryjnego. Jutro w katedrze zapraszam na festyn katedralny, który też odbędzie się na placu katedralnym od godziny 15 do godziny 19. Przygotowanych jest wiele atrakcji, ciekawych upominków. Serdecznie zapraszam i dzieci, i starszych, młodzież również. Ze względu na festyn, jutro wyjątkowa msza święta wieczorna będzie o godzinie 19. O godzinie 19. W niedzielę będziemy modlili się w intencji małżeństw i rodzin. Zachęcam, zapraszam, aby w niedzielę małżonkowie przyszli razem na mszę świętą. Najlepiej może i z dziećmi, jeżeli się da, aby odnowić też przyrzeczenia małżeńskie. W poniedziałek modlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej. Prosimy o święte powołania kapłańskie, zakonne, ale też i o świętość życia tych, którzy już na tej drodze powołania trwają. Ostatni dzień Tygodnia Maryjnego to wtorek, 15 września, Święto Matki Bożej Bolesnej. Po mszy świętej wieczornej wyruszymy w procesji maryjnej ulicami Starówki, też w czasie której będziemy modlili się koronką do siedmiu boleści. Serdecznie do tej procesji zapraszam. Zapraszam też jeszcze w te dni powszednie na mszę świętą o godzinie 12 i 18 z okolicznościowym kazaniem głoszonym przez ojca Nikolę. Też przypominam, że ta msza święta o godzinie 18 to jest msza święta, w czasie której polecamy intencje zbiorowe, które przedstawiane są przez stawnictwo Matki Bożej. Te intencje można zgłosić w kancelarii, w zakrystii albo tutaj na straganie przy placu katedralnym. Po błogosławieństwie, z tej racji, że to dzisiaj dzień modlitwy za dzieci, za mamy oczekujące potomstwa, zapraszam do takiego błogosławieństwa też indywidualnego. I dzieci, i te młodsze, starsze też mogą podejść, bez względu na PESEL.

Zakończyliśmy transmisję sumy odpustowej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, sprawowanej w ramach trwającego w Bazylice Tygodnia Maryjnego. Dzisiejszy dzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwie w intencji dzieci, również tych pod sercem matek, zaś na tę Eucharystię pielgrzymowali i obejmujemy wciąż modlitwą parafię z dekanatu Tarnów Zachód, Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz uczestników pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej, zaś homilię wygłosił ojciec Nikola Tandara ze Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, misjonarz Monfortanin. A po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
8: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie między innymi uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią między innymi Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROJ.
9: Hej Góraleczko, piękna niczym kwiat.
8: Wieczorem o 19 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
10: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Pochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie.
11: Słuchają państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 6 minut po godzinie 19 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Tarnowa.
12: Skończył się czas wakacji. Otoczmy dzisiaj naszą modlitwą za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej naszą młodzież, a także nauczycieli, pedagogów, katechetów, wychowawców. Niech Pan ześle dla nich pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo, dar mądrości i udzieli im swojej Bożej opieki na cały rozpoczęty rok szkolny 2026-2027. A w naszej tarnowskiej katedrze, matce wszystkich kościołów diecezji, rozpoczął się 8 września odpust z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny. Święto to wpisuje się w cały szereg świąt maryjnych w naszym kościele, bo 1 stycznia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej, 25 marca uroczystość Zwiastowania, zaś 3 maja uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. A w niedzielę Zesłania Ducha Świętego święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Zaś 15 sierpnia uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. A 8 grudnia uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Część bolesna Różańca Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
13: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
6: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
13: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrodzie. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
14: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
14: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
13: Tajemnica druga, biczowanie. Wówczas Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
15: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowania. A żołnierze zebrali koło niego całą kohortę. Uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu go na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. Żołnierze zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na Niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, a mrok ogarnął całą ziemię. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na koniec Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I po tych słowach wyzionął ducha. Powierzmy w tej tajemnicy Jezusowi przez ręce Maryi wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów i naszych uczniów, którzy odeszli od nas do Pana. Jezu, otwórz im bramy raju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie między innymi uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią między innymi Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela Roy.
6: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
5: Wieczorem o 19.00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
1: Po reklamie.
7: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
8: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
9: Szczęść Boże. Witam pięknie w pierwszej po wakacjach audycji Warto być trzeźwym. Przypomnę, że jest ona redagowana, tworzona przez Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie. To już, drodzy radiosłuchacze, kolejny rok obecności tej audycji na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za taką możliwość jestem bardzo wdzięczny dyrekcji tego radia, a także jego pracownikom za wieloraką pomoc. Za nami czas wakacyjny, a nade wszystko ten szczególny miesiąc, miesiąc sierpień. Mam nadzieję, zresztą mam też pewną wiedzę w tym temacie, że skłonił nas on wszelkie wydarzenia, w których być może uczestniczyliśmy, do pogłębionej refleksji na temat trzeźwości osobistej, rodzinnej i tej szerszej, obejmującej cały naród. Musimy sobie zdawać sprawę, że tylko człowiek trzeźwy potrafi szukać tego, co w górze, dążyć do tego, co w niebie. Nietrzeźwość, i to dosłownie, powala na ziemię. Nie pozwala człowiekowi trwać w postawie wertykalnej. Trzeźwość rozumiemy tutaj szeroko jako trzeźwość umysłu, duchowe skupienie skierowane ku Bogu, czujność w trzymaniu na wodzy złych myśli i stwarzaniu wolnej przestrzeni dla zjednoczenia z Bogiem. O taką trzeźwość musimy stale zabiegać, w niej się ćwiczyć. Jednym z najważniejszych aspektów trzeźwości jest właściwy stosunek do substancji, które wpływają na nasze emocje, na naszą psychikę, w tym przede wszystkim stosunek do alkoholu. Ogromna liczba naszych rodaków, trzeba to mocno podkreślić, ma poważny problem z zachowaniem umiaru w piciu napojów alkoholowych. Od wieków szerzy się pijaństwo, a na tym nałogowym grzechu wyrastają wciąż nowe, uzależnienia. Stale rosną liczby osób nadużywających alkoholu, które sięgają już milionów. A co za tym idzie? Rośnie krąg niewinnych osób, krzywdzonych nieraz w okrutny sposób przez tych, dla których alkohol stał się bożkiem. W naszej ojczyźnie wśród ofiar jest około 1 000 000 dzieci żyjących w rodzinach z problemami alkoholowymi. Ofiarami są również sami uzależnieni, którzy przedwcześnie umierają. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, iż problemem jest nie tylko śmierć fizyczna spowodowana przez pijaństwo, alkoholizm. Na ten temat musimy też patrzeć w perspektywie wieczności. Jasno wyraził to profesor ojciec Jacek Sali, kiedy mówił: można zatem się zastanawiać, czy my na serio wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czynimy dla stworzenia atmosfery społecznej, która skutecznie blokowałaby rozwój alkoholizmu. Przecież tu chodzi nie tylko o to, że alkoholizm wprowadza wielki chaos w życie społeczne i jest źródłem nieszczęścia wielu rodzin. Tutaj już chodzi, dodaje ojciec Jacek Sali, wręcz o życie wieczne wielu spośród nas. Pragnę teraz przytoczyć słowa księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości i osób uzależnionych. Napisał kiedyś ksiądz biskup tak: wielokrotnie spotykałem się z pytaniem o sens działań trzeźwościowych podejmowanych przez Kościół w Polsce, skoro skala problemów nie zmniejsza się, ale stale rośnie. Niektórzy zastanawiają się, po co listy, apele, po co pielgrzymki, modlitwy, konferencje i kongresy. Tak wielu kapłanów, sióstr zakonnych, świeckich apostołów trzeźwości poświęca swój czas i siły, aby zapobiegać uzależnieniom, a także nieść pomoc cierpiącym z powodu nałogów. Czy to ma sens? Nie ma innej odpowiedzi, dodaje cytowany ksiądz biskup Bronakowski, jak ta, że jest wielki sens każdego, bez żadnego wyjątku, działania na polu troski o trzeźwość. Nasze apostolstwo nie mierzy efektów pracy danymi statystycznymi, lecz świadectwami powstania z grzesznego nałogu, owocami przemiany życia, zwykle zapisanymi w Bożych księgach. Jednak i nam przychodzi często przeżywać radość, gdy nie tylko osoby wyzwolone z nałogów składają świadectwo, lecz gdy widzimy, jak wiele osób podejmuje abstynencję.

Przed przerwą usłyszeliśmy tekst księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego o radości z powodu tego, że wiele osób podejmuje abstynencję. W ostatnim czasie przybyło w naszej diecezji abstynentów, dla których abstynencja nie była koniecznością, jak w sytuacji osób uzależnionych. Niektórych będziemy gościć w tym roku w naszej audycji, jeśli oczywiście pozwoli na to Pan Bóg. Cieszę, że są to ludzie młodzi, którzy w klimacie abstynencji pragną kształtować swoje życie. Cieszy fakt, że powiększyło się grono małżonków zachowujących całkowitą abstynencję ze względu na dobro swoich dzieci. W ostatnim czasie, co również cieszy, powiększyło się grono kapłanów abstynentów. Wszyscy wymienieni przed chwilą wiedzą choćby to, że do tego, aby przeżywać radość, przyjaźń, aby osiągać sukcesy, aby dobrze się bawić, to też ważne, alkohol wcale nie jest potrzebny. Prowadzący te audycje, również i teraz, w tym momencie, osobiście doświadcza błogosławieństwa drogi abstynenckiej, do czego zachęca słuchających. Drodzy radiosłuchacze, teraz czas na kilka podziękowań za okres wakacyjny i za to, co się wtedy podziało za sprawą działaczy trzeźwościowych, duchownych i świeckich. Ale najpierw przypomnę odczytane kilka minut temu słowa biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Nasze apostolstwo, chodzi o apostolstwo trzeźwości, nie mierzy efektów pracy danymi statystycznymi, lecz świadectwami powstania z nałogu, owocami przemiany życia. Otóż o jakiejś cząstce owoców już wiemy z przekazu ludzi, których to dotyczy, czy ich bliskich. Z tego powodu dziękuję duszpasterzom i świeckim za takie choćby inicjatywy, jak niedziela trzeźwościowa w parafii Burzyn, to czas lipcowy, niedziela trzeźwościowa także w lipcu w parafii Jodłówka Wałki, 21 Marsz Trzeźwości, jak zwykle w pierwszą sobotę sierpnia, tym razem był to też wyjątkowy dzień, 1 sierpnia, a więc rocznica jednocześnie wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji Burza. Różaniec w intencji trzeźwości w Kamionce Wielkiej. O decyzji w sprawie terapii poinformował wprost uczestnik modlitwy o trzeźwość, a więc jeszcze inna inicjatywa, i za uzależnionych w Sanktuarium Matki Bożej w Borkach koło Szczucina. Kolejne sygnały odebrane dotyczą pielgrzymki krucjaty wyzwolenia człowieka z Dębicy do Zawady. Ona ma miejsce zawsze 15 sierpnia od wielu, wielu już lat. I ta pielgrzymka też spowodowała piękne owoce w życiu konkretnych ludzi. Czy sygnały dotyczące Drogi Krzyżowej w ostatnią niedzielę sierpnia w Nowym Sączu Jamnicy. A jakże nie wspomnieć modlitwy w licznych parafiach, choćby w naszych sanktuariach. Modlitwy niekoniecznie długiej, ale była obecna i to jest piękne. Żeby nie było jednak tak za dobrze, to dodam też z pewnego obowiązku, że sygnalizowano, iż w jednej czy drugiej parafii
tej modlitwy nie było. Pozostaję z nadzieją, że to się zmieni.

0: ostatniej, krótkiej części naszej pierwszej po wakacjach audycji pragnę już dzisiaj zaprosić na kolejną pielgrzymkę trzeźwościową do Szczepanowa, a więc miejsca szczególnego, powiązanego z patronem naszych dzieł trzeźwościowych, świętym Stanisławem. Odbędzie się ona tradycyjnie w ostatni weekend września, czyli w tym roku 26 i 27 września. 26 dzień września to sobota. Modlitwa rozpocznie się apelem jasnogórskim o 21 i później czuwanie do północy. W niedzielę natomiast tradycyjnie o godzinie 10:15 droga krzyżowa, o godzinie 11 msza święta transmitowana przez radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i po mszy świętej, której będzie przewodniczył ksiądz Marcin Gryzło, zastępca dyrektora radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. I po tej właśnie mszy świętej będą miały miejsca świadectwa osób trzeźwiejących i abstynentów z wyboru, o których też dzisiaj wspomniałem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Spokojnej nocy życzę i do usłyszenia za tydzień.
1: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: W latach 1965-1970 duet stworzony przez Paula Simona i Arta Garfunkla uchodził za najpopularniejszy na świecie. Piosenki perełki duetu zjednały sobie fanów pod każdą szerokością geograficzną. Bridge Over Troubled Water to tytułowa kompozycja z wydanej w 1970 roku płyty, uznanej za największe artystyczne dokonanie Paula Simona i Arta Garfunkla.

Na liście 500 najlepszych utworów wszechczasów sporządzonej przez magazyn Rolling Stone piosenka uplasowała się na miejscu 48. Była rejestrowana w Nowym Jorku, ale zdecydowana jej większość pochodzi z sesji nagraniowej, jaka odbyła się w studiach Columbia Records w Hollywood. Po raz pierwszy Amerykanie usłyszeli tę piosenkę w listopadzie 1969 roku podczas programu telewizyjnego Songs of America, gdzie została wykorzystana w klipie, w którym pojawili się John F. Kennedy, Robert Kennedy oraz Martin Luther King. Angielski krytyk muzyczny Bruno McDonald o Bridge Over Troubled Water tak napisał: w pewnym sensie ta epicka tytułowa piosenka jest niesprawiedliwa wobec całej płyty, ponieważ nie sygnalizuje zamieszczonych na niej radosnych utworów. To prawda. Trudno jednak tej smutnej, ale i pełnej nadziei kompozycji odmówić niezwykłego uroku.

Oto tekst piosenki Bridge Over Troubled Water. Gdy jesteś zmęczona i czujesz się taka mała, gdy w oczach masz łzy, ja je osuszę. Jestem przy tobie, gdy czasy są trudne, a przyjaciół brakuje. Jak most nad zburzoną wodą ułożę się. Gdy jesteś przybita, gdy jesteś na bruku, a zmierzch zapada, ukoję cię. Przejmę część trosk na siebie. Gdy nadejdzie ciemność i ból będzie wokół, jak most nad zburzoną wodą ułożę się. Żegluj, srebrzysta dziewczyno, żegluj. Nadszedł czas, byś zajaśniała. Twoje marzenia są już blisko. Popatrz, jak lśnią. Jeśli potrzebujesz przyjaciela, płynę tuż za tobą. Jak most nad zburzoną wodą ukoję twe myśli. Część tekstu została zainspirowana słowami Claude'a Jettera, który w 1958 roku wraz z własną grupą Swan Silvertones zaśpiewał w piosence Mary, Don't You Weep. Oryginalny fragment tekstu w tłumaczeniu brzmiał następująco: będę twoim mostem nad głęboką wodą, jeśli we mnie uwierzysz. Z kolei wers o srebrzystej dziewczynie pochodzi od Peggy Harper, późniejszej żony Paula Simona, która napisała go, gdy znalazła u siebie pierwszy siwy włos. Oto jeszcze jedno sformułowanie wspomnianego Brunona McDonalda. Podobnie jak Bob Dylan, Simon pisał ambitne teksty. Ale podobnie jak Smokey Robinson, pisał teksty i piękne piosenki, które potrafili zaśpiewać wszyscy. Od dzieci po Aretha Franklin. Słowa te uzupełniał stwierdzeniem: Simon & Garfunkel stworzyli album z tytułową piosenką, która przypadkowo stała się hymnem pokolenia. Piosenka doczekała się wielu późniejszych wykonań. Do swojego repertuaru włączyły ją takie gwiazdy muzyki rozrywkowej, jak między innymi zespoły The Supremes i Jackson 5, a także Elvis Presley, Roberta Flack, Neil Sedaka, Annie Lennox, Willie Nelson, Roy Orbison, Johnny Cash, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Eva Cassidy, John Bon Jovi czy Elton John. Singiel z utworem, wydany w styczniu 1970 roku, znalazł się na czele zestawień w Kanadzie, Francji, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i oczywiście w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie przewodził stawce przez 6 tygodni. W 1971 roku został uhonorowany statuetkami Grammy w kategorii Nagranie Roku, a także Piosenka Roku. Oto Bridge Over Troubled Water.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Wierni po raz kolejny przybędą do Czarnego Potoku, aby modlić się i wypraszać łaski u stóp obrazu Matki Bożej Bolesnej. W niedzielę w sanktuarium rozpocznie się odpust parafialny. Jego hasłem są słowa świętego Jana Pawła II. Przy krzyżu Chrystusa stoi matka, która nie przestała wierzyć. Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, ksiądz Krzysztof Klimczak.
3: Główne przesłanie to, że w różnych okolicznościach życia człowiek przeżywający różnego rodzaju jakieś lęki, niepokoje, zawsze może przyjść do Matki Bożej, do tej, która nawet w trudnych sytuacjach, będąc przy krzyżu i pod krzyżem Chrystusa, nie przestała wierzyć, zaufała do końca. Więc dla nas to też jest takie odniesienie, by właśnie w trudnościach, przeciwnościach nigdy się nie poddawać, ale zawsze zwracać się do tej, która jest wierna do końca.
2: Odpust zakończy się w niedzielę 20 września. Uroczysta suma odpustowa z dziękczynieniem za żniwa odprawiona zostanie o godzinie 11. Plan odpustu znajdziecie na rdn.pl, a nasze radio patronuje czarnopotockim uroczystościom. Patronuje polskim samorządowcom i jej kult się rozwija. W ramach Krajowego Duszpasterstwa Samorządowców relikwie świętej Kingi i jej wizerunek trafiły już do 10 polskich diecezji. Takim miejscem jest także Toruń, gdzie uroczyście relikwie zostaną wprowadzone podczas Dnia Skupienia dla Samorządowców.
4: Relikwie są ważnym elementem. W teologii Kościoła są namacalne.

0: warszawskimi samorządowcami. Proboszcz Katedry Toruńskiej jest diecezjalnym duszpasterzem samorządowców, stąd poprosił biskupa Tarnowskiego o relikwie patronki samorządowców, świętej Kingi.
1: Gościem Dnia Skupienia będzie ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, który wygłosi konferencję Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami. W programie znajdzie się również wystąpienie burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, zatytułowane Gospodarność i służba Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. Gra terenowa Dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło Koła Gospodyń Miejskich. Między innymi tak zapowiada się festyn parafialny na Placu Katedralnym w Tarnowie. W sobotę od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
2: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nutki, chór Legato ze Szkoły Postojowej nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miało również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Dodam, że w ramach Tygodnia Maryjnego w niedzielę o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza. W sobotę w Limanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Zagra orkiestra Dęta Echo Podhale, a towarzyszyć jej będą soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz Limanowskiej Bazyliki.
3: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów, ale także pieśni napisane specjalnie dla naszego sanktuarium. Będzie to nie tylko muzyka orkiestry Dęte, ale także śpiew solistów. I każdy będzie mógł też włączyć się właśnie w ten śpiew, gdyż niektóre pieśni są nam bardzo znane, są śpiewane niemalże na co dzień w naszym sanktuarium.
1: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19. Zainteresowanie premierą było bardzo duże. Teraz jest druga okazja, by zobaczyć spektakl o życiu siostry Kolumby Czarnoty ze zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Sztukę pod tytułem Dwie Siostry w reżyserii Tomasza Antoniego Żaka, dyrektora Teatru Nie Teraz, będzie można zobaczyć w najbliższą środę o 13 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Reżyser podkreśla, że nie jest to przedstawienie biograficzne.
4: My chcemy wejść do środka tego wszystkiego, co się nazywa wyborem duchowym człowieka. Odwołując się do pewnych elementów życiorysu siostry Kolumby, jednak opowiemy historię postaci, którą w jakimś sensie wymyśliliśmy.
1: Mówił Tomasz Antoni Żak. Osoby, które chcą zobaczyć spektakl, powinny skontaktować się z Wyższym Seminarium Duchownym pod numerem telefonu 14 621 35 04 lub 14 621 35 05.
5: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Disseni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt Rosh Hashana, Jom Kippur i Sukot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
2: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i w obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
1: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
3: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Judge, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
1: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
4: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre, Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
1: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Watykan News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Matko, ja wielbiam Cię. Matko, ja kocham Cię. O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Wielu z nas tu obecnych, jak i łączących się z nami przez media, przyzwyczaiło się wieczorem po codziennych trudach i zmaganiach, po godzinach pracy i wypełnieniu domowych obowiązków, stawać do tego szczególnego apelu. To tu, nasza Matko, zapraszasz nas do podsumowania mijającego dnia, jakbyś chciała nas utulić do snu, zrobić znak krzyża na czole i powiedzieć nam dobranoc. Za swoje przyjmujemy słowa anonimowego poety. Błogosław, Matko, naszej biednej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy. Ochroń jej dzieci, idąc razem z nimi przez wichry, burze i przez ciemne mgły. Błogosław w cichej pracy nad ugorem, by go nie zabrał obcy, wrogi lud. Na naszą chatą i nad naszym borem wyciągnij ręce, a zmaleje trud. Z takimi uczuciami do Ciebie, Królowo Polski, przyszły dzisiaj, jak co roku nieprzerwanie już od 32 lat, członkowie Legionu Maryi. Jako ich ogólnopolski opiekun raduję się, Maryjo, że przed Twoim obliczem stawiają się tak liczni legioniści, że są wraz z nimi kapłani i duchowni kierownicy, idąc za wskazaniami swojego założyciela, sługi Bożego Franciszka Dafa. Legioniści gromadzą się wiernie każdego tygodnia wokół znaku swojego stowarzyszenia, Vexillum, nad którym Ty, Matko, królujesz jako niepokaranie poczęta, depcząca głowę starodawnego węża. W czasie swoich spotkań, na które czują się zaproszeni przez Ciebie, Maryjo, legioniści w prezydiach, kuriach, komicjach i regii modlą się i zastanawiają, jak z orędziem Bożej dobroci, a także z przesłaniem oczułości Twojego macierzyńskiego serca dotrzeć do tych, którzy żyją z dala od wiary i Kościoła, którzy zapomnieli o znakach religijnych, są obojętni niewierzący. W tej godzinie apelowej powierzamy Ci, niepokalana Matko, kapłanów, kierowników duchowych i legionistów, czynnych i wspierających, obecnych tutaj, jak i tych, którzy łączą się z nami duchowo. Polecamy Ci, Maryjo, ludzi, do których zwracamy się z przesłaniem Ewangelii, prowadząc apostolat w Polsce i poza jej granicami, zwany pielgrzymowaniem dla Chrystusa. Czynimy to od 25 lat w Ostrawie w Czechach. Wielu z nich zostało naznaczonych łaską Chrztu Świętego. Odmawiali jak my te same modlitwy, ale zagubili się pośród życiowych prób. Uproś im łaskę nawrócenia. Wspieraj, Matko, legionistów w naszej ojczyźnie, duchownych i świeckich, aby słowem i życiem nieśli dobrą nowinę do szpitali, domów dziecka i samotnej matki. Niech niosą piękno Ewangelii do ośrodków szkolno-wychowawczych, do więzień, do uzależnionych. Niech apostolat uliczny i domowy, kolportaż prasy katolickiej, przekaz dewocjonariów, przygotowanie zaniedbanych religijnie dzieci, młodzieży i dorosłych do sakramentów świętych otwiera ludzkie serca na Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Tego wieczoru przynosimy do Ciebie, Królowo Rodzin, Matko, tak bliska każdemu człowiekowi, naszą pamięć o tych, którzy odeszli, a wcześniej należeli do zastępów Twojego regionu. Byli wśród nich kapłani i świeccy, dla których szerzenie Twojego imienia było chlebem powszednim. Wyproś im dar radości wiecznej. Pamiętamy dziś także o blisko 3000 ludzi, którzy na początku nowego tysiąclecia, 25 lat temu, 11 września 2001 roku zginęli w wyniku zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych oraz o tych, którzy ponieśli śmierć śpiesząc z bohaterską pomocą ofiarom. Niech ich ofiara będzie wołaniem o pokój, którego tak pragnie udręczona ziemia. Jasnogórska Matko i Królowo, jesteśmy w miejscu Twojej szczególnej obecności działania, w Twoim domu, w którym wciąż nas oczekujesz. Jest on ukojeniem i wytchnieniem dla naszej pogmatwanej codzienności. Tu odnajdujemy radość dla serca i wesele dla ducha. Tu doświadczamy, że Ty jako najlepsza z matek jesteś nam niezawodną ostoją i nadzieją, przewodniczką po drogach tej ziemi do wiecznej ojczyzny. O jasnogórska czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być i w Twoje ramiona się skryć. Tyś wydała na świat miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Serca wielu, bardzo wielu ludzi zwaknione są miłości. I to miłości niepowierzchownej, ulotnej, przemijającej, ale prawdziwej, trwałej, głębokiej. A ją może dać tylko Bóg. Śpiewamy, Bóg jest miłością, zbawieniem duszy i kocha bardzo mnie, dziecię swe. Więc śpiewaj, dusza ma, Bóg jest miłością. Jezus miłuje mnie nie tylko wtedy, gdy ja Go kocham, ale i wówczas, gdy jestem daleko od Niego, gdy żyję bez Niego, gdy Go odrzucam. On kocha mnie bezwarunkowo, kocha zawsze. Miłości potrzeba w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Potrzeba jej w Kościele i Ojczyźnie. Potrzeba bardzo miłości, bo za nią idzie troska, wierność, odpowiedzialność, szacunek, pomoc. Z niej bierze się umiar wypowiadanych w sądach i słowach, bo kto naprawdę kocha, ten nie rani. Kto myśli o drugich jako o siostrach i braciach, ten nie obraża, nie krzywdzi, nie manipuluje, nie rzuca bezpodstawnych oskarżeń. Kto ma na względzie miłość, ten szuka zgody, pojednania i dobra dla wszystkich. Potrzeba nam dziś miłości w ojczyźnie, abyśmy w toczących się sporach i waśniach, które wciąż się potęgują, nie obrzucali się błotem, ale troszczyli się o dobro wspólne i byli odpowiedzialni za nasz polski dom, bo jesteśmy w nim dziś bardzo poróżnieni, skłóceni, zjadem nienawiści, pogardy, zadufania w sobie, kłamstwa, odarci z miłości, kultury, szacunku, zgody, pokoju. Upraszaj, Maryjo, u swego Syna przebaczenie i pojednanie między Polakami, troskę o wspólne dobro ojczyzny, by była rzeczywiście królestwem Twego Syna i Twoim. Jasnogórska Królowo Polski, spójrz swym zatroskanym, matczynym wzrokiem na pielgrzymów, którzy z ufnością wpatrują się w Twoje zranione oblicze tu w kaplicy i łączących się z nami przez media. Niech odczują, że jesteś i matką, która wszystko rozumie i sercem ogarnia ich codzienność. Prosimy Cię, Mario, niech Twoja macierzyńska miłość odmieni zły los tych, którzy zostali skrzywdzeni, którzy płaczą, którzy są chorzy, pozbawieni środków do życia, którzy oddalili się od Twego Syna i żyją tylko doczesnością. Maryjo, pisze Iwona w naszym dzienniku, Matko Boża, Ty wszystko wiesz, składam Ci dziękując róże bez. Wierzę, jesteś tutaj blisko, z Ciebie siła i dobroć tryska. Ty, co nosisz już koronę, weź nas dzisiaj w swoją obronę. Kształtuj, Maryjo, moje serce, niech Cię nie obraża więcej. Niech dobro czynię cierpliwie i pracuje na swej niwie. Uproś to, co nam brakuje, Twe matczynne serce czuje. Tyś lekiem, pocieszycielką, ucieczką, nauczycielką. Maryjo, Tyś promieniem słońca. z Tobą wszystko nam się uda. Przez Cię Pan Bóg czyni cuda. Ratuj mą ojczyznę drogą, niechaj będzie silna Bogiem. Niech w niej Boże prawo rządzi, rośnie w siłę i nie błądzi. Niechaj Ciebie kocha szczerze i w katolickiej wytrwa wierze.
1: W godzinie apelu Jasnogórskiego zanieśmy Bogu za pośrednictwem naszej Matki Maryi wszystkie intencje, jakie nosimy w naszych sercach, z jakimi przybyliśmy tutaj przed oblicze Matki z Jasnej Góry. Polecamy cały Kościół Święty, papieża Leona, Konferencję Episkopatu Polski. Polecamy arcybiskupa Wacława Depo, pasterza częstochowskiej metropolii. Modlimy się za zakon Paulinów wraz z ojcem generałem. Modlimy się za tych, którzy sprawują rządy w Polsce i na świecie. Prosimy o pokój w ludzkich sercach, między innymi w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Polecamy parafię świętego Jerzego w Wilkanowie w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Prosimy o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy wszystkich pielgrzymów, tak licznie przybyłych w dniu dzisiejszym do Twego tronu. Wiele grup Legionu Maryi, kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, Zmartwychwstańcy z Gdańska i Krokowej wraz z pielgrzymami, pielęgniarki z Biłgoraja i wiele grup z wielu miejscowości, z Wielunia, Budzowa, z Lipowej, Zamościa, Serników, Radzynia Podlaskiego, Biskupic, Bydgoszczy, Szczecina, Białej koło Wielunia, z Dąbrowy koło Wielunia, Ostrówka, Czarnożył, Żurawia, Zrębic, Bąkowej Góry i Strzelec Małych, Myszkowa, Ciszówki, Jaworznik, Będusza, Światowik, Leśniaków, Krzepic, Zajączek, Mikoszowa, Dworszowic, Radomska, Dobroszyc, ze Szczecina, z Leśnej Podlaskiej, Krasnobrodu, Kiełczewic, z Żabiej Woli, Woli Krzysztoporskiej, Bogdanowa Milejówka, Wólki Lubelskiej koło Lublina, Leśnej Podlaskiej, z Buczyn, Sworów, Łukowców, Białej Podlaskiej, Majdanu Starego i okolic, Tomaszowa Lubelskiego, Skleszczowa i wielu innych miejscowości. Polecamy także Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, które wraz z Legionem Maryi będzie prowadziło czuwanie

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, lecz nie gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi oddaj. Księże biskupów prosimy o udzielenie apelowego błogosławieństwa.
11: Kościół stał się maryjny pod krzyżem Chrystusa. I to maryjne zrozumienie tajemnicy Kościoła stoi w zdecydowanej przeciwstawnej stronie organizacyjnej czy biurokratycznej. Kościół Chrystusowy ma matkę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła znana słuchaczom sobotniej Grand Listy kompozycja Stargazer, pochodząca z płyty Rising, drugiej w dyskografii zespołu Rainbow. Zespołu, którego koncertowe nagrania wypełnią dzisiejszy wieczór. 7 lipca 1977 roku w Stanach Zjednoczonych, a 8 dni później w Wielkiej Brytanii wydano podwójny koncertowy winyl Rainbow. Wydawnictwo zatytułowane On Stage skutecznie wsparło rodzącą się legendę bandu Richiego Blackmoora. Kiedy po latach słucha się tego albumu, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest czymś więcej niż tylko zapisem występów. To świadectwo czasu, w którym zespół Blackmoora stał się pełnoprawną siłą na hardrockowej scenie i przestał być postrzegany jako poboczny projekt byłego gitarzysty Deep Purple. Zaledwie 2 lata wcześniej, mając po dziurki w nosie rozmytą wizję zespołu, Blackmoor opuścił Purpurowych. Powstały w 1975 roku album Richie Blackmore's Rainbow pokazał nowe oblicze gitarzysty, bardziej melodyjne, utrzymane w baśniowym kolorycie, a jednocześnie mocno osadzone w hard rocku. W dużej mierze była to zasługa niezwykłego wokalisty Roniego Jamesa Dio. Druga płyta, Rising, z 1976 roku wyniosła Rainbow jeszcze wyżej. Dla wielu fanów pozostaje do dziś największym osiągnięciem zespołu. I właśnie w blasku tego krążka rodziło się On Stage. Album On Stage otwierała kompozycja Kill the King, która nigdy wcześniej nie pojawiła się na albumie studyjnym. Wersja koncertowa stała się pierwszym oficjalnym wydaniem tego utworu i stanowiła jeden z ważniejszych momentów płyty. Tempo, agresja i niezwykła precyzja zespołu sprawiły, że wielu fanów do dziś uważa tę wersję za lepszą od późniejszej studyjnej. Oto Kill the King.

0: Thank you.
1: Materiał wypełniający album On Stage został zarejestrowany we wrześniu i grudniu 1976 roku podczas trasy koncertowej promującej płytę Rising. Wykorzystano w nim występy z Niemiec i Japonii, z koncertów w Kolonii, Norymberdze, Monachium, Osace i Tokio. Później dokonano niezbędnych poprawek studyjnych, co w tamtej epoce było praktyką standardową. Skład zespołu tworzyli Richie Blackmore – gitara, Ronnie James Dio – śpiew, Tony Carey – instrumenty klawiszowe, Jimmy Bain – gitara basowa oraz Cozy Powell – perkusja. Dla większości wielbicieli Rainbow był to skład niemal idealny. Blackmore znajdował się u szczytu gitarowej formy. Dio śpiewał z potęgą i swobodą, które wkrótce miały uczynić zeń jedną z największych ikon heavy metalu. A Cozy Powell udowadniał, że jest jednym z najlepszych perkusistów swojej generacji. Oto wiązanka utworów Man on the Silver Mountain, Blues oraz Starstruck.
0: It's called a Man on the Silver Mountain, this one. Hey!

0: Prawdziwym sercem albumu On Stage stał się niemal 16-minutowy Catch the Rainbow, utwór wypełniający całą drugą stronę pierwszej płyty tego wydawnictwa. Kompozycja rozwijała się powoli, niemal hipnotycznie i stopniowo osiągała emocjonalny szczyt. Blackmore zagrał tu jedną ze swoich najbardziej lirycznych partii gitarowych, a Dio zaśpiewał tak, jakby w blasku księżyca opowiadał jedną z najpiękniejszych legend. Oto Catch the Rainbow.
1: Catch the Rainbow, the song.

0: Na stronie czwartej tego dwupłytowego wydawnictwa znalazła się monumentalna kompozycja 16th Century Greensleeves. Jedna z najbardziej charakterystycznych na płycie, demonstrująca, jak bardzo Rainbow wyprzedzało część swojej epoki i zapowiadało połączenie hard rocka z tematyką fantasy. Mariaż ten stał się jednym z fundamentów heavy metalu lat 80. Krytycy przyjęli album On Stage z uznaniem, choć niektórzy zarzucali mu stosunkowo krótki czas trwania. Fani byli entuzjastyczni. Dla wielu stał się pozycją wręcz obowiązkową i utrwalił reputację Rainbow jako jednej z najlepszych grup koncertowych drugiej połowy lat 70. Pokazał również, że duet Blackmore Dio osiągał na scenie poziom ekspresji, o którym większość, nawet w studiu, mogła jedynie pomarzyć. Równie imponująco jak Catch the Rainbow wypadł wypełniający trzecią stronę winylowego wydawnictwa utwór Mistreated, pochodzący jeszcze z repertuaru zespołu Deep Purple. Utwór w wersji koncertowej stał się niemal suitą. To właśnie tutaj było słychać, jak wielki wpływ na Blackmoora, mimo coraz wyraźniejszego zwrotu ku hard rockowi i historią fantasy, miał blues. Oto Mistreated z płyty On Stage zespołu Rainbow. Dobrej nocy.
1: We'd like to do a song for you now that Richie wrote just a few years ago. A song that I'm sure you'll recognize. It's called Mistreated.

0: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże! Zapraszamy Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary, rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Z tej strony kleryk Mateusz i ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
3: Szczęść Boże!
2: Księże Macieju, Syn Boży objawił się jako Jezus Chrystus. Co zatem oznacza imię Jezus?
3: Jezus w języku hebrajskim oznacza Bóg zbawia. W chwili zwiastowania anioł Gabriel nadaje mu jako własne imię Jezus, Synowi Bożemu. To imię Jezus, które wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i Jego posłanie. Myślę, że to także jest godne podkreślenia, że istnieje ten pewien nierozerwalny związek między tym, kim Jezus jest, a także Jego posłaniem, Jego działaniem. Syn Boży został nazwany tym, który zbawia i właśnie to robi. Całe życie Jezusa, Jego postępowanie, Jego działanie odzwierciedlały tak naprawdę to, kim On jest – Zbawicielem. Przypomina o tym także dokument Soboru Watykańskiego II o Kościele Lumen Gentium, w którym czytamy, że przyszedł wtedy Syn zesłany przez Ojca, który wybrał nas i w Nim przed stworzeniem świata i do przybrania za Synów Bożych przeznaczył, ponieważ w Nim spodobało Mu się odnowić wszystko. Żeby właśnie wypełnić tę wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie na ziemi, objawił nam tajemnicę Ojca, a posłuszeństwem swym dokonał odkupienia.
2: Czy imię Jezus może nawiązywać nie tylko do objawienia w Nowym Testamencie, ale także do Starego Przymierza?
3: Opierając się na nauczaniu katechizmu, moglibyśmy stwierdzić, że imię Jezus, które przypomina nam, że Bóg zbawia, a więc wyzwala przede wszystkim z grzechu, nawiązuje do pewnych wydarzeń także ze Starego Testamentu, w których Bóg także wyzwalał, a które to wydarzenia wypełniają się w ostatecznym wyzwoleniu z grzechu i śmierci dzięki właśnie Jezusowi. Numer 431 katechizmu stwierdza na przykład o wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej, czy później o wynagrodzeniu za grzechy przez modlitwę przebłagania. Myślę, że to wszystko uczy nas, że człowiek, aby otrzymać prawdziwą wolność, jest zaproszony do wezwania imienia Boga, szukania oparcia właśnie w Bogu.
2: Czy w takim razie możemy powiedzieć, że samo imię Jezus jest modlitwą?
3: Wypowiadanie samego imienia Jezus stanowi oczywiście modlitwę i jak najbardziej możemy powiedzieć, że tak, imię Jezus jest modlitwą. Sam katechizm zauważa, że złe duchy boją się imienia Jezusa, a w imię Jezusa uczniowie dokonywali przecież cudów. Dlatego pobożne, świadome wezwanie imienia Jezus, które ma moc, może stanowić najprostszą i zarazem taką najkrótszą modlitwę. Imię Jezus znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Punktem na przykład kulminacyjnym modlitwy Zdrowaś Maryjo są słowa: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Możemy tutaj wspomnieć też o wschodniej modlitwie serca, nazywaną modlitwą Jezusową, której słowa brzmią: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Więc myślę, że jak najbardziej samo imię Jezus możemy powiedzieć, że jest w naszych ustach modlitwą.
2: A Wy, drodzy słuchacze, ile razy w ciągu dnia wypowiadacie imię Jezus? Wyliczcie, a my wraz z księdzem doktorem Maciejem idziemy zgłębić kolejne tytuły chrystologiczne, zaczynając od greckiego Chrystus. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Z Bogiem, szczęść Boże.
0: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.